Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Przemyśl.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać do

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

0: SK Przemyśl News.
1: SK zna się na dobrych imprezkach, ale my proponujemy wam nie tylko dobre imprezki, ale też ciekawe rozmowy. A te możecie usłyszeć w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który was teraz zapraszam. Tomasz Widak, hejka, witajcie.
0: SK Przemyśl.
1: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
2: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, no ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
1: Okej, zacznijmy sobie tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni
2: lat. Było, już od 72 ponad 20 produkcji.
1: No to jest niezły wynik.
2: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć robili tych i we Lwowie, i w Przemyślu, i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
1: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
2: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak, to my mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak, architekci, artyści określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu, z XVIII wieku. Bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak, i ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
1: No, Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i Małym Rzymem.
2: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
1: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach ze Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
2: Watacha, tak. Jeden z odcinków w muzeum był kręcony.
1: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
2: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. Tak, w jednym z odcinków. Co jeszcze? No, jeden ze najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła, na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza, dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
1: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
2: Lata 70.
1: Lata 70.
2: Tak, nie pasję
1: Mela Gibsona,
2: tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe, tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlak nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No, on patrzy, a bagnety się kiwają. Okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów bagnetów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No a jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
1: To ciekawe. Tak patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy.
2: Tak, no to już taki troszeczkę przypadek, bo Po człowieku z marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych. No, mimo że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
1: Czyli taki wilczy bilet.
2: Taki wilczy bilet chwilowy dostał. No to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał w Wilno. No nie tylko Przemyśl, to też są takie fajne, to też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno i tam też o miłości mówią, no i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich i z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
1: No proszę.
2: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy, a z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
1: No to jest magia kina właśnie.
2: To jest właśnie taka magia kina.
1: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się odkryć.
2: No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była Przemyślanką.
1: O, to tego nie wiedziałem.
2: Tak.
1: To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
2: Tu tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, no. Tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bóbrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
1: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
2: Tak. To z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. Też dość fajne sceny. W Przemyślu to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak.
1: Okej. Okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku. Potem mamy Proste pragnienia z 2011. No i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
2: To znaczy tak.
1: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
2: Tytuł W kryjówce...
1: W kryjówce milczenia.
2: Kryjówce milczenia. To jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu. Produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
1: Gdzie tu logika?
2: Tak im było wygodniej.
1: Okay.
2: Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na roboty i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast, no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach wydanych w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję, amerykańskie produkcje filmowe nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
1: Kraków nawet, tak?
2: No to, bo to pasja, tak?
1: A,
2: bo
1: się pasja. Dzieje.
2: Pasja okay. Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
1: Okej. Okay. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
2: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. Dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką
1: no, tam
2: słabą.
1: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
2: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego. To jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa. Jego wujka od Rowąża, żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB. I to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity. No, pozostawiając jego rodziców, mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie. Tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają te rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film. Warto go obejrzeć.
1: W Przemyślu kręcono nie tylko fabuły, ale też, tak jak widzę tutaj po rozpisce, filmy dokumentalne. I z tego co widziałem, no to dwa takie dokumenty nakręcono. Pierwszy, no to Światło domu z 2003 roku, a drugi Zadziwiające życie bezkręgowców.
2: Zadziwiające życie bezkręgowców, tak, słynny dziennikarz BBC, popularyzator życia przyrody David Attenborough przyjechał tutaj do Przemyśla, kręcił film o takim pięknym motylku, modraszek Grebella. Ma ciekawe właśnie życie, ten modraszek. Składa jaja na roślinie, która nazywa się goryczka krzyżowa. Jeszcze zanim te rozwiną się pąki tego kwiatu, później larwy tego motylka spadają z tej roślinki na ziemię i wydzielają feromony podobne do feromonów mrówek wścieklic. No, mrówki wędrując sobie zabierają te larwy, karmią tą larwę. Oczywiście w miarę rozwoju tej larwy ona się robi coraz większa i musi unikać te mrówki, a jednak żerując tam w tym mrowisku, bo inaczej te mrówki jakby się zorientowały, że to jednak nie ich larwa, to by ją zabiły. I życie tej larwy, zanim się motyl rozwinie w mrowisku, trwa 11 miesięcy.
1: No to całkiem sporo.
2: Tak. Roślina jest, goryczka krzyżowa jest rośliną kserotermiczną, czyli taką ciepłolubną. No w tym roku znajomi, którzy się znają bardziej na roślinach, mówią, że nie widzieli już goryczki krzyżowej. I teraz tak, żeby ten motylek się rozwinął, musi być tylko goryczka krzyżowa, mrówki wścieklice, bo inaczej to się nie rozwija. David Attenborough przyjechał w latach 90. do Przemyśla, bo się okazuje, że w Przemyślu jest największe w Europie stanowisko tego motylka. To była też sensacja w tamtych czasach, bo to lata 90. wykorzystano w produkcji takiej filmowej, tej dokumentalnej, też technikę komputerową, więc to sobie możemy wyobrazić. Dzisiaj to jest normalność, tak? A lata 90.
1: Kiedyś to była zupełna nowość.
2: Zupełna nowość.
1: Innowacja.
2: Więc film też fajny, można znaleźć go w internecie, warto sobie pooglądać.
1: Okej. Okay. Który film lub serial najlepiej pokazuje piękno Przemyśla? Tak według pana?
2: Wszystkie po swojemu. Nawet i te stare czarno-białe, bo pokazują też, jak się tak patrzy, jak ten Przemyśl te 40 lat temu wygląda. On jest zupełnie inny.
1: Jak się zmienił.
2: Jak się zmienił całkowicie. Także nie, każdy z nich jakoś ten Przemyśl pokazuje, mimo że udają, tak jak mówiłem, Wilno, Lwów, a nawet Petersburg.
1: Okej. Okay. A które miejsca, w które lokalizacje Przemyśla najczęściej wybierają
2: Katedralna. Ekipy filmowe? Katedralna. Ulica Katedralna najczęściej jest filmowana, tak.
1: Dlaczego?
2: No bo przez swój urok i taką właśnie oddanie, tą możliwość oddania charakteru tych innych miast, tak.
1: Okej, okay, ale filmowcy wykorzystują ją jako tło do filmu, czy...
2: Jako tło, tak.
1: Jako tło.
2: Tak, jako tło.
1: Okej.
2: Okay. No pewnie też i kwestia naświetlenia, bo to jest taka ulica prowadząca wschód-zachód, więc pewnie też kwestia oświetlenia, bo to już by musieli się kamerzyści, tak, scenarzyści opowiedzieć dokładnie za tym, ale najprawdopodobniej tutaj to są te wszystkie te walory.
1: Okej, okay. A czy twierdza Przemyśl, która no, jest dość popularna tutaj w Polsce, ale też i w Europie, jest taka unikatowa dosyć, czy ona też była wykorzystywana przez filmowców w jakiś sposób?
2: Film Ford 13, tak, było to wykorzystane w tym, no i w część scen, na których

0: zobaczyć też mapkę, opisy tych filmów, zdjęcia. Można nie tylko z przewodnikiem, można samemu sobie przejść. Jest to jedna z form turystyki, może nie jakaś taka masowa, ale pojawiają się ludzie. Nawet na tych spacerach to nie tylko mieszkańcy Przemyśla, ale ludzie i z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. Przy okazji przyjeżdżają obejrzeć, zobaczyć Przemyśl, czy po drodze do Przemyśla.
1: I wy podczas tych spacerów, które odbywały się latem, oprowadzaliście po tych takich najpopularniejszych lokacjach filmowych?
0: Tak. No
1: to jak wygląda taki spacer? Może dopytam. Po jakich punktach oprowadzacie turystów i mieszkańców?
0: To ścisłe centrum, tak? Mhm. Centrum zazwyczaj kończy się spacer na dworcu kolejowym albo jeszcze, w zależności to też jak sobie dany oprowadzający tą trasę rozplanuje, a też i zainteresowanie akurat grupy, no to czasami też i na Moście Kamiennym. No i tutaj to centrum mamy też zdjęcia ze scen filmowych, więc w konkretnym miejscu się zatrzymujemy, tak, i też się pokazuje te zdjęcia, że w tym miejscu ta scena była kręcona. A czasami jakieś ciekawostki są opowiadane w danym miejscu. Tak jak na przykład z Różewiczem, jego wywiadem, czy to, że mama mistrza Wajdy to była Przemyślanka, tak, to też jest.
1: No to jest jakaś ciekawostka, tak. Myślę, że fajna dla osób, które nie tylko tu mieszkają, ale też które tutaj przyjeżdżają, żeby pozwiedzać. Czy zdarzyło się panu spotkać ekipę filmową podczas realizacji zdjęć? No bo oprowadza pan już te wycieczki od pewnie kilku lat. Te filmy też co jakiś czas są kręcone, więc pytanie, czy zdarzyło się panu natknąć na ekipę filmową?
0: Tak, jakby już kilkunastoletnim młodzieńcem. Właśnie kronikę wypadków miłosnych.
1: O, proszę.
0: Widziałem, jak kręcono, także tak.
1: I jak pan wspomina to?
0: No to dość ciekawie, natomiast wspominam, tam jest scena w kronikach wypadków miłosnych, jak po Alinę ojciec przyjeżdża samochodem, tak, z kierowcą. No a w tym momencie z kolegami szli w tamtym kierunku i ten samochód, no ekipa się przygotowywała wtedy też do kręcenia zdjęć, bo dość duże zamieszanie było, ale ten samochód był, no tam jest na trochę z górki, tak, zabytkowy samochód, cegłówkami koła były podukładane, no i jedyne co, to żeśmy później na tym filmie szukali tej sceny z tymi cegłówkami, jednak ich nie było.
1: Okej. Okay. A czy ma pan jakieś takie anegdoty właśnie związane z filmowcami tutaj w Przemyślu? Bo to jest jedna, wiadomo.
0: Jedna,
1: ale
0: tu z Ryżewiczem, druga, no historia tutaj właśnie dziewczyn ze Lwowa. Kwestia to, że dla filmowców Przemyśl ze Lwowem nie był do rozróżnienia na zdjęciach, tak? Ale też właśnie z serialem Dziewczyny ze Lwowa jest taka ciekawostka, że ten film był bardzo popularny również na Ukrainie.
1: Tak, bo oni sprzedali w ogóle licencję,
0: tak,
1: chyba ukraińskiej telewizji.
0: Tylko, że tam była zmieniona nazwa tego filmu.
1: Tak, i dubbing był podłączony ukraiński.
0: No to musiał być, no to nazwa była zmieniona, Nasze Panie w Warszawie.
1: Tak.
0: Także to też taka ciekawostka, tak?
1: Tak, a tutaj były Dziewczyny ze Lwowa, chociaż pierwotnie też miał być chyba inny tytuł, ale chyba ostatecznie go zmienili. No bo część lokacji kręcili w Warszawie, tutaj
0: tak,
1: jakieś
0: to
1: tam pojedyncze sekwencje.
0: Filmy, to wszystkie filmy, nie jest tak, że one są kręcone w jednym miejscu.
1: Wiadomo, to jest różne lokalizacje, tak. No to w Warszawie ze względu pewnie na koszt też, no bo to w Warszawie najłatwiej też ściągnąć aktorów.
0: Dokładnie.
1: Poszczególnych, nie? Bo te grafiki są dość napięte. Czy pana zdaniem Przemyśl ma jeszcze niewykorzystany potencjał filmowy? Co jeszcze warto byłoby pokazać w filmach, a co jeszcze nie zostało pokazane? A co może warto pokazać szerszej publiczności? Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak pan myśli?
0: To tak trudno, bo w filmie Przemyśl gra zawsze inne miasta i tak nikt nawet się nie zastanawia, że to jest Przemyśl, więc trudno tutaj tak.
1: No dobra, ale załóżmy, że jest jakiś filmowiec, który chce stricte nakręcić film, który jest osadzony w Przemyślu. To jakie lokalizacje powinien wybrać według pana?
0: To tak, są wybierane ścisłe centrum miasta, tak, czy tak zwane dawne lwowskie przedmieście wzdłuż ulicy Aleksandra Dworskiego czy Mickiewicza. To są takie lokalizacje, które są wybierane i można też je wykorzystać.
1: Gdyby pan miał zachęcić reżyserów do kręcenia filmów właśnie tutaj, w Przemyślu, to co by pan im powiedział? Dlaczego warto?
0: No lokalizacja świetna, może udawać różne miasta,

0: nie trzeba jechać za granicę, zwłaszcza teraz do Lwowa, tak, gdzie jest niebezpiecznie, a można tutaj udawać ten Lwów. No i atmosfera miasta też jest wspaniała, także no, co potwierdzają ekipy filmowe, że zawsze są zauroczeni tym miastem później, jak wracają i jego atmosferą.
1: Jakie produkcje mogłyby jeszcze powstać w Przemyślu? No bo powstało ich wiele. Powstały produkcje obyczajowe, powstały produkcje jakieś kostiumowe, no bo też Młody Piłsudski, to też nie wspomnieliśmy, tak, że ten serial też był kręcony też w Przemyślu. Chyba między innymi na dworcu coś tam było.
0: Też na dworcu i w rynku, na schody tak zwane rycerskie. Tak, scena no, zabicia tego oficera, więc ulica Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej, Władycze, także tutaj te lokalizacje było dość duże, jeżeli chodzi o Młodego Pisa, w parku.
1: Mhm. No więc mamy kino kostiumowe, historyczne, mamy
0: kryminał,
1: mamy kryminał. Co jeszcze mogło powstać?
0: Wszystko, także, także każdy film, są dramaty czy melodramaty, także to jest tylko wyobraźnia twórców filmowych, tak? Jak wykorzystać ten potencjał. No wiadomo, filmy historyczne, tak? Bo tutaj to historyczne centrum i układ tego rynku jakby zachęca do kręcenia nie jakichś tam bardzo współczesnych filmów, tylko właśnie jakieś kostiumowe czy historyczne sceny.
1: No tak, no Przemyśl da się zaadaptować na potrzeby takiego filmu. Nie trzeba zbytnio tam
0: dzisiaj komputerowo obrabiać, tak?
1: No, albo komputerowo obrabiać, właśnie, tak. Wystarczy zdjąć szyldy ze sklepów, taka... no i kamienice mamy ładne, które nadają się.
0: Nawet bez, bo do jednego, tak jak pan wspomniał, w zasadzie to jest paradokument, bo nie dokument Orlęta bronią Przemyskiego Gniazda. Jedno z podwórek na ulicy dzisiaj Smolki zostało wykorzystane właśnie dlatego, bo taki ma charakter wewnętrzne podwórko. Okna skrzynkowe, takie XIX-wieczne, więc całe to podwórko nie trzeba było przerabiać scen. Wystarczyło tylko nakręcić scenę na tym podwórku i scenografię z tamtego okresu miało się gotową.
1: No nic, no to zachęcamy w takim razie producentów, reżyserów, żeby przyjeżdżali do Przemyśla i żeby wykorzystywali ten potencjał
0: miasta. Ale też i podróżnych zwiedzających do zwiedzenia Przemyśla, nie tylko w filmowym Przemyślu, również na spacery z przewodnikami, z PTT-kiem.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: SK Przemyśl.
1: Końcówka tego roku zapowiada się bardzo gorąco i intensywnie dla miłośników biegania w naszym mieście i powiecie. Przemyski Klub Biegacza przygotował jeszcze 3 imprezy. Bieg niepodległości na 11 km, rodzinny bieg mikołajkowy oraz wymagający wyszehradzki ultramaraton Twierdza Przemyśl, którego najdłuższa trasa liczy aż 55 km i prowadzi przez forty Twierdzy Przemyśl. O tym, co czeka uczestników, jak się zapisać i do kogo przeznaczone są poszczególne biegi, rozmawiam z Mieczysławem Jałochą z Przemyskiego Klubu Biegacza. Posłuchajcie.
3: 3 imprezy, bo zostaje nam listopad, czyli bieg niepodległości w Warłamowie. 11 listopada spotykamy się. Dystans 11 km, start o godzinie 11 i również mamy tam biegi dzieci, czyli jest 200, 400, 600 metrów i te biegi dzieci cieszą się ogromną popularnością.
1: A biegi dla dorosłych, jaki dystans?
3: Dystans 11 km.
1: I tutaj uczestnicy mogą liczyć na jakieś dyplomy, medale?
3: Tak, każdy uczestnik dostaje medal. Uczestnicy dostają posiłek regeneracyjny, dostają gadżety biegowe, są to albo czapki, albo buffy. I dzieciaki dostają piękne plecaki Rysia Arłamowskiego, także naprawdę warto przyjechać do Arłamowa.
1: A uczestnicy mają jakieś takie specjalne stroje biało-czerwone, czy to jest raczej dowolność?
3: Nie, jest dowolność, ale wielu uczestników przyjeżdża w barwach narodowych. Jest z nami Tomasz Zimoch, słynny komentator, jest z nami również pani Włodarczyk.
1: Anita Włodarczyk.
3: Tak, Anita Włodarczyk. Mhm. Także są specjalni goście i wiele osób właśnie dla tych osób przyjeżdża do Arłamowa.
1: I rozumiem, że tutaj wcześniej trzeba się zapisywać.
3: Tak.
1: W jakimś biurze zawodów, czy przez waszą stronę?
3: Przez naszą stronę. W biurze zawodów też przyjmujemy zapisy, ale jest jeden warunek, że musi być wolny pakiet. Czyli jeżeli mamy limit 300 osób i nie mamy wszystkich osób zapisanych przez stronę internetową, wtedy oczywiście jak najbardziej, ale przeważnie tak jest, że te zapisy się kończą wcześniej.
1: No, czyli lepiej zrobić to...
3: Lepiej to zrobić przez stronę internetową.
1: Internetową,
3: tak. Bo jest pewniejsze. I nie martwić się, czy się przyjedzie na bieg i czy będzie można wystartować.
1: No i dobra, i teraz mamy jeszcze dwie ostatnie imprezy, czyli bieg mikołajkowy.
3: Tak jest, bieg mikołajkowy dookoła Galerii Sanowej. Tak. To jest przy współpracy z Galerią Sanową. Impreza również rodzinna, czyli biegamy, biegają dzieci, biegają dorośli. Dużo więcej tutaj mamy dzieciaków. Wszyscy biegają w czapkach mikołajowych, które dostają w momencie odbierania pakietu startowego. Ale nie tylko w czapkach, bo wiele osób jest również w swoich strojach mikołajowych, jest wesoło, jest fajnie.
1: A w tym roku, która to już będzie edycja?
3: To będzie w tym roku 13 edycja. 13 edycja,
1: 13 lat,
3: tyle współpracujemy z galerią, czyli tak naprawdę no, od samego początku powstania Przemyskiego Klubu Biegacza.
1: A skąd w ogóle narodził się pomysł na ten bieg?
3: Przy współpracy z galerią, która współpracuje z nami przy Przemyskiej Dyszce, to była, że tak powiem, inicjatywa Galerii Sanowej. Zróbmy coś dookoła galerii. Wymyśliliśmy ten bieg mikołajkowy, ten bieg się przyjął. No i tak patrząc dookoła, tych biegów mikołajkowych w tych miastach dookoła Przemyśla też jest dużo.
1: Tak,
3: i wszędzie
1: w samym Rzeszowie,
3: w samym Rzeszowie jest ogromny bieg. Także
1: tak,
3: no.
1: Tak, oczywiście, że tak. No dobrze, i ostatni segment, czyli ostatni bieg, który nam został, to Wyszehradzki Ultramaraton, który w tym roku będzie się odbywał 12 grudnia.
3: Tak. Impreza szczególnie nam bliska, dlatego że biegamy w Twierdzy Przemyśl. Biegamy czarnym szlakiem fortecznym.
1: Czyli po tych wszystkich fortach.
3: Po fortach. Zdobywamy te forty, czyli biegacze muszą wbiec na ten fort, obiec go. Oczywiście ci, którzy się ścigają, tak naprawdę nie mają wiele do czasu na to, żeby oglądać piękne forty odnowione, które coraz ładniej wyglądają. Piękny fort Salisoglio w Siedliskach. Fort Borek.
1: Duńkowiczki ostatnio otwarte.
3: No, Duńkowiczki nie biegamy tam.
1: A nie,
3: nie pchamy się tam. Czyli mamy tutaj, jeżeli chodzi o Wyszehradzki, mamy dwa dystanse, oprócz oczywiście biegów dzieci. Czyli biegi dzieci rozpoczynają, natomiast dwa dystanse główne to jest 21 km i 55 km.
1: No to 55 km to już taki kawałek trasy.
3: Jest, jest kawałek trasy i jest trasa trudna, dlatego że na początku są to górki, bardzo mocne górki, później ta trasa przechodzi w tereny płaskie, czyli właśnie Siedliska, Jaksmanice, a prędkości są duże, niektórych biegaczy z czołówki, bo to jest taki dystans no, około maratoński, troszeczkę dłuższy niż maraton. I na koniec jest zdobycie Kopca Tatarskiego, więc tutaj naprawdę nie należy ten bieg do łatwych biegów.
1: No to już tacy zaprawieni w boju biegacze, że tak powiem, startują.
3: Tak,
1: na pewno.
3: I no, rekord trasy tych 50, to jest dokładnie 57 km, jak pamiętam, to jest 4 godziny 18 minut. Przy tej trasie robi ogromne wrażenie.
1: No.
3: Robi ogromne wrażenie.
1: No bo ten, tak jak pan powiedział, nie jest łatwy. On tak jest chyba też górzysty dosyć
3: jest,
1: mocno.
3: Jest. Więc... jest. Może nie ma tak dużych, mówię, przewyższeń, ale tak również ta pora, czyli albo jest śnieg, albo jest błoto po opadach, też nie są łatwe trasy w tym momencie do biegania. Robiliśmy edycję letnią, ale ta edycja letnia no, przy upałach powyżej 30 stopni nie była fajna dla tych dłuższych dystansów i ta edycja zimowa jest okej.
1: Okay. Czyli co, lepiej się zimą biega?
3: Lepiej.
1: Niż upały w upały?
3: Tak, oczywiście. Oczywiście. Jest dużo przyjemniejsze bieganie zimą.
2: SK Przemyśl News.
1: W Radiu SK mamy dla Was nie tylko fajną muzę, ale też interesujące rozmowy. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu pozwala zajrzeć do miasta sprzed kilku lat i odkryć historię ukrytą pod płytą rynku. Dawne piwnice kupieckie, XVII-wieczny kolektor oraz nowoczesne, interaktywne ekspozycje pokazują, jak wyglądało życie mieszkańców w czasach największego rozkwitu Przemyśla. O tym, co można zobaczyć pod ziemią i dlaczego warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce, rozmawiam z przewodnikiem PTTK w Przemyślu. A ze mną w studiu jest...
4: Elżbieta Rozmus. Jestem przewodnikiem PTTK w Przemyślu, ale na całe Podkarpacie mam uprawnienia.
1: Mhm, a to po jakich terenach pani jeszcze oprowadza?
4: Całe województwo podkarpackie mam
1: kwalifikacje. Tak, ale jakie rejony konkretnie?
4: Głównie skupiam się na Przemyślu i na okolicach Przemyśla, czyli to jest Kalwaria Pacławska, tereny, które prowadzą na Kalwarię Pacławską, no Arboretum ewentualnie, tu gdzie sobie turyści przyjeżdżający życzą.
1: Okej, ale dzisiaj nie o Kalwarii, nie o Arboretum będziemy rozmawiać, tylko o podziemnej trasie turystycznej, która no, jest dość imponująca i którą na pewno warto zwiedzić. Kiedy zaczęły powstawać przemyskie podziemia i z jakiego powodu je budowano?
4: Przemyskie podziemia, rozumiem, że chodzi o piwnice,
1: tak,
4: którymi prowadzi trasę i elementy też, inne elementy infrastruktury, którymi ta trasa w tej chwili prowadzi. Więc wiadomo, że na samym początku, czyli 1389 rok, powtórna prawdopodobnie lokacja Przemyśla przez Władysława Jagiełłę i wtedy powstaje rynek, a wokół rynku cztery linie zgodne z kierunkami świata, czyli cztery pierzeje, których zaczyna się budowa poszczególnych kamienic. No i żeby kamienica stała trwale, to potrzebne są podziemia, prawda? Potrzebne są fundamenty. I te fundamenty były z reguły dużo bardziej trwałe niż budynki nad ziemią, bo one były początkowo drewniane, potem zaczęto je tworzyć murowane, potem przebudowywać, więc one się zmieniały. I to, co w tej chwili widzimy, to jest właściwie XIX, XX wiek. Natomiast to, co widzimy pod ziemią, to już zdecydowanie starsze. I my sobie, wędrując trasą turystyczną podziemną w Przemyślu, możemy właśnie patrzeć, jak wyglądały te kamienne fundamenty kiedyś stawiane.
1: Okej. Okay. Jaką funkcję pełniły piwnice pod kamienicami w czasach największego rozkwitu Przemyśla?
4: No, to było nieocenione miejsce na przechowywanie różnego rodzaju produktów. Wiadomo, że mieszczanie trudnili się głównie handlem, prawda? To tutaj przyjeżdżały różnego rodzaju produkty i trzeba było je krócej bądź dłużej przechowywać. I tutaj były właśnie przechowywane w tych piwnicach. Dodatkowo były zimy. Zimy były trudne, długie, mroźne, więc też trzeba było przechowywać jedzenie, produkty. Takim, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że takim warzywem, które było najbardziej popularne jeszcze w dawnych wiekach, to jest rzepa, bo ona się świetnie przechowywała i jednocześnie też dostarczała potrzebnych organizmowi produktów. Dodatkowo jeszcze, pewnie nieliczne osoby, bo te, które mogły sobie na to pozwolić, przechowywały też wino Węgrzyn, czyli z pobliskich Węgier dostarczane wino, no i tutaj też mogło być przechowywane. Nie wszystkie piwnice wyglądały tak jak te, które tworzą w tej chwili podziemną trasę, bo te są piękne, budowane z kamienia, z cegły, o wysklepionych sufitach. Natomiast bywało też, i to zachowało się także w dokumentach do tej pory istniejących, że wybierano tylko glinę i tworzono takie jamy jakby, czyli tak zwane gruby. I tam też nawet dzierżawili te gruby ci, którzy tych piwnic nie mieli.
1: No proszę. To jak wiele z przemyskich piwnic udało się do tej pory odkryć i zabezpieczyć?
4: Jeżeli chodzi o trasę podziemną, to sporo, bo to są te piwnice, które znajdują się pod magistratem, czyli adres Rynek 1.
1: Tak jest.
4: I tamte piwnice, w ogóle to magistrat wydaje się w tej chwili jednym budynkiem, ale tak naprawdę to są cztery różne połączone ze sobą budynki. Jak wejdziemy do środka i widzimy, że czasami dwa schodki w górę, dwa schodki w dół, jakieś maleńkie atrium, dopiero to pokazuje nam, że to nie była jedna kamienica, tylko przylepione jakby do siebie właśnie aż cztery kamienice, w tej chwili oczywiście połączone w jedną. I tak też widać, jak chodzimy tymi piwnicami pod rynkiem 1. Czyli jedna piwnica jest trochę wyżej, druga trochę niżej. Najniżej znajduje się taka piwnica, która była nazywana lodówką, maleńka piwniczka, w której stały skrzynie drewniane ze słomą, a w środku był lód, pozyskiwany oczywiście zimą, wtedy kiedy te olbrzymie kawały lodu można było przenieść z sanu bądź z jakiegoś innego zbiornika wodnego. Więc te piwnice są niejednorodne, nie na jednym poziomie i to też jest, myślę, świetną atrakcją, bo można zobaczyć, jak one wyglądały.
1: Czy podziemia skrywają jeszcze miejsca, które nie zostały zbadane?
4: Myślę, że jeszcze takich miejsc trochę jest, bo my mówimy tutaj o tych miejscach, które zostały bardzo dokładnie przebadane, choćby ze względu na bezpieczeństwo. To są te miejsca, które w tej chwili są udostępnione do zwiedzania.
1: Dla turystów, tak?
4: Dla turystów, tak. Natomiast tych piwnic jest bardzo dużo. Cała ulica Franciszkańska, Kazimierzowska, gdzie są te stare budynki, to też są właśnie takie piwnice i one pewnie jeszcze kryją niejedną tajemnicę. Więc myślę, że może w przyszłości będzie można je poznać.
1: Miejmy nadzieję. No dobrze, przejdźmy teraz do tej podziemnej trasy turystycznej, która jest udostępniona dla zwiedzania turystom i mieszkańcom. Jaką długość ma cała trasa?
4: Cała trasa to właściwie może nie jest imponująca długość. Gdybyśmy wyszli na rynek, stanęli, to właściwie ona, można powiedzieć, zaczyna się w tym budynku Rynek 1, natomiast kończy się w Pierzei Wschodniej Rynek 9, gdzie znajduje się Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Czyli teoretycznie nie jest długa, ale ona kluczy, zakręca, parę schodków do góry, potem znowu w dół, więc myślę, że ona jest pod tym względem bardziej ciekawa niż sama długość. Natomiast to, co jest niezwykłe w tej naszej przemyskiej trasie podziemnej, to jest fakt, że część trasy, około 120-130 metrów, prowadzi przez kolektor. Kolektor XVII-wieczny, czyli po prostu miejsce, którym odprowadzano ścieki.
1: Jakie ekspozycje można obejrzeć idąc podziemną trasą turystyczną? No bo to są chyba wystawy poświęcone Złotemu Wiekowi Przemyśla, tak?
4: Tak, tak. Wszyscy się lubimy chwalić tym, co było piękne, co było bogate, co było atrakcyjne. I tak też jest pomyślana ta najnowsza trasa. To pan profesor Motylewicz, to jego pomysł, jego idea. I tutaj tak trochę się chwalimy, bo XVI-XVII wiek to złote wieki właściwie Przemyśla. Rozpoczynamy zwiedzanie tej trasy od poglądania, jak to ja mówię szczególnie dzieciom, fotografii Przemyśla z 1617 roku. To jest oczywiście rycina Hogenberg i Braun, ludzie, którzy żyli na początku XVII wieku, mieli takie niezwykłe marzenie, żeby pokazać, jak wyglądają miasta, nawet nie tylko Europy, ale też miasta świata, i taki atlas miast świata stworzyli. I musiał być Przemyśl sławny, skoro tu przyjechali i tutaj tworzyli go taką metodą, że najpierw, najogólniej i najprościej mówiąc, wykonywano rycinę i tą rycinę wykonano od strony obecnego zasania. Następnie nanoszono według tej ryciny na płytę miedzianą, trawiono i potem dopiero odbijano i kolorowano. A więc w taki sposób, wydawałoby się bardzo prosty, powstał obraz XVII-wiecznego Przemyśla, który jest bardzo imponujący. Może nie, jeżeli chodzi o przestrzeń, bo się na stosunkowo niewielkim obszarze skupia, ale są grube, wspaniałe mury. Do miasta prowadzą trzy bramy, które były oczywiście zamykane na noc. W mieście można zobaczyć bardzo dużo różnych ciekawych budowli, między innymi takie, których już w tej chwili nie ma, jak chociażby przepiękny z wieżą właśnie ratusz, a także kościoły. No i widać także Zamek Królewski, bo Przemyśl był zawsze miastem królewskim, z jednym niewielkim epizodem na początku zaboru austriackiego, kiedy to został sprzedany hrabiemu Cetnerowi, ale potem na powrót stał się, właściwie jego właścicielem stali się mieszkańcy, którzy tam właśnie żyli. Na to pozwolił też zaborca, cesarz. Jeżeli byśmy wrócili do podziemi, to zobaczylibyśmy taką drugą część, a mianowicie piwnicę, w której znajdują się właśnie beczki, bo przecież najczęściej właśnie przechowywano w jakichś skrzyniach, w beczkach, bo trzeba było też zabezpieczyć przed gryzoniami, przed różnymi zwierzętami, które również chciały jeść. Następnie przechodzimy do takiego miejsca, które bardzo się podoba turystom i pokazuje, jak wyglądał Przemyśl. Ale Przemyśl nie jako miasto, ale jako to otoczenie. Rzeka, przy której znajdował się port, znajdował się nawet młyn na rzece, były też inne młyny, bo przecież mielenie ziarna to była jedna z podstawowych funkcji, prawda? Żeby chleb jako podstawowy artykuł było z czego piec. Pokazuje też, że ta rzeka, która zmieniała swój stan i która była na wiosnę i jesienią, bardzo podnosiła się woda, była taką swoistą autostradą. To tamtędy przekazywano towary dalej. Jednym z takich towarów, dzięki któremu Przemyśl się bogacił, była sól pozyskiwana właśnie z solanek. Następnie odparowywana była woda i ta sól dalej wędrowała w świat i był to produkt bardzo taki kosztowny i dlatego właśnie Przemyśl też czerpał z tego zyski. Potem przechodzimy do, jest pokazana, może już niekoniecznie po kolei, ale jest przekazany taki kram, pasmanteria, gdzie można na przykład przebrać się wirtualnie oczywiście w jakieś stroje, zobaczyć je. Szczególnie dzieci to bawi, ale nie tylko dzieci. Jest kuchnia i odpowiadamy na pytanie, czym żywili się mieszczanie, czym żywili się chłopi, czy ta dieta była zdrowa, czy może niekoniecznie. Zastanawiamy się również, dlaczego kuchnia była takim pomieszczeniem, w którym bardzo lubiano przebywać. Istnieje też taki teatrzyk, szczególnie ulubiony przez młodsze dzieci, który pokazuje, jak wyglądały, znaczy inaczej, jakie były kiedyś zawody, czym się trudnili ci ludzie, czy teraz tak samo podejmują się tych zawodów, czy może te zawody już powoli wymierają, a następnie zwiedzamy jeszcze Przemyśl, oglądając mury przemyskie, patrząc jakie religie były, obowiązywały w Przemyślu. Mówimy również o Przemyślu jako takim wielonarodowościowym mieście, o tym, jak to wszystko było regulowane, jakie były sądy. I tu muszę powiedzieć też, że bardzo ważne jest to, że może choćby w niewielkim stopniu przystosowane jest do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych, na przykład niewidomych, gdzie można właśnie dotknąć pewnych rzeczy, choćby zobaczyć, jak wyglądały mury, czy jak wyglądał kształt miasta otoczony tymi murami. No i wreszcie przechodzimy do tego kolektora, który jest zbudowany z kamienia. Zarówno sklepienie, jak i ściany oraz posadzka, ta po której chodzimy, zbudowana z kamienia, pięknie podświetlona, stanowi taki element, no, który bardzo chętnie jest fotografowany. Po drodze, idąc kolektorem, mijamy wyjście na rynek i przechodzimy dalej do drugiej części. W tej drugiej części jest informacja o tym, jak wyglądał Zamek Królewski, można powiedzieć, jak on się zmieniał, jakich sławnych urzędników królewskich, czyli starostów mieliśmy, a następnie jak wyglądały jeszcze te kamienice, które były wokół rynku stawiane i na koniec możemy zobaczyć hologram pokazujący właśnie takie podstawowe może zabytki w tym naszym mieście, a także zobaczyć właśnie krótki, kilkunastominutowy film.
1: Okej, czyli cała ekspozycja ma formę interaktywną, właśnie dostosowaną do młodego odbiorcy.
4: Tak. Tak, jest bardzo wysoko oceniana. Widać na przykład choćby takie okrzyki typu wow, jak wchodzą ludzie do, tak, do jakiegoś pomieszczenia, czyli widać, że się podoba, że jest aktywna. Poza tym można także samemu zwiedzać, jest możliwość wypożyczenia tour guide'ów, które przekazują te informacje, ale także jest możliwość przeczytania na specjalnie przygotowanych planszach właśnie tych interaktywnych.
1: A które z tych ekspozycji robią największe wrażenie na odwiedzających?
4: Myślę, że na samym początku, jak wchodzimy, tak jak mówiłam, i oglądamy miejsce tak przed bezpośrednio murami Przemyśla, czyli San, te łąki, wiatraki, które są właśnie tak przygotowane, to jest obraz oczywiście, ale jednocześnie jest pewna przestrzeń, jest pewne wyobrażenie o tym właśnie, jak wyglądało to bezpośrednie otoczenie Przemyśla w tym XVII wieku.
1: Jaką rolę odgrywają multimedia i rekonstrukcje w opowiadaniu historii miasta? No bo powiedziała Pani o tych tablicach interaktywnych. Rozumiem, że na przykład na fortach twierdzy Przemyśl jest tak, że w forcie Duńkowiczki, jak byłem, że jest maszyna, z której można postrzelać, że znajdujemy się w okopach, jest to zaaranżowane w taki sposób, że możemy się wcielić w rolę żołnierza. Natomiast tutaj, czy są takie interaktywne rzeczy? No bo wspomniała Pani o strojach, że można tam przymierzać różne stroje. To chyba to jako jeden z tych elementów. Ale co jeszcze?
4: No właśnie, oprócz informacji takiej pisanej, którą możemy przeczytać, to są chociażby pieniądze, można zobaczyć, jak wyglądały dawniej, czy pewna taca taka przepiękna, rzeźbiona, zresztą ją można dotknąć, bo jest przystosowana do zwiedzania właśnie dla osób, które nie widzą, czy jest właśnie, tak jak już mówiłam, nakrywa się wirtualnie oczywiście stół w kuchni i widać te potrawy, które spożywali mieszczanie, trochę inne, nieco bogatsze, widać na przykład naczynia i widać, w jaki sposób jadali ci ludzie zdecydowanie biedniejsi, w tym także pewnie ci, którzy bezpośrednio mieli związek z produkcją tej żywności, prawda? Poza tym jest na przykład pokazana łaźnia, jest pokazana balia pełna wody, też wirtualnej wody, bo nie można sobie zmoczyć rąk. W ogóle cała trasa jest też tak pomyślana, że może niekoniecznie odpowiada temu, co jest na zewnątrz, ale są bramy, przez które się wchodzi, są nazwy ulic, na przykład ulica Wodna i tu się zastanawiamy, skąd się wzięła taka nazwa. Do tej pory jest ulica Wodna. Ulica Władycze, czyli od Władyki, a więc biskupa początkowo prawosławnego, potem też grekokatolickiego. Także cały czas oglądając obrazy, które zostały przygotowane, obrazy w bardzo szerokim tego słowa ujęciu, i wirtualne, i rzeczywiste, to jednocześnie możemy sobie troszkę lepiej wyobrazić, jak kiedyś żyli ludzie. Nawet jak wchodzimy do kuchni, tej kuchni sprzed wieków, to widzimy lampy, które są tak pomyślane, jakby były mrugającymi świeczkami. Więc to jest dbałość pewnie o, może nie każdy, ale wiele różnych detali, dzięki którym no, trochę przenosimy się w ten świat kilkaset lat wstecz istniejący.
1: Dobrze, to teraz odejdźmy od zwiedzania, bo chciałem zapytać, czy podczas prac odkryto jakieś zaskakujące znaleziska lub nieznane wcześniej elementy podziemi?
4: Z tego, co ja wiem, to odkryto jakiś jeden bucik, ale to jeszcze na samym początku mówię, jak przygotowywano tą trasę. Odkryto właśnie jakiś ten bucik skórzany. Myśmy się zresztą, my przewodnicy, mówię, śmialiśmy się wtedy, słuchając o tym, że mamy przemyską żółtą ciżemkę. Nie wiem, czy on był żółty, czy nie, bo pewnie, znaczy nie, z tego, co wiem, to nie został udostępniony do zwiedzania, więc może niekoniecznie w bardzo dobrym stanie się zachował, ale myślę, że w ogóle wszystko, co tam znajdowano, nawet te kamienne mury, specjalistom mogą powiedzieć bardzo dużo, a specjaliści już przygotowują to w taki sposób, żeby zwykły zjadacz chleba też mógł zrozumieć. Więc sądzę, że to są takie ważne elementy. Poznajemy swoją taką historię naszych najbliższych okolic.
1: Okej, a czy z podziemiami Przemyśla wiążą się jakieś legendy albo miejskie opowieści?
4: No, miejskie opowieści pewnie się wiążą oczywiście te z duchami, bo jak tak, podziemia, słyszałem. To tak, to koniecznie duchy, no i tam w jednym miejscu, w takim, które zresztą gdyby ponoć zostało przedłużone, to prowadzi do tej fontanny z niedźwiadkami na rynku miejskim, ale znajduje się właśnie czaszka i znajdują podświetlona i są takie odgłosy, że możemy się trochę poczuć jak w krainie duchów. Dodatkowo o podziemiach krążyły, od kiedy pamiętam, taka szeptana informacja. Ja jestem z Przemyśla i jeszcze jako dziecko z wypiekami na twarzy słuchałam taty, który mi opowiadał, że z zamku przemyskiego prowadziły takie kanały, które przechodziły przez rzekę na Zasanie i między innymi też z tymi podziemiami miejskimi one się łączyły. No w tej chwili widzimy, że może chociaż troszkę prawdy w tym jest, natomiast myślę, że pod rzeką San nie ma żadnych takich właśnie kanałów, którymi można się przemieszczać na drugą stronę. Ale to tak już było, bo oblężenie wiązało się z tym, że trzeba było zawsze szukać drogi ucieczki, a tych oblężeń było sporo w Przemyślu.
1: Okej. No dobrze. To teraz wróćmy do tego zwiedzania. Załóżmy, że ktoś wybiera się do podziemnej trasy turystycznej, planuje sobie taki wypad. Ile czasu musi zarezerwować na takie spokojne zwiedzanie, ale załóżmy, że nie bierze przewodnika. To ile czasu musi zarezerwować
4: sobie? Z dziećmi?
1: Z dziećmi, na przykład.
4: Z dziećmi na przykład to od godziny do półtorej godziny. Jeżeli ktoś idzie sam i jest zainteresowany tym i chce posłuchać na przykład dwóch wykładów profesora Motylewicza, które są bardzo interesujące, ale wydłużają czas, to myślę, że około 2 godzin może sobie zaplanować. Mhm. I na pewno nie będzie się nudził.
1: Okej. Okay. Czy są jakieś praktyczne wskazówki dla osób planujących odwiedzić podziemia po raz pierwszy? Na co zwrócić szczególną uwagę?
4: Jeżeli chodzi o temperaturę, to tam nie ma bardzo dużej różnicy. Natomiast to, z czym się spotkałam w swojej pracy, to po prostu dobrze jest, żeby każdy zdał sobie sprawę, czy nie cierpi na klaustrofobię, czy jest w stanie tam
1: wytrzymać
4: bez żadnego problemu. Mm-hmm. Tak. Natomiast tam nie ma jakichś trudnych przejść, niskich takich, gdzie się trzeba pochylać. Nie. Tutaj, jeżeli o to chodzi, to jest taka bardzo, bardzo przyjemny spacerek.
1: Czy ta podziemna trasa turystyczna dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Czy tutaj raczej odradzałaby Pani takim osobom wybieranie się na wycieczkę właśnie w tę część miasta?
4: Rozumiem. Wszystko zależy, jakie niepełnosprawności. Ja sama prowadziłam, może nie tak dużo, ale jednak kilka grup. I oczywiście tutaj już rola przewodnika, żeby odpowiednio przekaz dostosować do możliwości poznawczych danych ludzi, bo to i młodsi, i starsi byli. Natomiast jeżeli chodzi o wózek, to troszkę może być problem, dlatego że no tam są schodki, jest mniej więcej tych schodków, nawet jak je mijamy, to jest to może pewnego rodzaju utrudnienie. Natomiast w pozostałych przypadkach sądzę, że można sobie spokojnie poradzić.
1: Gdyby Pani miała zachęcić naszych słuchaczy do odwiedzenia podziemnej trasy turystycznej jednym argumentem, to co by Pani powiedziała? Dlaczego warto?
4: Historia to nie są daty, których nie cierpimy, ucząc się ich w szkole. Historia to ludzie, którzy żyli kilkadziesiąt, czasami kilkaset lat wcześniej. Jeżeli przyjdziesz do naszej trasy turystycznej podziemnej, przejdziesz ją, to pomoże ci to przenieść się w ten świat sprzed kilkuset lat.
1: Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do odwiedzenia podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu, do zobaczenia tych wszystkich zabytków, reliktów naszej przeszłości, no i do zgłębiania historii naszego miasta.
4: Tak, jestem całym sercem za tym. Zapraszamy serdecznie tutaj wszystkich, którzy chcą chociaż na chwilę się przenieść w dawne czasy.
1: To na koniec dopytam jeszcze, w jakich godzinach jest otwarta podziemna trasa turystyczna?
4: Podziemna trasa turystyczna otwarta jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 17, przy czym ostatnie wejście odbywa się nie później niż o godzinie 16.
1: Zatem zachęcamy do odwiedzenia przemyskich podziemi. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Dziękuję również.
2: SK Przemyśl.
1: Posiada samochód, którego historia sięga lat 70. XX wieku i jest ściśle związana z francuską serią filmów o żandarmie. To Maciej Kuligowski, mieszkaniec Przemyśla. Nie wiem, czy wiecie, ale pan Maciej jeździ po różnych imprezach w Polsce i pokazuje szerszej publiczności to tatuszko, oczywiście będąc jednocześnie przebranym za żandarma z popularnej serii filmów. Jak udało mu się zdobyć ten samochód? Jaka jest jego historia? O to i o wiele innych ciekawostek podpytałem ostatnio pana Macieja. Posłuchajcie. Jak panu się udało zdobyć takie auto?
5: Był to w pewnym sensie przypadek. Szukałem auta małego do jazdy po mieście dla żony i zobaczyłem to auto w komisie. Od razu się zakochałem, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Auto mam od 2003 roku. Rocznik auta to jest 1973 rok, także już ma ponad 50 lat, ale cały czas nim jeździmy na zloty. Marka dokładnie nazywa się Citroen 2CV.
1: To klasyk, absolutny.
5: No już coraz mniej tych aut jeździ po polskich drogach i w ogóle, no ale odbywają się zloty w różnych miastach w Polsce i 2 lata temu był światowy zlot Citroenu zabytkowych w Toruniu. Też wzięliśmy udział, to była nasza najdłuższa wyprawa, ponad 600 km. Ale auto niezawodne, nie ma się w nim co zepsuć. Jak się nie urwie coś albo nie zniszczy mechanicznie, to nie ma żadnej elektroniki, nie ma wspomagania. Czuć, że się jeździ tym autem, to jest sama przyjemność.
1: No dobra, to kupił pan auto w 2003, tak? Ile razy pan naprawiał ten pojazd?
5: W sumie to no, nie razu go nie naprawiałem, można powiedzieć. No, to robię regularne przeglądy, typowe takie co roku, wymiana oleju. Troszkę wiadomo, trzeba było blachę w pewnych miejscach zabezpieczyć, ale lakier jest oryginalny, wszystkie części są praktycznie oryginalne, nic tutaj nie było przerabiane, podrasowywane.
1: No i wpadł pan pomysł, żeby z małżonką właśnie jeździć po różnych eventach, po różnych wydarzeniach w regionie, czy to w Przemyślu, czy powiecie przemyskim, czy poza w ogóle Przemyślem. No i pokazywać to auto. Rozumiem, że podczas tych eventów przewozi pan ludzi, jeżeli oczywiście chcą, tak?
5: Tak, jeżeli tylko chcą, to przywozimy. Najczęściej chcą z nami robić zdjęcia. Podczas takiego zlotu to chyba z 1000 razy salutuję do czapki żandarma, bo każdy chce, ogólnie wzbudza radość. Jeżdżę jak w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny, galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Ze sklepu ze starymi mundurami, ciężko było w Polsce znaleźć, praktycznie niedostępny. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
1: A to chyba nie było łatwe właśnie, tak jak pan mówi, zdobyć taki mundur. Wiem, że chyba w Saint-Tropez jest muzeum w ogóle, w którym można zobaczyć te kostiumy żandarma. A pan ten kostium skąd zdobył? Dokładnie z jakiego okręgu z Francji?
5: No dokładnie z Paryża. W Paryżu znajomy, tak, dałem sygnał poszukiwawczy i udało się nam na rozmiar dokładnie taki, jak potrzebowałem, także miałem sporo szczęścia, żeby ten mundur zdobyć. Pochwalę się może nieskromnie, że na wspomnianym zlocie, światowym zlocie, gdzie było około 1000 załóg, później była taka parada w Toruniu, były ponad 100 samochodów i załóg i były dwie kategorie, nagroda jury i nagroda publiczności i w obu kategoriach na ponad 100 załóg zajęliśmy 2. miejsce, także z 2 pucharami wróciliśmy za stylizację.
1: A ile kosztował ten strój tego żandarma i strój zakonnicy? Dopytam tak z ciekawości.
5: To nie było. Jeśli chodzi o strój zakonnicy, to wystarczy kliknąć w internecie. Setki są, natomiast żandarma rzeczywiście nie ma w Polsce. Ten był sprowadzony. Nie pamiętam dokładnie, bo to już dobrych parę lat było temu kupione, ale nie były to jakieś bardzo kosztowne rzeczy.
1: Na jakich imprezach bywał pan do tej pory?
5: Zloty ten w Toruniu, zloty w tamtym roku był ogólnopolski w Rzeszowie, Rzeszów Łańcuch. Też na zaprzyjaźnione zloty do Krynicy, do Muszyny. Jeździmy też po Małopolsce, w kilku jeszcze innych, w Jaśle. Tutaj w Przemyślu też swego czasu wystawialiśmy auta zabytkowe. Także dzieje się sporo, tylko żeby czasu było, bo na co dzień wiadomo, praca.
1: A prowadzi pan jakiś, nie wiem, profil w social mediach, gdzie można podejrzeć to auto, gdzie można zobaczyć, gdzie aktualnie jesteście? Czy jest jakaś taka rozpiska, gdzie można zobaczyć, gdzie będziecie?
5: Ja osobiście nie prowadzę, czasem na Facebooku swoim daję informacje, natomiast jest strona Citroen Oldtimer Polska, gdzie są wszystkie właśnie informacje o zlotach, o wydarzeniach. Ja specjalnie się z tym nie afiszuję, chociaż bardzo lubię nim jeździć. Praktycznie od wiosny do późnej jesieni zapala na tak zwany pyk po zimie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym go nie odpalił na wiosnę. a sprawia mi wielką radość to, jak rano jadę do pracy i większość ludzi się uśmiecha na ten widok, poprawiam im humor od rana, a jest to trochę związane z moim zawodem, więc też mam z tego satysfakcję.
2: SK Przemyśl News.
1: Skoro słyszycie ten charakterystyczny dźwięk, to oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Podkarpacie od lat przyciąga miłośników dwóch kółek, zarówno tych, którzy szukają spokojnych tras, jak i wymagających podjazdów oraz malowniczych widoków. Region stale też rozwija swoją infrastrukturę rowerową, oferując coraz więcej ścieżek i tras prowadzących przez najciekawsze zakątki naszego województwa. O tym, gdzie warto wybrać się na rower, jak bezpiecznie planować wycieczki i co wyróżnia Podkarpacie na rowerowej mapie Polski, rozmawiam podczas pierwszej części rozmowy z Rafałem Grelą ze Stowarzyszenia Rowery Rzeszów. Posłuchajcie. Wiosna, lato czy jesień, no to oczywiście, jeżeli pogoda pozwala, no to taki czas, kiedy na drogach i ścieżkach widać zdecydowanie więcej rowerzystów. Czy rzeczywiście w ostatnich latach przeżywamy rowerowy boom?
6: Myślę, że to jest taki, nie może boom, ale rozwój zdecydowanie tak. Ludzie nie tylko szukają aktywności na siłowniach i tego typu stacjonarnych miejscach, szukają również aktywności w terenie. Zwłaszcza, że tutaj na Podkarpaciu mamy wiele wspaniałych miejsc, gdzie możemy i w sposób z przyjemnością, i w sposób bezpieczny, i po dobrej nawierzchni tej aktywności dużo skosztować. I tak jak biegacze mają swoje tereny, gdzie mogą świetnie pobiegać i w sposób satysfakcjonujący spędzić czas, tak i rowerzyści. No, kiedyś rozmawialiśmy w grupie rowerzystów i stwierdzili jedno, że tereny województwa podkarpackiego mocno się rozwinęły przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o nawierzchnię dróg. Mamy coraz więcej utwardzonych, gładkich nawierzchni, co oczywiście podnosi komfort jazdy. W niektórych przypadkach też zwiększa prędkość rowerzystów, którzy się poruszają po tych drogach, bardzo często właśnie lokalnych, ale popularna jazda typu gravel, gdzie te szutry, żwiry są oczekiwane, jest coraz trudniejszą dyscypliną, ponieważ tych szutrów i żwirów coraz mniej, zwłaszcza przy dużych miastach jest. Ale cieszmy się, że drogi się rozwijają. Mamy drogi o małym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych, gdzie tylko lokalny ruch się odbywa, więc możemy spokojnie, w sposób bezpieczny dla siebie poruszać się rowerami, ale również pamiętajmy o to, żeby nie utrudniać mieszkańcom, bo to nic przyjemnego, jeżeli ktoś tam, gdzie mieszka, podróżuje do sklepu, do pracy, będzie spotykał kilkudziesięciu rowerzystów na każdej swojej przejażdżce jadących całą z nią. Owszem, przepisy pozwalają nam wyjątkowo jechać parami obok siebie. Być może na drogach, gdzie jest bardzo mały ruch, jak będzie jechało trzech rowerzystów i będzie rozmawiało, to nie będzie nikomu przeszkadzało. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze jest bardzo ważne, czyli jadąc obok siebie ryzykujemy potknięcie, dotknięcie kierownicą, czymkolwiek. To jest dość niebezpieczne zachowanie. No i jeżeli nie posiadamy lusterek w rowerach, to nie wiemy, że tarasujemy komuś drogę, kto się do nas zbliża. Nie musi to być ktoś, kto się bardzo śpieszy, natomiast możemy mu mocno utrudnić w taki nieodpowiedzialny sposób jadąc. Ale nasze tereny i znajdziemy drogi z dobrą nawierzchnią. Dla płaskich odcinków, gdzie potrzebujemy troszeczkę się pościgać tylko z wiatrem i możemy świetne odcinki drogowe znaleźć, gdzie ten wiatr nas nie dogoni, bo jesteśmy cały czas albo na szczycie, albo w dolince i cały czas zmieniamy zakręty, niezakręty drzewa. To jest dobre miejsce, żeby się ukryć przed wiatrem.
1: Tak, co prawda dużo też w ostatnich latach takich ścieżek stricte dedykowanych dla rowerzystów też powstało. To też można zaobserwować nie tylko w tych miastach większych lub mniejszych, ale też chyba
6: zgadza
1: na południu
6: się
1: Podkarpacia, nie?
6: Zgadza się. Kiedyś żartowaliśmy, że dzięki temu, że wybudowano autostradę łączącą południowe fragmenty Polski, rowerzyści mogą teraz spokojnie do Krakowa się udawać na zapiekankę lub do Przemyśla.
1: Tak.
6: I nie będzie to żart, że jeździmy autostradą, natomiast te drogi techniczne wzdłuż autostrady bardzo ułatwiają podróżowanie i mieszkańcom lokalnym, i właśnie rowerzystom. Rowerzyści mogą spokojnie wykorzystać te fragmenty dróg, które są nawierzchniowo bardzo dobrze przygotowane, o małym natężeniu podróżujemy. Do tych dróg często są doprowadzone drogi rowerowe, które po całych powiatach, po całych gminach są nieraz połączone. I kiedyś, może nie żartowano, ale zwracano uwagę, że wiele takich dróg powstaje bez połączenia z kolejnymi, czyli powiaty lub gminy nie konsultowały planowania takich dróg między sobą i w jednej gminie była droga przygotowana ładnie, prowadziła kilka lub kilkanaście kilometrów i nagle się urywała. W następnej gminie droga pojawiała się w innym miejscu i łączyła znowu z jakimś punktem, który nie miał kontynuacji, więc to troszeczkę się zmieniło. Jest współpraca i nawet jako stowarzyszenie bierzemy udział od już wielu lat w takich planach, w takim planowaniu dróg na terenie całego województwa i to w naszych bieszczadzkich odstępach i tutaj na bardziej płaskich fragmentach.
1: Podkarpacie w ogóle uchodzi za jeden z takich, no chyba ciekawszych regionów do uprawiania turystyki rowerowej. Co wyróżnia nasz region na tle innych województw? Jak pan myśli?
6: No powiem szczerze, że o ile nasz region jeszcze znam przyzwoicie lub dobrze, to tych innych regionów tak dobrze nie znam. No wiem, że nasi sąsiedzi z zachodu, Czorsztyn i te okolice, oni wyskoczyli bardzo szybko i ładnie do przodu i zaplanowali tych dróg rowerowych mnóstwo. Województwo Małopolskie było jednym z pierwszych tu w naszym południowej części terenie kraju. Jednym z pierwszych województw, które tak mocno duży nacisk nałożyło, zmotywowało się i wyprodukowało tych dróg. I oni byli przez wiele lat podawani jako przykład, gdzie można ładnie rozwinąć turystykę rowerową i ściągnąć rowerzystów. My nie staramy się ich dogonić, ale staramy się rozwijać. Także kilka lat temu, bo chyba dwa lata temu, to było fragment ukończony, już dzisiaj ukończony, fragment budowany wtedy trasy Velosan. Wtedy to była już przygotowana do ostatniej nawierzchni droga. Ostatnią nawierzchnię mieli położyć zaraz po naszym przejeździe rowerowym. To był ładny rajd. Kilkudziesięciu uczestników zjechało się z terenu województwa w zasadzie, bo to byli i z Gorlic, i byli z Rzeszowa rowerzyści, i byli miejscowi z okolic Sanoka. Rozmawialiśmy z kolegami, którzy przejechali całą trasę Velosan. Ona oczywiście nie jest jeszcze w całości wykonana w sposób taki, jak będzie oczekiwany, czyli nie jest to poszerzone, utwardzone i z nawierzchnią bitumiczną. Natomiast gravelowcy mają szansę, żeby teraz się wykazać, zaszaleć i powiedzieć, że przejechałem, jest fajnie, przyjemnie i mocno trzęsie. Trasa praktycznie będzie prawie z podstalowej woli do samego Sanoka. Nie wiem, jak tam dalej, czy będzie miała Sanok, czy nie, bo wiem, że San zdecydowanie dalej jeszcze płynie niż tylko do Sanoka.
1: No wiadomo, tak.
6: Tak, ale można wykorzystać piękne tereny. Najpierw jadąc od Stalowej Woli po Płaskim, gdzie te wzniesienia, górki będą w stronę Przemyśla bardzo znikome. Natomiast będzie frajda, bo będziemy mieć wiatr. Wiatr sprawia przyjemność, jeżeli jest z boku lub z tyłu. Natomiast jeżeli jest z przodu, to jest dodatkowe kilkanaście kilogramów obciążenia dla rowera. Czyli jak ktoś chce sprawdzić, jak to jest w czasie wiatru, to niech założy plecak, obciąży go mocno i będzie miał frajdę. No i później jak już mijamy Przemyśl, no to ta sama trasa wzdłuż Sanu, ale już dużo więcej zieleni, świeżego powietrza w płucach, no i radość przy każdym zjeździe, na który trzeba niestety kilka lub kilkadziesiąt minut, zależy od kondycji i długości podjazdu, pracować, wjeżdżać.
1: No właśnie, bo Podkarpacie jest jednak wymagającym terenem mimo wszystko, bo mamy dużo takich górek, wzniesień, pagórków, no w samych Bieszczadach czy w powiecie przemyskim, no to jest ich naprawdę bardzo dużo. Tam na północy może jest bardziej chyba płasko, no ale mimo wszystko jednak chyba przeważają te górki, więc pytanko, czy Podkarpacie jest bardziej dla takich zaawansowanych rowerzystów dogodne, czy bardziej dla takich osób, które zaczynają swoją przygodę?
6: Myślę, że każda z tych grup jest w stanie wybrać miejsce i swoje oczekiwania spełnić. Oczywiście nie będę się wypowiadał tutaj o grupach takich zawodowych, bo z nimi nie mam żadnego kontaktu, ale widząc po koszulkach rowerzystów, którzy czy to grupkami, czy pojedynczo jeżdżą, to jesteśmy magnesem dla wielu kolarzy. Możemy naprawdę, może takie super ścianki typu Bukowina koło Zakopanego, to będzie trudniej znaleźć, natomiast nasz wyścig Tour de Pologne dla amatorów w okolicach Przemyśla jest bardzo popularny i ja sam nie brałem udziału w tym, natomiast rozmawiałem z kolegami, którzy tam się ścigali, z satysfakcją mówili, że te podjazdy, które tam są przygotowane, też spełniają dużo oczekiwań, ludzie wracają z mega zadowolonymi uśmiechami, z twarzami, z medalami pamiątkowymi. Jesteśmy terenem, który jest tak bardzo urozmaicony, że oprócz widoków, oprócz świeżego powietrza, ma w swoim zanadrzu przygotowane i strome podjazdy, i niebezpieczne zjazdy. Tu musimy uważać, no, przy takich zjazdach, jeżeli trasy nie znamy wcześniej, nie przejechaliśmy jej, no, nawet kolarze zawodowi potrafią czasem przejechać trasę wcześniej, żeby ją znać. Oczywiście oni mają te przygotowane drogi, często są oczyszczane jeszcze, ale my, amatorzy, musimy pamiętać o tym, że gdzieś rano wyruszyliśmy na przykład z Rzeszowa i chcemy sobie w ciągu dnia tam fragment Bieszczad przejechać i na wieczór lub na noc wrócić z powrotem z Rzeszowa, więc robimy taką dłuższą trasę i nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, co się działo na tej trasie przed nami, czyli dziś w nocy mogła tam być burza, jak dojechaliśmy, to już jest sucho. Natomiast zjeżdżając z górki możemy zostać zaskoczeni przez piasek, żwir na drodze znajdujący się, bo deszcz ulewny wypukał gdzieś z potoków lub nawet nie potoków, ale z dróg leśnych, piasek, żwir, może to być również ziemia. I ten osad został na naszej drodze asfaltowej, na której się nie spodziewamy.
1: No i wtedy łatwo o wywrotkę.
6: Niestety. Także tutaj musimy pamiętać, że prędkość bardzo często sprawia przyjemność, natomiast są związane z tym zagrożenia. I tak jak ktoś powie, a mam kask, mam rękawiczki, mam dobre hamulce, okulary zakładam, żeby piasek lub muchy mi nie wpadły do oczu, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, to mimo to, że to wszystko zastosujemy, to zdrowy rozsądek, myślenie jest najważniejsze. I w czasie spotkań z młodzieżą w szkołach czy nawet w przedszkolach mówię to samo. Znaki znakami, zasady zasadami, natomiast wasze oczy i wasze uszy są najważniejsze. One wam dają najwięcej sygnałów, czy coś się zbliża do was, czy coś jedzie, czy coś widzicie z prawej, z lewej. To najbardziej wpływa na wasze bezpieczeństwo. Więc korzystajmy z tego, czy będziemy się wybierać w Bieszczady, czy to będziemy po płaskich odcinkach jechać. Zawsze starajmy się przewidywać sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Kiedyś, gdy sam wiele lat temu przygotowałem się do kierowania samochodami, pojazdami mechanicznymi, dostałem takie zdanie od człowieka, który miał wieloletnie doświadczenie. Powiedział mi tak: jeżeli wjeżdżasz w zakręt, to wjeżdżaj w ten zakręt z taką prędkością, żebyś mógł się zatrzymać, jeżeli za zakrętem będzie na przykład leżał ktoś na drodze. No, każdy może mieć jakąś słabość. Tak. Czy to będzie wylew, zawał, czy zwykłe omdlenie, my też możemy zemdleć, możemy upaść i ktoś na nas może najechać, więc starajmy się przewidywać sytuację. Oczywiście nie musimy zwalniać, hamować przed każdym zakrętem. No, tutaj też nie padajmy paranoję i nie przesadzajmy. Natomiast warto pamiętać o tym, że nie wiemy, co tam się stało. Czy to jest droga jednokierunkowa, czy nie. Czy ktoś może jechać sprzeciwka, czy nie. Te wszystkie rzeczy musimy sobie przeanalizować, ale bądźmy ostrożni. Możemy mieć przeszkody typu piasek, żwir na drodze, uślizg, a kolega jadąc tylko kilkanaście metrów za nami może nie zdążyć zareagować i on wtedy najedzie na nas, upadnie i mogą być większe obrażenia. Nie mówimy tutaj o tragicznych rozwiązaniach, ale to naprawdę przy prędkości
1: można się naprawdę potłuc.
6: Można tak. Potłuc, można doprowadzić do bardzo niebezpiecznych uszkodzeń ciała.
1: Tak. No dobrze, panie Rafale, znaliśmy troszeczkę poszczególne rejony Podkarpacia, jeżeli chodzi o trasy, ale chciałbym wejść głębiej w poszczególne rejony. Zacznijmy sobie od powiatu przemyskiego. Jakie trasy poleciłby pan do pojeżdżenia, do odwiedzenia w tej części Podkarpacia?
6: No, to tak, byśmy się wybierali z Rzeszowa, to całodniowa wycieczka.
1: Tak,
6: to mamy kilkadziesiąt kilometrów, w zależności od tego, którą trasę wybierzemy. Czy będziemy się chcieli zbliżyć do Dynowa i później wzdłuż stanu do Przemyśla dojechać, czy wybieramy drogę wzdłuż autostrady, żartując, przez Łańcut i później przewoz Jarosław, tędy się poruszając. Możemy oczywiście nie trzymać się kurczowo tej autostrady, tych pasów technicznych, bo możemy spokojnie odjechać. Ja najczęściej, jeżeli już się wybierałem do Przemyśla, to wybierałem sobie trasę obok Bolestraszyc. Tam warto się zatrzymać. Bardzo ładne miejsce.
1: Arboretum?
6: Tak, dokładnie tak. Wcale nie musi być człowiek dużym miłośnikiem przyrody, ale zatrzymać się na te kilkadziesiąt minut. Tam nie można na kilka minut się zatrzymać.
1: Nie, bo to jest za duże.
6: Zdecydowanie tak. Tam jest zbyt dużo ładnych rzeczy, żeby można było pominąć to.
1: Tak, tak, tak.
6: Ktoś mógłby ekonomicznie powiedzieć, po co płacić bilet i wchodzić na kilka minut. I tu też będzie racja. Jak już zapłaci bilet, to obejrzeć mnóstwo rzeczy. Ostatni raz byłem, co prawda, w zeszłym roku tam i pechowo, ale nie przewidywałem tego. Pechowo wybrałem okres po suszy, więc część roślin nie była w pełnej wegetacji, one zaczęły troszeczkę, że tak powiem, przechowywać zapasy wody, więc te kwiaty nie były tak pootwierane, liście były troszeczkę też skurczone, ale to nie znaczy, że nie warto. Nawet w czasie suszy można zobaczyć, jak bardzo chroni się przed utratą wody i nadmierną temperaturą roślinność. Można wiele fajnych obserwacji przeprowadzić. No ja wjeżdżałem do Przemyśla, tutaj od tej strony od Borystraszyc dokładnie i później to już jaki kto przewodnik sobie zdobędzie. Czy chce Górę Forteczną, tak, czy chce park, czy chce tylko przejechać przez Przemyśl i udać się na przykład tam w stronę Kalwarii Pasławskiej. Zaraz na wiosnę po raz pierwszy w mojej karierze pojechałem z kolegami na rozpoczęcie sezonu rowerowego właśnie do Kalwarii Pasławskiej. Tam jechaliśmy w kilkunastu, chyba 13 osób było wtedy. Wybraliśmy wersję tą taką średnią, czyli do Dynowa i wzdłuż Sanu później, ale po uroczystościach, po wspólnej kawie, przy ciastku podzieliliśmy się na dwie grupy i każda była ambitna, bo jedna chciała zrobić dobry trening, taki czasowy, ale po płaskim, więc wybrali w stronę Przeworska trasę i można by zażartować, że wzdłuż autostrady pojechali, a druga była też ambitna, ale nie chciała na prędkość, tylko na wzniesienia nacisk dać, więc no ja się znalazłem.

0: bardzo wygodne rozwiązanie, bo jeżeli chcemy pojeździć po fajnych górkach, fajnych okolicach, to nie musimy zrobić od razu 300 km w ciągu jednego dnia. Możemy zrobić troszkę pociągiem, potem kilkadziesiąt intensywnych podjazdów i zjazdów i kilkadziesiąt kilometrów i ponownie wracamy pociągiem. Nie każdy z nas musi mieć takie zacięcie, że siada na rower i robi 300 i się uśmiecha, albo robi 500 i jest lekko zmęczony. To nie przesadzajmy. Takich wariatów jak ja jest wielu, ale nie tak dużo, więc musimy wziąć poprawkę na to, że ci, którzy przejeżdżają 15 km i są wieczorem zmęczeni, to też jest duży wysiłek. Nie można absolutnie żartować. Nie każdy człowiek jest w stanie zrobić niektóre wysiłki. Ja pamiętam kilka lat temu ze stowarzyszeniem zrobiliśmy rozpoczęcie sezonu. Dla mnie wtedy dużym, może nie zaskoczeniem, ale z podziwem patrzyłem na człowieka, który na tej naszej kilkunastokilometrowej trasie po Rzeszowie pojawił się tylko na końcu. Ostatnie 3 kilometry z nami przyjechał. Ale to był człowiek w wieku około 4 lat i on miał protezę kończyny dolnej. On nie miał fragmentu nogi, miał protezę. I on dowiedział się, że coś takiego jest. Przyjechał z rodzicami i z rowerkiem i ostatnie 3 kilometry przejechał na rowerze razem z nami. I powiem szczerze, że nie mam się czym chwalić, mówiąc, że 300 km robię w ciągu jednego dnia, bo to było dla mnie mniejszy wysiłek niż dla niego te 3 km i dla niego ten ruch, który on na co dzień tam w różnych miejscach, gdzie przebywa, czy z rodzicami, czy u dziadzia, babci, czy u wujka, te kilkukilometrowe tam przejazdy, to jest dla niego dużo większy wysiłek. Kiedyś na spotkaniu z młodzieżą powiedziałem, że przejechałem wyścig ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. To jest tylko 1800 km. Owszem, to jest duży wysiłek, bo te 50 kilka godzin w moim przypadku i 2 doby non-stop jazdy, to jest dość duży wysiłek. To nie ma co się oszukiwać.
1: Bez przerwy?
0: No, z przerwami tam na posiłki. Okay. I tam raz na godzinkę snu i 2 razy po 40 minut, ale no dwie
1: dla
0: noce...
1: To jest spory wysiłek dla organizmu.
0: Dwie noce i dwa dni to jest dla mnie duży wysiłek, dlatego ten sen musiałem troszeczkę łapać. I młodzież w szkole powiedziała, ojejku, ale pan jest silny, ale pan jest mocny. No, a ja wyjąłem wtedy telefon z kieszeni, odszukałem szybciutko filmik, który nagrałem w okolicach Bydgoszczy w czasie tego wyścigu. I na tym filmiku jest przedstawione kilkanaście sekund jazdy rowerzysty, który w tym wyścigu ze mną na tym 1008 km się również ścigał, ale pedałował tylko jedną nogą. On miał całą nogę niewładną. W czasie rozmowy, tam chwileczkę rozmawialiśmy w czasie jazdy, nogę ma własną, nie ma protezy, natomiast nie może jej używać do pedałowania. Także lewa noga zwisała bezwładnie w czasie jazdy, a tylko prawą. Był przypięty, więc i podciągał pedał do góry i naciskał. I on na tym samym dystansie 1000 km ze mną się ścigał.
1: To szacun.
0: Zakładam,
1: szacun.
0: Że był niedługo po mnie, bo tam kilka godzin prawdopodobnie po mnie na mecie. Był mocno wysportowany. Nie mogę powiedzieć, że to był przypadkowy człowiek, ale to jest człowiek, który jest silny, wytrzymały. O mnie można powiedzieć, że tak, że dałeś radę, Rafał, jesteś super mocny, tak? Jestem mocny. Super mocny to już nie. Natomiast tamten człowiek miał możliwość zsiąść z rowera i spacerowania, chodzenia. Używał dwóch nóg. Do tego nie miał kłopotu, żeby się poruszać. Natomiast przyznał się, że jazda na rowerze lewą nogą, prostowanie nogi, żeby naciskać na pedał, jest dla niego niemożliwe, więc on musiał się przyzwyczaić do tego. Na pewno długo trenował, żeby ta prawa noga była mocna i pojechał. No tutaj mamy przypadek jeszcze chyba sprzed 2 lat, gdzie chłopak pochodzenia Polak, ale urodzony już w Kanadzie, bo jego tato po II wojnie światowej się wyprowadził do Kanady, po wypadku samochodowym stracił prawą nogę i postanowił pojechać jako były żołnierz tam kanadyjskich Marines, postanowił pojechać z Krakowa do Lwowa i byłem poproszony jako członek stowarzyszenia właśnie, żeby pomóc zaplanować mu drogę tutaj przez Rzeszów, żeby on od Krakowa przejeżdżając zatrzymał się w hotelu i potem mógł pojechać następnego dnia w stronę Przemyśla. To był bardzo mocny człowiek. Przyznaję się, że tam, gdzie z kolegami z stowarzyszenia jechaliśmy, w cudzysłowie konwojowaliśmy go. To chodziło o to, żeby mu wskazać drogę, gdzie krawężników na drodze rowerowej będzie jak najmniej, żeby on nie musiał walczyć przy małej prędkości z utrzymaniem równowagi, bo on nie miał dwóch nóg, żeby się w razie czego podeprzeć. Trasy było dość ciężko zaplanować, bo tych krawężników na drogach rowerowych mamy w Rzeszowie mnóstwo, zresztą nie tylko w Rzeszowie. I później fragment trasy jechałem za nim. Zerkałem na licznik te 37-39 km na godzinę. To niby nie jest taka duża prędkość dla mnie, chociaż przyznaję, że po kilku kilometrach to tempo było jednak dość obciążające. Mój układ mięśni i wydechowy cały, oddychałem, jak to żartują, całym ciałem, żeby nadążyć za nim. On miał tylko jedną nogę i potrafił to tempo utrzymać. A oczywiście noga była

0: mega wysportowana. To nie była taka noga umieśniona jak u mnie, to była dużo mocniejsza noga, jeśli chodzi o wykształtowanie mięśni. Te żyły się już też w mięśniach tam nie mieściły, one były już na krawędzi mięśni, były wyciśnięte przez mięsień. Okay. Ale są ludzie, którzy mają faktycznie z różnych powodów, wypadki, zdarzenia losowe zdarzają się i czasem są pozbawieni fragmentu kończyny i oni potrafią robić takie rzeczy, o których my pełnosprawni możemy w cudzysłowie pomarzyć, a często nawet nie marzymy o takich rzeczach. No i on przejechał, to było te 900 km w ciągu tych kilku dni i to są ludzie, którzy są mega mocni, mega wytrzymali i mega duże zacięcie posiadają, bo do tego wytrenowania potrzebowali bardzo wiele godzin i przez wiele miesięcy trenowali.
1: Okej. Okay. Pozostając jeszcze w temacie tutaj powiatu przemyskiego, chciałem dopytać jeszcze, bo tam chyba jest taka trasa przy fortach Twierdzy Przemyśl.
0: Tak.
1: Kojarzy pan coś?
0: Znaczy, powiem szczerze, że jeśli chodzi o rowerową przejażdżkę dla siebie, nie wykonałem tego jeszcze. Nadal mam zaległości.
1: Ale znaliście, okay.
0: Tak, ale obowiązki, że tak powiem, i zawodowe, i rodzinne nie zawsze pozwalają na takie wielogodzinne wypady. A tam pojechać i wrócić, czyli dojechać na miejsce i wrócić, to też troszeczkę szkoda tego czasu. Jak już dojechać, to spędzić te kilka godzin, żeby obejrzeć, zatrzymać się przy tabliczce informacyjnej, przeczytać szczegóły. Część tych fortów obejrzałem, ale żebym mógł powiedzieć, że objechałem i sprawdziłem i potwierdzam, że jest super, to nie mogę. Mogę potwierdzić, bo z relacji znam, że jest super i że warto. Natomiast jak ktoś się wybiera i chciałby tam spędzić 2-3 godzinki na miejscu, to myślę, że szkoda zachodu.
1: No, to za mało jest trochę.
0: Oczywiście można to połączyć na kilka dni i tak sobie w ciągu kilku dni pojeżdżać, ale tak. To też nakład czasu, nawet finansowy, czasem bilety, żeby tam dotrzeć, a potem być tylko 2 godzinki, to się nie kalkuluje. To lepiej spędzić te kilka godzin lub kilkanaście, bo to można sobie praktycznie cały dzień rozciągnąć. I tam jest mnóstwo rzeczy, nawet z wojakiem Szwajkiem możemy, tak, połączyć okolice Przemyśla, bo on się tutaj po naszych terenach województwa podkarpackiego, bo tu nie będę już wymieniał powiatu, bo on się w kilku miejscach pojawił i możemy śmiało zrobić sobie taką traskę opartą na jego przebycie, na jego przeżyciach, na niezwiązanych z książką, z jego przygodami, na wydarzeniach z pierwszej wojny. Tamtych wzniesień, tych fortów, tych miejsc fortyfikowanych, które jeszcze przed wojną drugą były używane, jest mnóstwo. I jak się troszeczkę przygotujemy, czyli spędzimy godzinkę, dwie na zrobienie planu, w którym miejscu, który fort i jak to wygląda, to warto. Więc tutaj, widząc tylko fragmenty, mogę potwierdzić i zachęcić śmiało. Jak ktoś ma lekkie zacięcie historyczne, a większe turystyczne i sportowe, to i mięśnie w nogach będą zadowolone i nasza głowa, nasze oczy będą usatysfakcjonowane.
1: Przejdźmy teraz w okolice Rzeszowa. Czy tutaj w stolicy naszego województwa mieszkańcy mają gdzie aktywnie spędzić czas? No myślę, że mają, bo tutaj mamy i lasy koło Głogowa Małopolskiego i mamy tutaj z drugiej strony też te tereny, gdzie w stronę Bieszczad, więc chyba dużo jest.
0: Zgadza się. Gmina Trzebownisko, kilkukrotnie pomagaliśmy z kolegami ze stowarzyszenia. Świetnie zaplanowane rajdy były, ale pomagaliśmy, żeby to wszystko ładnie, sprawnie szło i komunikacja między przodem a tyłem kolumny, żeby to wszystko działało. Oczywiście zabezpieczenie brali strażacy na siebie i straż gminna i super się wywiązywali z tego. Natomiast zawsze jest kilka osób do pomocy. Lepiej wykorzystać, jak się zgłaszają, niż nie. I tutaj chłopaki korzystali z naszej pomocy. Myśmy tej pracy dużo nie nakładali. Myśmy mieli dużo frajdy w poruszaniu się, ale w stronę Sokołowa z Trzebowniska ruszając mamy mnóstwo lasów, które są najczęściej dla rowerzystów niezamknięte. One są dostępne. No i tutaj to, co mówiłem wcześniej w wypowiedzi, tutaj mogą gravelowcy poczuć mnóstwo radości. Oczywiście, jeżeli potrzebują pod gravel i po płaskim, no to jest mega mnóstwo kilometrów. Jeśli chodzi o widoki, no to natura. Natura na prawo, na lewo i przed nami, za nami jest natura. Przy odrobinie szczęścia spotkamy mnóstwo mieszkańców leśnych, czyli czy to będą zające, czy sarenki, czy jakieś jelonki, to przy odrobinie szczęścia możemy faktycznie spotkać. Ci, którzy są zainteresowani, myślę, że oni wiedzą, gdzie szukać, czyli w okresach pewnie porannych lub wieczornych przy wodopoju. Ja takich szczegółów nie znam. Staram się nie wchodzić zwierzakom w drogę, jeżeli sobie podróżują obok mnie, czyli albo się wycofuję, jak jeżeli przechodzą przez drogę, albo cierpliwie z dystansu obserwuję, jak sobie przechodzą i idą dalej. To ja tak i to niezależnie od tego, czy to jest samochód, czy to jest rower, czym podróżuję. Nie mam żadnej satysfakcji w przeszkadzaniu zwierzakom w swoim życiu. Niech sobie działają. One najczęściej też mi nie przeszkadzają, więc jest świetnie. No to tutaj mamy w stronę Nowej Dęby, w stronę Sokołowa. Tutaj mamy możliwości mnóstwo. Tam wśród tych lasów są również pomniki nie tylko przyrody, ale historyczne, bo z okresem II wojny światowej, z wydarzeniami z tej wojny są miejsca charakterystyczne. Te rajdy skocz na rower z Trzebowniska, one często właśnie były połączone z takim odwiedzaniem takich miejsc charakterystycznych. Tak jak my w stowarzyszeniu też planowaliśmy i robiliśmy rajdy wcześniej, to prowadziliśmy rajdy do miejsc, które są atrakcyjne. Natomiast w czasie rajdu nie przewidywaliśmy, że będzie można zwiedzać te miejsca. Chodziło nam bardziej o to, żeby zasygnalizować, że tutaj jest coś takiego, tutaj znowu coś innego. Jeżeli rowerzysta poczuł ochotę, że to go zainteresował, chciałby więcej spędzić czasu, to mógł w czasie tego rajdu, w końcu to jest bez pomiaru czasu, mógł się zatrzymać i spędzić czas nie tylko na odpoczywaniu, ale również na zapoznaniu się z lokalnymi tymi atrakcjami, czy z działaniami, które miały kiedyś miejsce i ten pomnik później upamiętnia te działania. Lub, na co bardziej kładłem nacisk, jeżeli kogoś zainteresował, to zawsze mógł wrócić do tego miejsca później, czy z rodziną, czy ze znajomymi i mógł się zapoznać z wydarzeniami. No, mieliśmy na trasie miejsca, gdzie urodzili się na Podkarpaciu popularni ludzie, gdzie były miejsca związane z wydarzeniami historycznymi. No tutaj w tych lasach w powiecie rzeszowskim tam NKWD mnóstwo ofiar zamordowało. Inne rajdy nasze ze stowarzyszenia prowadziły na przykład przez Tępinę, gdzie był tunel, w którym doszło do spotkania w czasie II wojny światowej przed agresją na Związek Radziecki Mussoliniego i Hitlera. Jeżeli ktoś był zainteresowany, zawsze mógł wrócić tam. Byliśmy w Wiśniowej przy Dębie Józefie. Niby drzewo, niby nie takie stare, bo są dęby w Polsce starsze zdecydowanie. Jest już przez naturę troszeczkę też zniszczony. Natomiast jeszcze kilka lat temu, może kilkanaście lat temu, nie wiedziałem o tym, że ten dąb zainicjował w czasie projektowania banknotu 100-złotowego w okresie międzywojennym. Bodajże w 1926 roku była reforma, zmieniano marki polskie na złoty polski i na banknocie 100-złotowym na rewersie był dąb z Wiśniowej. Fakt, że w innym kształcie był bardziej rozłożysty na tym banknocie, natomiast grafik, który go projektował, przyznał się po iluś tam latach w czasie wywiadu, że ten dąb Józef z Wiśniowej go zainicjował pomysł, żeby to zainspirował go, żeby to drzewo umieścić i mimo, że wychowywałem się, mieszkałem całe dzieciństwo w Wiśniowej, nie wiedziałem wtedy o tym, dowiedziałem się znacznie później. I takie rajdy prowadzimy koło takich miejsc, które są charakterystyczne z różnych powodów. Pojawiają się oczywiście w czasie organizowania tego rajdu informacje, że będziemy przejeżdżać koło tego miejsca, koło tamtego miejsca i jeżeli ktoś złapie bakcyla, zainteresuje go to albo w czasie tego rajdu, albo tak jak mówiłem wcześniej, wraca do tego miejsca, odszukuje sobie więcej informacji, może sprowadzić znajomych, no i jakaś sesja pamiątkowa fotograficzna, teraz telefony posiadają takie aparaty, że można bez statywu i bez teleobiektywu wiele rzeczy zrobić.
1: SK Przemyśl News. Czas na kolejne rozmowy i na kolejnych ciekawych gości. A to wszystko w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu. Zaczynamy, startujemy.
2: SK Przemyśl.
1: Teatr Fedreum kolejny raz podróżuje po Podkarpaciu, docierając ze swoimi spektaklami do miejscowości, w których na co dzień brakuje profesjonalnej oferty teatralnej. W ramach projektu Teatr Lekiem na Codzienność aktorzy prezentują drugą część Stanu Umysłu, spotykając się z widzami w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Kolbuszowej i Łańcucie. O tym, skąd wziął się pomysł na taki objazd, jak publiczność odbiera spektakl i co jeszcze planuje najstarszy teatr amatorski w Polsce, rozmawiam z Krystyną Maresz-Knapek i Małgorzatą Fil z Przemyskiego Teatru Fedreum. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry, Krystyna Maresz-Knapek.
4: Małgorzata Fil.
1: Dzisiaj, drogie panie, rozmawiamy sobie o projekcie, w jakim bierzecie udział, Teatr Lekiem na Codzienność. Zacznijmy od tego, czy to jest wasz autorski projekt, czy to jest projekt Urzędu Marszałkowskiego? Może wyjaśnijmy to na początek.
4: To jest nasz autorski projekt, który udaje nam się składać do Urzędu Marszałkowskiego z pozytywnym skutkiem już trzeci rok z rzędu, ponieważ jest to trzecia edycja. Urząd Marszałkowski akuratnie w tym programie dofinansowuje działania kulturalne. Trzeba napisać na tyle atrakcyjny projekt, no żeby urząd stwierdził, że jest on na tyle wartościowy dla mieszkańców Podkarpacia, że warto go dofinansować. I nam się udaje już po raz trzeci z rzędu. Teatr Lekiem na Codzienność powstał po to, żeby przybliżyć teatr mieszkańcom mniejszych miejscowości z Podkarpacia, w których nie ma instytucjonalnego teatru. Więc jeździmy w różne miejsca. Niektóre się powtarzają, inne są nowe. Co roku są to 4 wyjazdy. W pierwszym roku jeździliśmy ze sztuką Urodziny Fredry, czyli Pomieszanie z poplątaniem. Rok temu z pierwszą częścią Stanu Umysłu i teraz jeździmy z drugą częścią Stanu Umysłu, co jest i dla nas bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ poznajemy zupełnie nowe środowiska, no i dla osób z różnych zakątków Podkarpacia, którzy też mogą zapoznać się i z naszymi sztukami i dowiedzieć się, czym jest Teatr Fredreum.
1: To po jakich miejscówkach Podkarpacia jeździcie w tym roku?
5: No w tym roku jeździmy w miejscówki Podkarpacia, to są takie między innymi Lesko, Ustrzyki Dolne, Kolbuszowa i Łańcut. To są 4 miejscowości, w których będziemy brać udział. Nowością są w tym roku Ustrzyki, a także i Łańcut.
1: Okej, okay. I Stan Umysłu Dwójka to jest ten spektakl, który gracie w tym roku.
5: To jest kontynuacja pierwszej części, dokładnie.
1: To jest kontynuacja pierwszej części. No i właśnie, jaki jest odbiór, tak poza Przemyślem, tego spektaklu?
5: No, proszę pana, fantastyczny wręcz. Taki jest odbiór, że już na drugi dzień zapraszają nas na przyszły rok.
1: No to chyba dobrze.
5: No to bardzo dobrze, bo to jest dla nas bardzo cenna informacja, choćby z tego względu, że zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym momencie zrobiliśmy coś, co trafia do ludzi i to do ludzi w różnym wieku. Od powiedzmy kilkunastolatków do takich 10 i tak dalej latków. I to jest bardzo istotne, ale trzeba przyznać, że odnajdują się w tym najbardziej osoby starsze, jakkolwiek nie jest powiedziane, że osoby młodsze po przedstawieniu przychodzą do nas i mówią, że życzyliby sobie takiej kondycji na starsze lata, jaką prezentują nasze aktorki.
1: Okej. Okay. Co chcecie osiągnąć poprzez ten objazd po Podkarpaciu? Przede wszystkim, nie wiem, dotrzeć z ofertą kulturalną, gdzie ona jest mniejsza, czy żeby na przykład, nie wiem, pokazać temat amatorski, że on może być również atrakcyjny?
4: Tak, no przede wszystkim, jak zresztą zakłada projekt, jego głównym celem jest dotarcie z ofertą kulturalną do mniejszych ośrodków. Też chcemy, żeby to Podkarpacie wiedziało o istnieniu Teatru Fredreum, ponieważ jest to najstarszy teatr amatorski w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie, a nie każdy o tym wie. Zapraszamy dzięki temu do Przemyśla. Mamy osoby, w tamtym roku na przykład byłyśmy ze Stanem Umysłu w Mielcu, w tym to się nie udało, ponieważ trwa tam jakiś remont, ale osoby, które były na jedynce w Mielcu, przyjechały w tym roku do Leska na przykład, bo wiedziały, że warto i że chciałyby zobaczyć tę kontynuację. Także zyskujemy dzięki temu nowych odbiorców, zyskujemy osoby, które poszerzają wiedzę na temat teatru, no a też mają te lokalne, mniejsze społeczności rozrywkę i przekonują się, że teatr to jest coś, do czego warto chodzić, że jest to sztuka nie wymarła, jak się niektórym wydaje, tylko taka, która dostarczy rozrywki, dostarczy jakichś mądrości życiowych i naprawdę warto w tym uczestniczyć.
5: A dowodem na to, że rzeczywiście w jakiś sposób się prezentujemy jako najstarszy teatr w Europie i w Polsce, jest fakt, że osoby, które spoza Przemyśla bywały na naszych spektaklach, dalej podają informacje na nasz temat, na nasze istnienie i tymże sposobem właśnie inne miejscowości, w których nie byliśmy nawet, zapraszają nas do siebie w tej chwili.
1: Jak wybierane są miejscówki, do których trafia spektakl? Czy to są te miejsca, nie wiem, z którymi Fredreum współpracowało już wcześniej, czy nie wiem, jedziecie na przykład również tam, gdzie jeszcze was nie znają?
5: To jest bardzo różnie. Są miejscówki, w których już byliśmy i w których gramy i tym bardziej nas bardzo sympatycznie przyjmują, ale są także miejsca, w których gramy po raz pierwszy, budzą się tam wśród społeczności lokalnej wątpliwości, co to będzie takiego, ale potem się pozytywnie rozczarowują, że tak powiem, w cudzysłowie, i zapraszają nas na następne lata.
1: Okej. Okay. Czy podczas dotychczasowych wyjazdów zdarzyło się coś, co, nie wiem, szczególnie was zaskoczyło, nie wiem, reakcja publiczności, albo frekwencja, albo jakaś sytuacja związana z samym występem?
4: Myślę, że nie. Za każdym razem ta reakcja na pewno jest inna. Każda publiczność jest inna, jedna reaguje bardziej żywiołowo, inna bardziej przyjmuje to refleksyjnie. Nam się gra oczywiście świetnie, jeżeli ta reakcja jest, widzimy, że publiczność żywo reaguje, ale wszędzie mamy naprawdę, szczególnie Stan Umysłu ma świetny odbiór, ludzie są zachwyceni, przychodzą, gratulują, pytają, kiedy kolejna część.
1: Do tego jeszcze wrócimy w kolejnej części rozmowy. Jeszcze zapytam o ten sam projekt, bo on jest finansowany przez Urząd Marszałkowski. Na ile takie wsparcie pozwala Wam, jako Fredreum, robić takie rzeczy, na które jako teatr amatorski no trudno byłoby sobie pozwolić za własne środki?
4: No jest to ogromne wsparcie, ponieważ my się utrzymujemy tylko i wyłącznie ze środków własnych, w związku z czym ciężko byłoby sobie pozwolić na wyjazd całej ekipy, tym bardziej, że w Wujce mamy dość dużą scenografię, którą trzeba ze sobą zabrać, więc nie jest to takie proste. Natomiast dzięki temu, że mamy to dofinansowanie, możemy bez problemu się w dane miejsce przemieścić, możemy sobie ten wyjazd zorganizować, także naprawdę jesteśmy wdzięczne, że po raz trzeci z kolei Urząd Marszałkowski nam takiego wsparcia udziela, aczkolwiek w Przemyślu też od jakiegoś czasu możemy liczyć na wsparcie bardzo duże pana prezydenta.
1: To przejdę teraz do Stanu Umysłu, bo tak, pierwsza część okazała się dużym sukcesem, dużym hitem. Dwójka chyba zresztą też, z tego co tam słyszałem i też to co panie mówiły mi wcześniej podczas wcześniejszych rozmów. Czy przy pracy nad dwójką czuły panie taką presję, żeby dorównać popularności pierwszej części?
5: Oczywiście jest takie powiedzenie, że jeżeli pierwsza część jest dobra, to druga na pewno nie będzie lepsza.
1: Tak, zawsze jest gorsza, zazwyczaj.
5: I są bardzo podzielone zdania, jakkolwiek większość mówią o tym, że druga część jest lepsza. Ja wytłumaczę, czy pierwsza część jest bardziej taka dynamiczna, żywiołowa, a druga część jest bardzo refleksyjna, ale też także dynamiczna, z ogromnym dowcipem, dzięki zresztą naszej scenarzystce, tutaj Gosi Fil, ale muszę Państwu powiedzieć, że tak jedna, jak i druga część jest przyjmowana bardzo, bardzo pozytywnie. No i tak jak mówię, czekają na następne.
1: Co sprawia, że historia Rosalii i jej przyjaciółek tak dobrze trafia do publiczności?
4: Rosalia i jej przyjaciółki to są aktorki, ale to są realne kobiety i tak naprawdę historia jest fikcyjna, ale postaci, emocje i to jak żyją, to jest prawda. I myślę, że ta prawda trafia ze sceny do widza. Bo nie jest to udawane, nie jest to tak jak teatr zawodowy, który idzie, odgrywa swoją rolę i wraca do swoich codziennych zajęć, tylko nasze dziewczyny, najstarsze, ale zawsze mówię najmłodsze duchem aktorki Teatru Fredreum, żyją na co dzień tak, jak pokazują to na scenie, mimo że jakby w innej konwencji zupełnie. I to jest fajne, to inspiruje.
5: A poza tym chciałam dodać, bo ja jestem tą Rosalią. Proszę Państwa, my gramy same siebie, z naszymi dolegliwościami, z naszymi przywarami, z naszymi sukcesami. To wszystko, co się dzieje na scenie, jest prawdziwe, choć się sama fabuła przez scenarzystkę jest wymyślona. Jedyną osobą, która gra, powiedzmy, osobę taką trochę uzależnioną od alkoholu, jest fikcyjna, bo rzeczywiście absolutnie stroni od alkoholu. A poza tym pozostałe osoby są bardzo, bardzo prawdziwe. Grają same siebie, tak jak powiedziałam, że swoimi dolegliwościami, nawet fizycznymi.
1: Czy tą dwójkę można obejrzeć bez znajomości jedynki? Przypomnijmy to, bo wiem, że to już poruszaliśmy podczas poprzedniej rozmowy, ale myślę, że warto tutaj to przypomnieć naszym słuchaczom.
4: Można. Oczywiście lepszy kontekst ma widz, który widział jedynkę, bo ma jakby szerszy obraz sytuacji, ale starałyśmy się tak tę jedynkę zrobić, żeby na początku przybliżyć w takiej dwójkę, tak, żeby na początku przybliżyć w takiej dość atrakcyjnej, wizualnej formie, co działo się w jedynce, więc nawet jeżeli ktoś nie był, to będzie w stanie się mniej więcej zorientować, o co chodzi.
5: Ale proszę Państwa, mamy ogromną niespodziankę. Oprócz tych fizycznych pań, które grają w dwójce, mamy jeszcze dodatkową aktorkę, cudną bajkę. Psa, który gra i autentycznie psa, który zbiera mnóstwo oklasków w momencie, kiedy wychodzi na scenę, a doskonale reaguje na tekst swojej pani i nigdy w życiu jeszcze nas nie zawiodła. Bajka jest tutaj, razem z nami.
1: Bajeczko, tak, potwierdzam.
4: Bajka jest zawsze z nami, bajka jest na każdej próbie, na każdym wyjeździe. Umie się odnaleźć w teatrze, bije brawo wtedy, kiedy ludzie biją brawo, ona wtedy wyje, żeby dać wyraz swojej wdzięczności. Bajka kocha cały świat, jest ze schroniska, kocha koty, kocha inne zwierzęta. Kota. Natomiast jeżeli pojawia się w tekście tekst kota,
5: kot,
4: to bajka gra, tak jak właśnie można było usłyszeć.
1: Świetnie. No dobrze, no to muszę zapytać w takim razie, czy będą kontynuacje, czy będzie trzecia część, czy już są jakieś plany, coś się zarysowało?
4: Rozmawiałyśmy o tym, dużo ludzi pyta, ale myślę, że trzecia część byłaby przesadą. No, dynastii nie będziemy tworzyć, choć postacie z dynastii może pojawią się w innych sztukach, a pewnie się pojawią, ponieważ no, jest to teatr amatorski, który charakteryzuje się tym, że u nas są cudowne, przyjacielskie relacje i my w dużej grupie jeździmy razem na przeróżne wakacje i zagraniczne i w Polsce i tam najczęściej z naszych rozmów różnych, bardziej i mniej poważnych powstają pomysły. W tym roku również tak się stało, więc myślę, że będzie z tymi samymi bohaterkami nowa sztuka, ale już nie stan umysłu, żeby tego widza jednak zaskoczyć czymś nowym.
1: Okej, ale ona już jest w przygotowaniu, czy na razie to jest taki zarys, który gdzieś się rysuje dopiero w głowie?
4: Na razie jest to zarys, który się urodził w Sarbinowie tydzień temu w naszym pobycie nad morzem. No i myślę, że powstanie.
5: No, tym razem nad morzem nie mieliśmy próby do następnego odcinka Stanu Umysłu, natomiast właśnie tam zebrałyśmy się między innymi po to, żeby porozmawiać na temat nowego spektaklu, który będzie tworzyć nasza niesamowita scenarzystka, bo ona, to są głównie jej pomysły i to ona tworzy te sztuki właśnie takie, które dzisiaj zbierają ogromne owacje.
1: Okej. Okay. Stan Umysłu dwójka i jedynka to nie jedyne spektakle, które macie obecnie w swoim repertuarze. Jakie przedstawienia Teatru Fredeum można dziś zobaczyć na przemyskiej scenie, ale nie tylko przemyskiej. Co jest grane we wrześniu, co będzie grane w październiku?
5: Tak, mamy w tej chwili w zanadrzu jeszcze sztukę taką klasyczną Jana Aleksandra Fredry, czyli syna Aleksandra Fredry, Posażna jedynaczka. Klasyka, typowa klasyka, którą gramy i może obejrzeć każdy także. Więc mamy w zasadzie repertuar dla każdego widza przystosowany. Ale oprócz tego mamy jeszcze dwie sztuki, które także napisała Gosia, Pan Uszatek i Nowa, która premiera się odbyła w tym sezonie. To jest Kropka w kropkę. I z tym także zaczynamy tę sztukę grać i z tym mamy nadzieję, że będziemy mogły ją prezentować na różnych konkursach, festiwalach, bo zgłaszamy się z tą sztuką ze względu właśnie między innymi na krótki czas trwania, bo takie są wymogi we wszystkich tych festiwalach i konkursach teatralnych.
1: A czy jako teatr chcecie łączyć w przyszłości nieco bardziej klasykę z nowoczesnymi tekstami? Mówię o spektaklach tutaj. No bo macie dużo spektakli klasycznych.
5: Tak, mamy dużo spektakli klasycznych.
1: Ale macie też jakieś nowoczesne, ale czy planujecie to jakoś łączyć może?
5: Jedną z takich sztuk była Urodziny Fredry, czyli Pomieszanie z poplątaniem, którą realizowaliśmy podczas pierwszej edycji tego projektu. Bardzo dobrze się sprzedawała ta sztuka, bardzo sympatyczna. To było w oparciu o utwory Aleksandra Fredry, Ślubów Panieńskich, Zemsty, Pierwszej Lepszej i tak dalej. I to było połączenie bardzo właśnie takie oryginalne, bo połączenie klasyki z nowoczesnością. Można było tam zobaczyć w pełnym tego słowa znaczeniu aktorów ubranych w stroje klasyczne, jak i w stroje współczesne, ale z tekstem Aleksandra Fredry, oryginalnym tekstem, tudzież ewentualnie w jakiś sposób dopasowany przez Gosię właśnie, bo też napisała do tego scenariusz, tak, żeby to współgrało i żeby miało jakiś sens. Uważam, że to była naprawdę bardzo sympatyczna i bardzo oryginalna sztuka i bardzo także dobrze odbierana przez publiczność.
1: Okej, okay. A jak wygląda dziś zainteresowanie waszymi spektaklami? Czy widzowie przychodzą przede wszystkim na znane tytuły, czy udało się już wyrobić markę Fredreum na tyle, że sam teatr jest już powodem, żeby nabyć ten bilet?
4: No, teatr zawsze grał sporo i zawsze miał mnóstwo sztuk w repertuarze, ale niestety w Przemyślu panowało takie przekonanie, że Fredreum to pewnie Fredro i to będzie nudne i klasyczne i tylko. I nie zawsze może warto na to iść. Oczywiście byli widzowie, którzy chodzili zawsze, ale no ciężko było zebrać pełną salę. Natomiast Stan Umysłu jedynka zrobił, mówiąc kolokwialnie, taką robotę, że w tej chwili ludzie przychodzą na wszystko. Jak grałyśmy Kropkę w kropkę, nikt nie wiedział, co to za sztuka, łącznie z Fredrowcami, bo myśmy nie zdradzały fabuły i ludzie po prostu przychodzili i mówili, że chcą wyjściówki na... Przychodzą już w tej chwili na wszystko. Są takie opinie osób, które nie lubiły klasyki, że po jedynce, nawet jak będziemy grać Fredrę, to oni na to przyjdą, bo wiedzą, że po prostu warto. Więc no naprawdę udało nam się tym stanem umysłu widzów skłonić do przychodzenia do nas?
5: Co dowodem jest na to, że po prostu mamy doskonałych aktorów. Amatorów co prawda, ale amatorów takich, którzy to co robią, robią z sercem. I mamy bardzo dużo w tej chwili nowych, młodych ludzi, którzy wstąpili na deski naszego teatru i naprawdę prezentują swoją osobą i swoim talentem bardzo wysoki poziom.
1: No, czyli dołączają nowi ludzie. Ale to z Przemyśla czy spoza Przemyśla też?
5: Z Przemyśla i spoza Przemyśla oczywiście. Okay. Są tacy, którzy chcą do nas dołączyć i przychodzą i proszą o taką możliwość.
1: Jakie kryteria, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby do was dołączyć?
5: Wie pan co?
1: Robicie jakieś przesłuchania?
5: Warsztaty teatralne robimy, ale w tym roku na przykład nie mieliśmy takich warsztatów teatralnych, dlatego że nie mieliśmy na to czasu robić, ale spotkania takie indywidualne nawet. Pochwalę się trochę, bo ja mam wyczucie do ludzi. Jeżeli człowieka takiego posłucham i coś mi poczyta, albo akceptuje, bądź delikatnie mówię, że oczywiście się odezwiemy, jak trzeba będzie. Ale my przyjmujemy osoby nie tylko te z talentem aktorskim, ale takie, które prezentują sobą inny talent, czy jakiś krawiecki, czy jakiś plastyczny i tak dalej, bo takie osoby nam są bardzo potrzebne. I one też tworzą spektakl.
1: No właśnie, bo też stroje musicie sobie skompletować do poszczególnych spektakli sami.
5: Tak, dokładnie. Wszystko robimy sami, no łącznie ze sprzątaniem.
1: No dobra, a które z obecnych spektakli poleciłyby panie osobie, która nigdy wcześniej nie była na przedstawieniach Teatru Fredereum?
4: No ja poleciłabym Stan umysłu, nie dlatego, że go kocham miłością absolutną, ze względu na aktorki wyjątkowe tam grające, ale dlatego, że jest to... W tych czasach ludzie oczekują rozrywki od teatru. Są to takie czasy, że ciężko niekiedy skupić się na czymś, co jest trudne, wymagające. Natomiast Stan umysłu pokazuje, że teatr bawi, ale to, co dla nas najistotniejsze, to on też uczy, bo to jest refleksja. To nie jest czysta rozrywka i tyle, tylko jednak widz wychodzi z jakąś refleksją głębszą na temat życia.
5: I wychodząc z tego spektaklu, pyta się, czy gramy co innego i my wtedy proponujemy pewne sztuki. Na przykład proponujemy tą klasykę, czyli tą Posażną Jedynaczkę. I proszę sobie wyobrazić, że jedziemy w listopadzie z Posażną Jedynaczką do Lublina i tam będziemy grać w Starym Teatrze.
1: No pięknie. Super, gratuluję. A czy są jakieś takie tytuły z obecnego repertuaru, które uważacie panie, że już się troszeczkę wyczerpała ich formuła i trzeba je zastąpić jakimiś nowymi przedstawieniami? Czy jest coś takiego, co już się zgrało, że tak powiem, na scenie, że już każdy to widział i że wymagałoby zastąpienia jakimś innym tytułem?
5: Są pewne sztuki Aleksandra Fredy, naszego patrona, które są grane w wielu teatrach i my staramy się do nich nie wracać. Staramy się pokazać publiczności i widzowi coś, czego nie znają, coś nowego. I na przykład w tym roku wynajdujemy co jakiś czas, prawda, to są najczęściej jednoaktówki krótkie, ale jakże naprawdę bardzo piękne, bo przecież wiemy, że Fredro pięknie pisał. No i teraz na przykład znalazłam następny spektakl, krótki, jednoaktówkę taką, już nie Aleksandra, tylko jego syna, Jana Kalosze, do których się przygotowujemy. Klasyka, absolutna klasyka, ale jest sympatyczna, bardzo taka dostępna do każdego widza. I nam właśnie o to chodzi, żeby z tym samym sobie zyskać widza. Nie tylko współczesnością, ale także i tą odległą datą, kiedy powstawały różnego rodzaju sztuki, a więc tą klasyką. No nie mówiąc już o tym, że gramy właśnie takie dwuosobowe sztuki, które też mają ogromne, wzbudzają zainteresowanie wśród publiczności, choćby ten Pan Uszatek i Kropka w kropkę. Dwie zupełnie nowe, zupełnie inne, ale jakże trafiające do widza. Po Uszatku spotykałyśmy się z niesamowitymi opiniami, że życiowa, że daje taki powód do tego, żeby się zastanowić nad swoimi relacjami między córką a matką, prawda? A w Kropce z kolei jest co innego. Relacje między osobą bardzo dojrzałą i osobą taką, która dzisiaj gra, przede wszystkim znajduje się w showbiznesie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzała jeszcze
1: no jasne,
5: fabuły,
1: ktoś kto przyjdzie na spektakl,
5: dlatego, że warto przyjść i warto obejrzeć, bo premierę miałyśmy na wiosnę fredrowską i też bardzo się podobała. I pytają, kiedy będziemy grać.
1: No właśnie, to ta jedna premiera była na wiosnę, a czy jakieś jeszcze premiery do końca tego roku planujecie? A jeśli tak, to co to będzie?
5: No to planujemy te kalosze, o których mówiłam.
1: Te kalosze,
5: mówiłam.
1: To właśnie przed chwilą pani powiedziała.
5: Tak, no tak. I być może, że właśnie tę nową sztukę.
4: No, znaczy to na pewno, tylko nie do końca tego roku, bo to jednak już jest czasu niewiele, natomiast przygotowania na pewno do końca tego roku zaczniemy i pewnie w okolicach wiosny się obie sztuki pojawią.
5: No tak, w roku teatralnym oczywiście.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam o ludzi, którzy tutaj tworzą to Fredreum. Czy w ostatnich latach zmieniła się dość znacząco grupa osób, które tworzą wasz teatr? Mówię o składzie aktorskim.
5: Nie, jest bardzo różnie. Są osoby, które są cały czas, są osoby, które przychodzą nowe, są osoby, które odchodzą, bo tak bywa w życiu, prawda? Ale jednak mimo wszystko cały czas trwamy i będziemy trwać do końca świata jeden dzień dłużej. A poza tym chciałam Państwu powiedzieć, że z nami współpracują osoby spoza naszego stowarzyszenia, spoza naszego Towarzystwa Teatru Fredreum. Osoby, które bardzo sobie cenimy. To są przede wszystkim nagłośniający nas, prawda, i dbający o naświetlenie, na oświetlenie pracownicy zamku między innymi. To jest Irek Gneja, to jest Bartek Herbut, to jest Krzysztof Dedio.
1: Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
5: Tak, tak, tak, oczywiście. No i Krzysztof Dedio, który kiedyś pracował na zamku, ale na którego możemy w każdej chwili liczyć. To jest dla nas bardzo istotne. No i oczywiście na ogromną sympatię kierownictwa i dyrekcji Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek.
1: No dobra, a gdybym zapytał, jakie są dziś największe wyzwania dla Teatru Fredreum, to sobie pani powiedziała, to są pieniądze, dostęp do sceny, czas aktorów, poszukiwania nowych osób, a może coś zupełnie innego?
4: Myślę, że w kwestiach finansowych sobie radzimy. Owszem, jesteśmy samowystarczalni, musimy liczyć na siebie, ale ma to też wielką zaletę, że nie jesteśmy od nikogo zależni. Od kiedy pojawiły się projekty różnego rodzaju, radzimy sobie w tej kwestii. Każde wsparcie oczywiście mile widziane. Natomiast relacje mamy świetne i to jest ogromna zaleta naszego teatru. Problemem, szczególnie wśród ludzi, którzy przychodzą, są próby chociażby, bo są to osoby młode i pracujące, więc tutaj, żeby zgrać tak próbę, żeby wszyscy mogli na niej być,
1: to też jest niezrobistyczne zadanie.
4: To jest
1: tak.
4: Nie takie proste.
5: Mm-hmm. Ogromne wyzwanie.
4: No wyzwanie. Dla mnie wyzwaniem, ja już o tym mówiłam nieraz, jest prezesura pani Krysi do setki, bo ja tutaj taką realizuję i właśnie pani Krysia tu na mnie czasem krzyczy, że to w ogóle jak to tak wypada i tak dalej, ale to jest realizowane. Wszyscy, którzy są w Teatrze Fredreum, zdecydowana większość mówi, że po prostu za panią Krysią murem i póki pani Krysia w tym teatrze jest, to my też. Krzyczy na mnie w tej chwili nawet nieładnie, tak? Pani Krysiu, także to jest wyzwanie, ale ja ale jestem uparta.
5: Tak, dobrze. Gdyby nie ci ludzie, którzy są, to mnie by tutaj nie było na tym miejscu.
4: I dokładnie w drugą stronę to działa.
5: Dobrze, ale jeszcze tylko Państwu chcę powiedzieć, że pomoc mamy z różnych stron, bo taką i fizyczną, i nawet finansową, na przykład z takiej instytucji jak Plasmet, która nas co roku wspomaga. Niewielką ilością, kwotą, ale dla nas bardzo istotną. Poza tym bardzo istotne jest dla nas to, że liczymy na to, że Państwo nas będą wspierać wszyscy. Jeżeli przekażecie Państwo 1,5% na rzecz Teatru Fredreum, a taka jest możliwość, bo to nas naprawdę w jakiś sposób mobilizuje, żeby dla Państwa, wszystkich Państwa grać, nie tylko tych, którzy nas wspomogą, ale także dla tych, którzy po prostu chcą mieć teatr w tak zacnym grodzie, jakim jest Przemyśl.
4: Możemy też liczyć zawsze, kiedy się o to zwrócimy, na wsparcie Państwa Szanterów. Możemy liczyć na wsparcie Państwa Inglotów, którzy prowadzą sieć siłowni. Naprawdę bardzo życzliwie do nas zawsze podchodzą i jeżeli mamy jakieś potrzeby, to możemy się zgłosić i wspierają nas. Także bardzo dziękujemy z tego miejsca. No i panu prezydentowi również bardzo z tego miejsca dziękujemy i kierowcom Urzędu Miejskiego, ponieważ możemy korzystać z bezpłatnego transportu i możemy korzystać z ogromnej pomocy tych panów, którzy z nami jeżdżą i z ogromnej życzliwości.
1: Okej. Okay. Oczywiście każdy, kto będzie chciał wspomóc Teatr Fredreum, będzie miał taką możliwość w przyszłym roku podczas rozliczeń podatkowych. One chyba startują bodajże chyba od lutego do końca kwietnia, więc jeżeli macie taką ochotę i taką możliwość, no to warto wspomóc Przemyski Teatr Fredreum. Bardzo dziękuję, drogie panie, za rozmowę i za wizytę w studiu.
5: Dziękujemy.
2: SK Przemyśl.
1: Podziemna trasa turystyczna to jedna z największych atrakcji Przemyśla i miejsce, w którym historia miasta spotyka się z nowoczesnością. Oryginalne piwnice, dawnych kupców, XVII-wieczny kolektor sanitarny i multimedialne ekspozycje pozwalają zajrzeć w przeszłość miasta z zupełnie innej perspektywy. O tym, co można zobaczyć pod przemyskim rynkiem i dlaczego warto odwiedzić trasę także po sezonie. Z Anną Cichy, kierownikiem działu turystycznego Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozmawiał nasz reporter Krzysiek Pomorski. Posłuchajcie.
6: Jesteśmy w podziemnej trasie turystycznej w Przemyślu. Jest z nami kierownik obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce?
7: Podziemna trasa turystyczna to jest taka nasza perełka turystyczna w Przemyślu. Przyznam z wielką dumą, że naprawdę w tym sezonie turystycznym tego lata mieliśmy naprawdę bardzo wielu turystów. Drzwi podziemnej trasy nie zamykały się praktycznie. Mieliśmy zarówno grupy indywidualne, mieliśmy rodziny, mieliśmy wycieczki, więc no naprawdę jest się czym pochwalić. Dlaczego turyści trafiają do podziemnej trasy turystycznej? No nie tylko dlatego, że jest ona w centrum Przemyśla, nie tylko dlatego, że jest w samym sercu, ale dlatego, że to jest naprawdę piękny, pięknie zrobiony obiekt turystyczny. I teraz turysta, który trafia do podziemnej trasy, być może wydaje mu się, że zobaczy kilka piwnic pod urzędem miejskim. Tymczasem wchodzi w całkowicie inny świat. W podziemnej trasie turystycznej można przenieść się w czasie, naprawdę, do czasów renesansu. Wtedy, kiedy Przemyśl był piękny, bogaty i sławny. Przemyśl oczywiście dziś również jest piękny, no może nie tak bogaty jak wtedy, ale właśnie, tu zaczyna się historia Przemyśla. Wszyscy wiemy, że Przemyśl był kiedyś miastem leżącym na trasie kupieckiej. Szlak handlowy prowadzący ze wschodu na zachód przechodził właśnie przez nasze miasto. No i tutaj po prostu było centrum handlowe. Tutaj mieszkali kupcy, tutaj było bardzo wtedy dużo bogatych ludzi. Te podziemia, te piwnice pod urzędem miejskim, mieszczące się dziś w podziemnej trasie turystycznej, to są oryginalne piwnice, w których kiedyś kupcy składowali swoje towary. I teraz przechodząc przez podziemną trasę turystyczną, my poznajemy historię naszego miasta. Od samego początku praktycznie powstania tego miasta. Poznajemy historię o tym, jak to kiedyś spławiano rzeką San towary przez całą Polskę nad morze. Dowiadujemy się o tym, jak żyli dawni Przemyślanie, w co się ubierali, co jedli, jak wyglądała ich higiena. Mamy bardzo fajną salę z teatrzykiem. Ten teatrzyk jest nie tylko dla najmłodszych, bo tam również dorosłe osoby też spędzą fajnie czas i też będą miały bardzo fajną rozrywkę. Mamy salę, która jest poświęcona ziołom. Mamy bardzo fajną drukarkę, w której możemy sobie nawet wydrukować pewne przepisy na zioła. Więc naprawdę podziemna trasa turystyczna to jest nasza perełka. Tutaj historia spotyka się właśnie też z nowoczesnością. Ona jest naszpikowana multimediami. Ma ponad 40 multimedialnych ekranów, które możemy oglądać, możemy je włączać, a ja wręcz zawsze turystom powtarzam, że należy to robić. Ponieważ jeżeli wchodzimy bez przewodnika, to właśnie te multimedialne ekrany umożliwią nam zwiedzenie trasy podziemnej w sposób taki naprawdę pełny.
6: Jednym z najbardziej zaskakujących elementów trasy jest XVII-wieczny kolektor sanitarny.
7: On jest jednym z najbardziej zaskakujących elementów, ale dla mnie osobiście to jest taka naprawdę wisienka na torcie, ponieważ rzeczywiście ten XVII-wieczny kolektor to jest część infrastruktury miejskiej, naprawdę pochodzącej z tego XVII wieku. I on jest świetnie zachowany, on jest dzisiaj przepięknie podświetlony i jest długi. Jesteśmy właściwie jedynym miastem w Polsce, które posiada tak długi i tak dobrze zachowany właśnie odcinek takiego kolektora. Ja jeszcze od swej strony dodam, tutaj może dla młodszej części naszych słuchaczy, że w tym kolektorze wychodzą naprawdę świetne instagramowe zdjęcia i rzeczywiście obserwujemy to też wśród naszych turystów, że no najczęściej rzeczywiście te telefony idą w ruch właśnie w tym naszym przepięknym korytarzu. Korytarz ten prowadzi przez cały rynek i wyprowadza turystę do drugiej części podziemnej trasy turystycznej, która znajduje się w Muzeum Historii Miasta Przemyśla. A na samym końcu trasy znajduje się taka kolejna wisienka na naszym torcie. Ja widzę, że tych wisienek to w ogóle jest tutaj więcej niż jedna. Tą wisienką na torcie jest kino 5D. To kino również bardzo serdecznie polecamy wszystkim turystom, ponieważ po obejrzeniu tego filmu, rzeczywiście jak wychodzimy na ulicę naszego miasta, to ja mam wrażenie, że patrzymy na nie zupełnie, zupełnie inaczej. Także zapraszam serdecznie.
2: SK Przemyśl News.
1: Zaczynamy, a właściwie startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla. Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Wojewódzki Szpital w Przemyślu inwestuje w modernizację kolejnych oddziałów i nowoczesny sprzęt. I tak, jedną z najważniejszych trwających inwestycji jest remont centralnego bloku operacyjnego, na terenie którego ma powstać specjalna sala dla robota chirurgicznego. Urządzenie ma być wykorzystywane m.in. przy operacjach urologicznych, ginekologicznych i chirurgicznych. W trakcie rozmowy, którą zaraz zresztą usłyszycie, zapytam także moich gości m.in. o zakończoną modernizację oddziału kardiologii oraz remont okulistyki i otolaryngologii. A dziś moimi gośćmi są
8: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
9: Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
1: Dobrze, zacznijmy tę naszą rozmowę od inwestycji, no bo w szpitalu w Przemyślu sporo się dzieje, sporo się działo w ostatnich tygodniach, ale też sporo będzie się działo na jesieni i w przyszłym roku. W lipcu w Przemyskim Szpitalu udało się oddać do użytku zmodernizowaną część zachowawczą oddziału kardiologii. Co ta inwestycja zmieniła tak z punktu widzenia pacjentów i personelu?
8: Ta inwestycja bardzo wiele zmieniła, dlatego że oddział, który funkcjonował w szpitalu, oddział kardiologii, był oddziałem, który już miał 25 lat użytkowania i te pomieszczenia rzeczywiście były już zniszczone, wysłużone, ponieważ bardzo dużo pacjentów leczymy kardiologicznie. Wiemy też, jakie jest zapotrzebowanie w ostatnich latach. Też to zapotrzebowanie dla społeczeństwa kardiologiczne się zwiększyło, choroby kardiologiczne zwiększyły się, jest większa świadomość też pacjentów, bardziej dbają o siebie, jako społeczeństwo dbamy o siebie i wykonujemy różnego rodzaju badania, dlatego też więcej pacjentów się leczy i ten oddział rzeczywiście wysłużył swoje. I teraz trzeba było poprawić te warunki po to, żeby pacjenci mieli lepszy komfort i po to też, żeby naszym pracownikom lepiej się pracowało.
1: To była inwestycja warta ponad 14 milionów złotych. Na co konkretnie przeznaczono te środki?
8: Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę. Odbudowaliśmy pomieszczenia, przebudowaliśmy, także tam była wymiana zarówno stolarki drzwiowej, przebudowa pomieszczeń, ścianek, instalacji. Także tak naprawdę ten oddział całościowo został przebudowany, wyremontowany. Również zakupiliśmy sprzęt taki najbardziej potrzebny w tym oddziale, od drobnego do bardziej poważnego sprzętu. Kupiliśmy kardiomonitory, USG, dużo takiego potrzebnego na co dzień do pracy sprzętu dla pacjentów.
1: Czy po tej modernizacji można powiedzieć już, że kardiologia jest oddziałem już w pełni przystosowanym do XXI wieku, do standardów XXI wieku? Czy jest jeszcze coś, co wymaga poprawy, ulepszenia, może dokupienia jakiegoś sprzętu?
8: Uważam, że Szpital Przemyski w tym momencie ma po pierwsze bardzo wysokie specjalistyczne leczenie, dlatego że obejmujemy pacjentów z chorobami serca całościowo, od leczenia podstawowego po specjalistyczne, po kardiochirurgię, czyli leczenie zabiegowe, kardiologię inwazyjną, również rehabilitację kardiologiczną. Także dzięki tej inwestycji, to było takie jak gdyby zakończenie inwestycji infrastruktury, przebudowa, ten oddział był jeszcze najbardziej właśnie wysłużony, to możemy powiedzieć, że cała kardiologia, całe leczenie kardiologiczne jest w nowoczesnych, dostosowanych pomieszczeniach, oczywiście z wyspecjalizowanym, bardzo profesjonalnym zespołem.
1: Okej, okay. Na kardiologii oczywiście prace modernizacyjne się nie kończą. Jakie remonty są obecnie prowadzone na terenie waszego szpitala i które z nich będą dla pacjentów najbardziej odczuwalne? No bo wiadomo, że jak przebudowa, no to czasami to wiąże się z pewnymi wyłączeniami pewnych pomieszczeń. Jak to będzie w przypadku tych obecnych remontów i tych przyszłych?
8: Szpital Wojewódzki w Przemyślu nie ustaje w remontach, w polepszaniu warunków dla pacjentów i tak od 6 lat cały czas coś remontujemy, ulepszamy, odświeżamy oddziały i w tym momencie w trakcie jest remont na centralnym bloku operacyjnym i zakup robota chirurgicznego. Ten remont jest podzielony na etapy i w tym roku zostanie zrobione dwie sale. Jedna sala właśnie taka robotyczna, druga wybudzeniowa dla pacjentów. Następne etapy będą w kolejnym roku. Również w trakcie remontu jest oddział okulistyczny i oddział otolaryngologiczny. I tutaj jest to trzeci etap, ponieważ to było bardzo duże zadanie. Na początku modernizowaliśmy stację dializ i serologię, teraz właśnie robimy okulistykę i otolaryngologię. Będzie to taki całościowo dopięty na jednym poziomie remont tych oddziałów i te oddziały właśnie będą pięknie wyremontowane i przyjazne dla pacjentów.
1: Okej, wspomniała Pani o centralnym bloku operacyjnym, że tutaj są prowadzone prace. No to ja zapytam, w co ten nowy oddział zostanie wyposażony? Jaki sprzęt trafi na ten oddział? Czy mogłaby Pani tak pokrótce powiedzieć?
8: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o blok operacyjny, to tą salę, tak zwaną robotyczną, czyli robimy salę operacyjną, na której będzie mógł stać robot chirurgiczny do operacji pacjentów. Żeby mógł być robot na danej sali, to po prostu musi być do tego sala dostosowana. Nie można postawić w każdej jednej sali robotów, ponieważ oni mają swoje specjalne uwarunkowania. Dlatego też ta sala jest specjalnie przygotowana, będzie wzmocniona właśnie na potrzeby tego robota. Tym samym będziemy mogli wykonywać nowoczesne zabiegi w nowoczesny sposób.
1: No to jakie zabiegi będziecie wykonywać przy udziale tego robota?
8: Przy udziale robota będą wykonywane zabiegi przede wszystkim urologiczne, zabiegi ginekologiczne i zabiegi chirurgiczne. Tak na wstępie, tu będzie musiał być zespół, będzie musiał się szkolić specjalnie do zabiegów robotycznych. Także to cały taki proces przed nami, ale z wielkim plusem dla pacjentów, dlatego że po zabiegach robotycznych pacjenci szybciej wracają do zdrowia. Są to mniej inwazyjne zabiegi dla pacjentów.
1: Jasne. Sala jest w przygotowaniu. A kiedy ten robot trafi do szpitala w Przemyślu?
8: Do końca roku mamy wykonać salę łącznie z adaptacją tego robota.
1: Tutaj Urząd Marszałkowski jakoś Was wspomaga finansowo w zakupie tego robota?
8: Tak, oczywiście. I zarówno remont bloku operacyjnego, jak i zakup robota chirurgicznego jest właśnie finansowany z budżetu województwa.
1: Te środki zewnętrzne mają chyba duże znaczenie, bo tutaj korzystaliście po drodze z KPO, korzystaliście z programu Feniks. Bez tego finansowania chyba byłoby ciężko, nie?
8: Szpital sam nie mógłby wykonywać w ogóle żadnych inwestycji, dlatego że no niestety finansowanie, szczególnie dzisiaj, w tym roku, jest bardzo skąpe, że tak powiem, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy niewypłacane nadwykonania u pacjentów, więc nie byłoby możliwości w ogóle wykonywania jakichkolwiek remontów. Dlatego tak ważne jest to dofinansowanie z zewnątrz, z zewnętrznych środków, a przede wszystkim najlepsze są takie montaże finansowe. Wiadomo, że jako szpital zawsze gdzieś tam musimy swoje środki dołożyć w jakiejś takiej drobnej części, ale jeżeli jest dofinansowanie właśnie z różnych programów, czy właśnie dopełnienie tego finansowania często przez Urząd Marszałkowski, to dla nas jest bardzo duża pomoc.
1: Okej, to odejdźmy na chwileczkę od inwestycji, właściwie zostawmy te inwestycje i przejdźmy do nowoczesnej kardiochirurgii, bo w Waszym szpitalu wykonywane są, w ostatnim czasie były wykonywane bardzo specjalistyczne zabiegi chirurgiczne. Jeden z nich to mało inwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych, czyli zabieg MidCap. Co sprawia, że ta metoda jest trudniejsza dla kardiochirurga, ale jednocześnie korzystniejsza dla pacjenta?
8: Ja nie jestem specjalistą, jest mi trudno wypowiadać się. Najlepiej, gdyby to powiedział operator, ponieważ to wykonuje. Natomiast tak jak jest sam w nazwie, mało inwazyjna, czyli wszystko, co jest mniej inwazyjne, co wiąże się z mniejszym nacięciem, na przykład z wykonaniem zabiegów przeskórnych, że nie trzeba otwierać klatki piersiowej, to wszystko jest mniejszym ryzykiem dla pacjenta, dlatego że zdrowienie jest łatwiejsze i powrót do zdrowia pacjenta jest łatwiejszy. I to właśnie nasi specjaliści się specjalizują w takich zabiegach, dlatego też myślimy o różnego rodzaju właśnie zakupie robotów, również i kardiochirurdzy przygotowują się i myślą o tym, żeby wykonywać zabiegi robotyczne również na sercu.
1: Okej, myśli Pani, że to jest początek takiego szerszego rozwijania tych mało inwazyjnych technik?
8: Myślę, że tak. Myślę, że to jest początek. Już w niektórych szpitalach są takie zabiegi wykonywane. My mamy bardzo taki mocny zespół kardiochirurgów, którzy się kształcą również poza granicami Polski, przywożą różnego rodzaju nowinki i właśnie wykonują takie zabiegi w naszym szpitalu, które są sporadycznie w Polsce wykonywane. Dlatego to też mnie jako dyrektora bardzo cieszy, że mam taki wspaniały zespół, że mam ludzi młodych, którym się chce uczyć, rozwijać, a co za tym idzie? Pacjenci będą mogli właśnie korzystać z ich wiedzy, z ich umiejętności.
1: Wykonaliście też ostatnio w szpitalu, w Przemyskim Szpitalu, zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki mitralnej. Przepraszam, korzystam ze ściągawki, bo te nazwy są dla mnie dość obce. I teraz tak, dlaczego w przypadku tego pacjenta klasyczna operacja była zbyt ryzykowna?
8: Ponieważ tutaj przede wszystkim chodzi o stanu zdrowotnego pacjenta. Są pacjenci, którzy mają ryzyka, więc jeżeli pacjent jest schorowany, czy pacjent na przykład jest w jakimś starszym wieku, wszystko zależy od początkowego wyjścia jak gdyby zdrowotnego pacjenta. I są pacjenci tacy, których zwykły zabieg, przez zwykłą metodą mógłby być zagrożeniem dla ich życia. Ten pacjent mógłby nie przeżyć tego zabiegu, chociażby przez tą właśnie taką wieloinwazyjność, czyli taki zabieg, który dodatkowo by go obciążył. Jeżeli zabieg jest mało inwazyjny, to wiadomo, że jest mniejsza ingerencja w organizm pacjenta i ten pacjent lepiej to zniesie. Dlatego bardzo ważne są takie zabiegi, umiejętność wykonywania tych zabiegów, sprzęt, który jest potrzebny do tych zabiegów i oczywiście warunki, bo musi być dobrze też przygotowana sala. My mamy salę operacyjną akurat na kardiochirurgii hybrydową. Na tej sali operacyjnej często staje zespół nie tylko kardiochirurgów, ale dochodzą chirurdzy naczyniowi, dochodzą kardiolodzy i każdy specjalista, który jest potrzebny w trakcie zabiegu, jest zapraszany do tego zabiegu i do pomocy i ta sala hybrydowa jest rewelacyjnym wyjściem właśnie dla takich pacjentów, którzy są, czy mają bardziej skomplikowane zabiegi operacyjne.
1: Jakie metody leczenia w kardiochirurgii chcielibyście jeszcze wdrożyć w najbliższym czasie?
8: No ja bym chciała wszystkie metody, które byłyby dobre dla naszych pacjentów i które byłyby najlepsze dla naszych pacjentów. Myślę, że to, co jest możliwe do zrealizowania, mój zespół będzie chciał wdrażać. No, w tym momencie jesteśmy uwarunkowani niestety kontraktem, dlatego że pracujemy już prawie rok, nie mamy do dnia dzisiejszego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc też możemy wykonywać zabiegi tylko takie bezpośrednio ratujące życie. Jeżeli pacjent może przyjechać do innego ośrodka, czy może czekać na zabieg operacyjny, to my nie możemy takiego zabiegu wykonywać, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia nam nie zwróci pieniążków za ten zabieg. Jest to ogromne ograniczenie i w jakimś zakresie myślę, że ogromny problem dla pacjentów, bo pacjenci muszą jechać, muszą czekać. Po pierwsze, że pacjent, który jest poważnie chory, który ma chorobę serca, żyje w ciągłym lęku, że się nie obudzi, że nie dożyje. Więc to jest obciążenie dla pacjenta. Po drugie, jest to obciążenie też dla całej rodziny, ponieważ muszą jechać w jakieś odległe województwa, tam gdzie jest możliwość wykonania tego zabiegu, bo każdy chce jak najszybciej mieć zabieg, bo boję się o swoje życie. Więc to są takie dodatkowe obciążenia niepotrzebne dla pacjentów. W momencie, gdzie my moglibyśmy operować pacjentów tu na miejscu, mamy wspaniały zespół profesjonalny, to rzeczywiście szkoda, żeby ci pacjenci czekali. Od początku roku zoperowaliśmy około 100 pacjentów już w trybie nagłym, więc to zachorowania są bardzo poważne i bardzo duże w naszym regionie. I to przede wszystkim pacjenci tutaj z ziemi przemyskiej, z regionu naszego.
1: Ten rozwój kardiochirurgii. No bo dzisiaj do rozwoju kardiochirurgii, w ogóle do rozwoju każdego innego oddziału, potrzebny jest odpowiedni sprzęt i odpowiedni ludzie. Czego bardziej brakuje w waszym szpitalu?
8: W naszym szpitalu w tym momencie nie brakuje niczego. W naszym szpitalu w tym momencie brakuje nam kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i zgody na wykonywanie tych zabiegów i ratowanie życia naszym pacjentom.
1: Nie tylko wam, bo w innych placówkach to też jest problem, bo rozmawiam z innymi podkarpackimi szpitalami i też się na to skarżą, więc no nie jesteście w tym odosobnieni. No dobrze, zostawmy tą kardiochirurgię teraz. Przejdźmy do kolejnego segmentu naszej rozmowy, czyli do dzwonu zwycięstwa, bo to jest kolejna rzecz nowa w waszym szpitalu. Na oddziale onkologii pojawił się ten dzwon. W który uderzają pacjentki kończące leczenie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na takie miejsce i na taki symbol właśnie w waszym szpitalu?
8: W ogóle sam pomysł zawieszenia tego dzwonu powstał dzięki inicjatywie personelu medycznego oddziału, jak również i Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Stowarzyszenia, które od lat z nami współpracuje, które od lat wspiera oddział onkologiczny i pacjentów onkologicznych. Natomiast my bardzo ucieszyliśmy się z tego, że ten dzwon u nas może zabrzmieć dla naszych pacjentów, dlatego że przede wszystkim jest to dzwon, który zwiastuje dobrą nowinę, tak bym to określiła, czyli zwiastuje dzień zwycięstwa dla danego pacjenta. Dla każdego pacjenta, który boryka się z chorobą nowotworową, który nie wie, co mu przyniesie jutro, wiadomość, że wyzdrowiał, że jest zdrowy, to chyba jest najlepsza wiadomość, jaką może otrzymać człowiek. I też chcieliśmy właśnie, żeby ten pacjent, który wychodzi, otrzymuje taką wspaniałą wiadomość, że wygrał. Że wygrał z takim nierównym przeciwnikiem, bo choroba nowotworowa to jest bardzo nierówny przeciwnik, ale jak widać, jeżeli ma się motywację, dobrych specjalistów, ale przede wszystkim ten hart ducha i tą wiarę w to, że ja mogę zwyciężyć tego wroga, to można wyzdrowieć. I w momencie, gdy pacjent zdrowieje, dzwon odzywa się swoim pięknym dźwiękiem i to chyba jest najlepsze, co może być. Było to dla nas ogromne wzruszenie. Łzy mieli chyba wszyscy w tym momencie, gdy po raz pierwszy zabrzmiał dzwon.
1: No to zapytam, ile razy już zabrzmiał ten dzwon od momentu jego zawieszenia? Tak plus minus.
8: Trudno jest powiedzieć, dlatego że no, nie jestem

0: Zastanawia się, co będzie z nim i czy uda mu się wygrać z chorobą nowotworową. Jeżeli słyszy, że dzwon bije, to dla niego jest to też taka perspektywa, że z łóżka pacjentowi, czy z sali obok, czy z łóżka obok pacjentowi się udało. On wychodzi, on bije w dzwon, więc mi się też uda. Więc myślę, że to też jest takie ogromne wsparcie psychologiczne, że jednak ludziom się udaje, to dlaczego mi się ma nie udać? No i to też było taka koncepcja, żeby wspierać te osoby, które czekają i marzą o tym, żeby móc wyjść, uderzyć w dzwon.
1: Mhm. A czy planujecie już jakieś podobne inicjatywy w waszym szpitalu w najbliższym czasie?
0: Też w szpitalu bardzo dużo się dzieje, dużo promocyjnych rzeczy, dużo takich inicjatyw z zewnątrz przyjmujemy. Jeżeli ktoś przychodzi z fajnym pomysłem, naprawdę bardzo chętnie podejmujemy się różnego rodzaju inicjatyw. Mamy wspaniały zespół ludzi, dział promocji w szpitalu. Jest ze mną tutaj pan rzecznik. Myślę, że na ten temat najlepiej potrafi powiedzieć. To właśnie dział, który zajmuje się promocją, podejmowaniem różnych właśnie takich inicjatyw. Łączymy i leczenie szpitalne, ale też i promocje, i też pomysły osób z zewnątrz, które chcą współpracować, czy stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci i chcemy razem z wszystkimi współpracować na rzecz naszych pacjentów.
1: Okej, no to panie Pawle, już jakieś inicjatywy się tworzą nowe, jakieś pomysły w głowach są?
2: Cały czas, nawet na przyszły rok już się tworzą pomysły. Już kilkuletnim wydarzeniem, które robimy od 9 lat, to jest UroRide, 26 września się odbędzie. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tym roku jedziemy, jak zawsze, zaczynamy w szpitalu, natomiast jedziemy na Fort Duńkowiczki. To jest w takiej po najkrótszej drodze bardzo blisko, bo pewnie około 5 km. My opracowaliśmy trasę wspólnie z Przemyską Grupą Rowerową o długości 35 km. Przejedziemy przez Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawice i tam przez gminę Orły. Jakby od północy dojedziemy do Duńkowiczek, no i tam tradycyjnie będzie taki mały piknik i jak zawsze zupa dyniowa, czyli symbol. Oprócz roweru, to symbolem naszego rajdu rowerowego jest właśnie ta zupa dyniowa, która zawsze na finale musi być. Jak niektórzy mówią, to też dla niej jadą.
1: Okay.
2: Więc tutaj wszystkie szczegóły, regulamin, forma zapisów, to można sobie znaleźć na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku i tam wszystkie szczegóły. 26 września, czyli ostatnia sobota września. Kolejnym wydarzeniem, które będzie...
1: To zanim do tego kolejnego wydarzenia, to jeszcze zatrzymajmy się chwileczkę przy UroRajdzie, bo to już jest 9. edycja. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby to wydarzenie związane ze szpitalem właśnie miało właśnie taką sportowo-rekreacyjną formę?
2: Bo ruch to zdrowie i trochę mamy przez właśnie promocję ruchu, promocję aktywności fizycznej promować inne działalności związane z profilaktyką, czyli jakby przez jazdę na rowerze promujemy i aktywność fizyczną, ale też przypominamy o tym, że warto się badać, że warto w przypadku właśnie chociażby mężczyzn zrobić sobie to PSA, ale chodzi też o inne choroby. Akurat tutaj kładziemy nacisk na choroby urologiczne, ale chodzi w ogóle o dbanie o zdrowie.
1: A to profilaktykę,
2: o profilaktykę,
1: nie?
2: Tak. No, pomysł się zrodził z tego, co wiem, to chyba w głowie kierownika oddziału urologicznego, bo rajd się zaczął jeszcze zanim ja rozpocząłem swoją pracę w szpitalu. Pierwsza edycja była wcześniej, ale ją kontynuujemy i ten rajd już takie przybiera pewną taką już swoją, no ma formę, która się cieszy zainteresowaniem. Jeżeli jest pogoda, to jest bardzo dużo osób. W ubiegłym było ponad 80, czyli już tak dla nas to tak optymalnie, niemalże maksymalnie.
1: A kogo w ogóle zapraszacie do udziału w tym rajdzie?
2: Każdy może jechać, kto umie jeździć na rowerze, a w zeszłym roku były nawet osoby, które nie potrafią jeszcze jeździć, bo rodzice wzięli dzieci w wózkach takich rowerowych.
1: Takie maluszki?
2: Tak. No, wyzwanie, ja podziwiam, bo bo to jednak taki mały uczestnik niekoniecznie chce się dostosowywać do programu, który mamy i robić sobie przerwy wtedy, kiedy my je robimy, ale udało się. Ciekawe, czy rodzice się podejmą w tym roku ponownie. Niemniej nie stawiamy tutaj ograniczenia. Trzeba umieć jeździć na rowerze. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców. Najlepiej też, a zwłaszcza jeżeli chodzi o takich najmłodszych do 10 roku życia, to muszą być też pod opieką osoby dorosłej. No i oni spokojnie pokonują te nasze odległości, te nasze trasy. W przypadku tych najmłodszych chyba się nie zdarzyło, żebyśmy musieli kogoś podwozić. No gdzieś tam dwa razy się zdarzyło, że dorosłego, owszem, ale to bardziej przez problemy techniczne z rowerem niż z kondycją, chociaż właśnie, no nieraz tam dorośli troszkę może narzekali, ale to zależnie od trasy, nie? Mieliśmy pewnego razu taką dosyć trudną na jednym odcinku.
1: No w ogóle Przemyśl jest tak położony.
2: Tak, właśnie on jest taki górzysty, tak.
1: I dosyć trudny teren.
2: No była taka jedna góra do pokonania, ale w naszym rajdzie bierze udział pan Kazimierz, który ma pewnie w tym roku będzie kończył 84 lata. Co roku jeździ. Nawet właśnie na jednym z rajdów obchodziliśmy jego 80. urodziny, więc no i on do tej pory jeździ. Mam nadzieję, że jest w dobrym zdrowiu i w tym roku znów się pojawi, no, ale to pokazuje, że każdy daje radę.
1: Okej, a czy na tej trasie są jakieś przystanki, czy to jest po prostu ciągiem, jedziecie?
2: Nie, no zatrzymujemy się oczywiście.
1: Czyli są jakieś takie punkty regeneracyjne?
2: Są, oczywiście, my też tam wieziemy ze sobą jakieś drożdżówki, czy inny taki prowiant, który może wesprzeć uczestników, wodę mamy ze sobą, także oczywiście są i są też jakieś postoje na odpoczynek i też na jakieś nieraz zobaczenie ciekawego miejsca. W tym roku będziemy przejeżdżać w pobliżu fortu w Bolestraszycach, więc tam pewnie, tak sądzę, zrobimy też jakiś przystanek, więc oczywiście, nie, no to tak jednym cięgiem to by było jednak męczące. Chociaż dla takich zaprawionych to pewnie tyle co nic, ale tu chodzi o to, żeby to każdy miał 35
1: kilometrów, no. To jest dużo i niedużo. No, tak. Jeżeli ktoś jeździ cały czas na rowerze, no to dla niego to nie będzie jakąś wielką przeszkodą, żeby pokonać tą trasę tak ciągiem. Natomiast ktoś, kto nie jeździ tak wyczynowo, tylko bardziej rekreacyjnie, no rzeczywiście może potrzebować tych takich punktów.
2: No, ale nie, no to chodzi o to, żeby każdy mógł to przyjechać i żeby to była przyjemność, a nie jakaś męczarnia, żebyśmy musieli kogoś ściągać.
1: Okej, ale to nie jest jakiś bieg na czas.
2: Nie. My jedziemy, nie. To nie jest wyścig, to jest po prostu rajd, który należy sobie przejechać spokojnie.
1: Okej. No dobrze. Poza Eurorajdem, co jeszcze mamy? Bo pod koniec września coś pan zaczął mówić, ale...
2: To już będzie październik. Prawdopodobnie 10 października będzie taki bieg coroczny Wyganiamy Raka imienia doktora Jana Hołówki, doktora, który zapoczątkował ten bieg. W 2020 roku pan doktor zmarł, ale bieg jest kontynuowany.
1: I też spod waszego szpitala?
2: Tak, też zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko znajdujące się na osiedlu Wilcze, nieopodal cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 km. No i też to jest taki bieg bardziej rekreacyjny. Wspólnie z Polskim Komitetem Zwalczania Raka, oddział podkarpacki w Przemyślu, wspólnie organizujemy od lat ten bieg. No i tam też zawsze mamy około 100 uczestników i też tutaj nie mamy jakichś ograniczeń wiekowych. Każdy, kto się czuje na siłach, może przebiec, a trasa nie jest jakaś właśnie szczególnie wymagająca.
1: To jaki to jest dystans?
2: Nieco ponad 3 km, pewnie około 3,5.
1: No, także nie jest dużo.
2: Także no i biegniemy tak naprawdę ścieżką pieszo-rowerową i takimi bocznymi drogami, więc tak nie kolidujemy jakoś z ruchem samochodowym, więc też jest bezpiecznie.
1: A w tym roku macie dokładny przebieg trasy już ustalony, czy...
2: Znaczy tu jest trasa stała.
1: Stała.
2: Jeżeli chodzi o Wyganiamy Raka, trasa jest stała, czyli tak jak mówiłem, ze szpitala na boisko na osiedlu Wilcze.
1: Okej, dobra. I to przypominamy jeszcze raz, kiedy?
2: 10 października, taki jest wstępnie zaplanowany termin i on pewnie już będzie ostateczny.
1: Okej, czy mamy jeszcze do końca roku jakieś inicjatywy, jakieś biegi, jakieś inne rzeczy, które będziecie organizowali?
2: Myślę, że już dzisiaj możemy zaprosić też panów, a jeszcze będą dwie, oprócz panów dla pań, ale już zacząłem o panach, więc już dzisiaj możemy zaprosić panów na badania profilaktyczne, które będziemy robić w listopadzie w związku z akcją Movember, czyli listopad jest takim tradycyjnie miesiącem poświęconym trosce o prostatę, więc tutaj będą szczegóły wkrótce, też pewnie w październiku, w drugiej połowie października opublikowane u nas i też w mediach i na pewno będziemy jeszcze się tutaj na antenie przypominać ze szczegółami, w jaki sposób się będzie można zarejestrować, ale nie będą potrzebne skierowania na takie badania podstawowe, czyli po prostu pobranie krwi, aby no, zobaczyć, czy dzieje się coś niepokojącego, a jeżeli się dzieje niepokojącego, no to wtedy konsultacje lekarskie i już wtedy skierowanie na dokładniejsze badania. To jest akcja, która też no, cieszy się takim coraz większym zainteresowaniem i bardzo dobrze, bo pozwala zawsze tak jakoś wychodzi mniej więcej około 8% takich wyników, powiedzmy, podejrzanych, które później idą do dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyki. A wcześniej w październiku między 19 a 25 jest obchodzony Tydzień Godnego Porodu i w tym czasie zorganizujemy dla par rodziców spodziewających się dziecka i dla młodych rodziców takie warsztaty, szkolenie w naszym szpitalu poświęcone w tym roku szczególnie tematowi skóra do skóry, ale też takie praktyczne rady, porady związane z opieką nad noworodkiem i przygotowaniem się do porodu. No i taka już nasza wieloletnia konferencja, ale to już dedykowana szczególnie dla personelu medycznego, czyli Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne. To już jest specjalistyczne sympozjum poświęcone chorobom onkologicznym, przede wszystkim chirurgii onkologicznej. No w zasadzie już o takim zasięgu co najmniej ogólnopolskim, a wręcz międzynarodowym, bo wykładowcy to są nawet z zagranicy i no, ona się cieszy takim też dużym powodzeniem w środowisku. Mm-hmm.
1: Ale ono odbędzie się tutaj w Przemyślu, czy gdzieś na Podkarpaciu?
2: My je organizujemy i w tym roku również tak będzie, jak w poprzednich, ostatnich latach w hotelu Arłamów, ponieważ tutaj już potrzeba odpowiedniego zaplecza, jeżeli chodzi o sale konferencyjne. Tutaj przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, więc też zaplecze hotelowe i z tego względu...
1: Czyli w Arłamowie tak, organizujecie
2: tą konferencję.
1: Tak. Dobra.
2: I jeżeli chodzi o tegoroczne zaplanowane do tej pory wydarzenia, to tyle, ale myślę, że jeszcze nam się coś pojawi, bo jest jeszcze po drodze Dzień Wcześniaka w listopadzie, więc być może w tym roku również będziemy go jakoś hucznie obchodzić. No zobaczymy. To są też tematy, które będą się jakoś rodzić bliżej tych terminów i o których też z chęcią poinformujemy, jeśli tylko Radio SK nam udostępni jakieś przynajmniej 30 sekund na zapowiedź.
1: 30 sekund się akurat znajdzie, mam akurat takie serwisy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: SK Przemyśl News. SK zna się na dobrych imprezkach, ale my proponujemy wam nie tylko dobre imprezki, ale też ciekawe rozmowy. A te możecie usłyszeć w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który was teraz zapraszam. Tomasz Widak, hejka, witajcie.
3: SK Przemyśl.
1: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
4: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, no ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i... obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
1: Okej, okay. Zacznijmy sobie tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni
4: było, no,
1: lat.
4: No, już od 72 ponad 20 produkcji.
1: No to jest niezły wynik.
4: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć zrobili tych i we Lwowie, i w Przemyślu i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
1: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
4: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no, położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak, to my mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak. Architekci, artyści określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu, z XVIII wieku. Bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak. I ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
1: No, Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i Mały Lwów, Małym Rzymem.
4: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
1: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach ze Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
4: Watacha, tak. Jeden z odcinków w muzeum był kręcony.
1: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
4: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. To tak w jednym z odcinków. Co jeszcze? No, jeden ze najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła, na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego, Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza, dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
1: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
4: Tak, 6 czy 7.
1: No, tak.
4: Lata 70.
1: Lata 70.
4: Tak, nie pasję
1: Mela Gibsona,
4: tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe, tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlag nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No on patrzy, a bagnety się kiwają. Okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No a jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
1: To ciekawe. Tak patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy.
4: Tak, no to już taki troszeczkę przypadek, bo Po Człowieku z Marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych, no, mimo że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
1: Czyli taki wilczy bilet.
4: Taki wilczy bilet chwilowy dostał. No to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał w Wilno. No nie tylko Przemyśl, to też są takie fajne, to też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno, i tam też o miłości mówią, no i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich, i z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
1: No proszę.
4: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy, a z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
1: To jest magia kina właśnie.
4: To jest właśnie taka magia kina.
1: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się
4: dostrzec. No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była Przemyślanką.
1: O, to tego nie wiedziałem.
4: Tak.
1: To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
4: Tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bóbrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
1: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
4: Tak, to z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. Też dość fajne sceny. W Przemyślu to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak.
1: Okej. Okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku. Potem mamy Proste pragnienia z 2011. No i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
4: To znaczy tak.
1: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
4: Tytuł W kryjówce...
1: W kryjówce milczenia.
4: Kryjówce milczenia to jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu. Produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
1: Gdzie tu logika?
4: Tak im było wygodniej.
1: Okay.
4: Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na robotę i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast, no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach wydanych w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję, amerykańskie produkcję filmową nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
1: Kraków nawet, tak?
4: No to, bo to pasja, tak?
1: Bo się dzieje.
4: Pasja Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
1: Okej. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
4: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. On dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką słabą.
1: No, tam
4: słabą.
1: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
4: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego. To jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa. Jego wujka, odrowąża, żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB. I to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity. No, pozostawiając jego rodziców, mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie. Tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają te rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film. Warto go obejrzeć.
1: W Przemyślu kręcono nie tylko fabuły, ale też, tak jak widzę tutaj po rozpisce, filmy dokumentalne. I z tego co widziałem, no to dwa takie dokumenty nakręcono. Pierwszy, no to Światło domu z 2003 roku, a drugi Zadziwiające życie bezkręgowców.
4: Zadziwiające życie bezkręgowców, tak, słynny dziennikarz BBC, popularyzator życia przyrody, David Attenborough, przyjechał tutaj. do Przemyśla, kręcił film o takim pięknym motylku, modraszek Grebella. Ma ciekawe właśnie życie ten modraszek. Składa jaja na roślinie, która nazywa się goryczka krzyżowa. Jeszcze zanim te rozwiną się pąki tego kwiatu, później larwy tego motylka spadają z tej roślinki na ziemię i wydzielają feromony podobne do feromonów mrówek wścieklic. No, mrówki wędrując sobie zabierają te larwy, karmią tą larwę. Oczywiście w miarę rozwoju tej larwy ona się robi coraz większa i musi unikać te mrówki, a jednak żerując tam w tym mrowisku, bo inaczej te mrówki jakby się zorientowały, że to jednak nie ich larwa, to by ją zabiły. I życie tej larwy, zanim się motyl rozwinie w mrowisku, trwa 11 miesięcy.
1: No to całkiem sporo.
4: Tak. Roślina jest, goryczka krzyżowa jest rośliną kserotermiczną, czyli taką ciepłolubną. No w tym roku znajomi, którzy się znają bardziej na roślinach, mówią, że nie widzieli już goryczki krzyżowej. I teraz tak, żeby ten motylek się rozwinął, musi być tylko goryczka krzyżowa, mrówki wścieklice, bo inaczej to się nie rozwija. David Attenborough przyjechał w latach 90. do Przemyśla, bo się okazuje, że w Przemyślu jest największe w Europie stanowisko tego motylka. To była też sensacja w tamtych czasach, bo to lata 90. wykorzystano w produkcji takiej filmowej, tej dokumentacji, też technikę komputerową, więc to sobie możemy wyobrazić. Dzisiaj to jest normalność, tak? A lata 90.
1: Kiedyś to była zupełna nowość.
4: Zupełna nowość.
1: Innowacja.
4: Więc film też fajny, można znaleźć go w internecie, warto sobie pooglądać.
1: Okej. Okay. Który film lub seria najlepiej pokazuje piękno Przemyśla? Tak według pana?
4: Wszystkie po swojemu. Nawet i te stare czarno-białe, bo pokazują też, jak się tak patrzy, jak ten Przemyśl nawet te 40 lat temu wygląda. On jest zupełnie inny.
1: Jak się zmienił.
4: Jak się zmienił całkowicie. Także nie, każdy z nich jakoś ten Przemyśl pokazuje, mimo że udają, tak jak mówiłem, Wilno, Lwów, a nawet Petersburg.
1: Okej. Okay. A które miejsca, w które lokalizacje Przemyśla najczęściej wybierają ekipy filmowe?
4: Katedralna? Ulica Katedralna najczęściej jest filmowana. Tak.
1: Dlaczego?
4: No, poprzez swój urok i taką właśnie oddanie, tą możliwość oddania charakteru tych innych miast. Tak.
1: Okej, ale filmowcy wykorzystują ją jako tło do filmu, czy...
4: Jako tło, tak.
1: Jako tło.
4: Tak, jako tło.
1: Okej.
4: No, pewnie też i kwestia naświetlenia, bo to jest taka ulica prowadząca wschód-zachód, więc pewnie też kwestia oświetlenia, bo to już by musieli się kamerzyści, tak, scenarzyści opowiedzieć dokładnie za tym, ale najprawdopodobniej tutaj to są te wszystkie te walory.
1: Okej, okay. A czy twierdza Przemyśl, która no, jest dość popularna tutaj w Polsce, ale też i w Europie, jest taka unikatowa dosyć, czy ona też była wykorzystywana przez filmowców w jakiś sposób?
4: Film Ford 13, tak, było to wykorzystane w tym, no i w część scen na którymś forcie do filmu Skrzydła też było kręcone. Natomiast takie stricte, jakoś nie przypominam sobie. Być może akurat coś mi umkło, ale...
1: Okej. Okay. No dobra. Wraz z pojawieniem się ekip filmowych rozwija się ta turystyka filmowa. No bo to jest tak, że ludzie oglądając jakiś film lubią sobie pojechać w miejsce, w którym ten film był kręcony. Czy tutaj zauważacie jako PTTK, że ci turyści przyjeżdżają właśnie ze względu na filmy, ze względu na seriale, które były kręcone, chcą się przejść tym szlakiem filmowym, czy raczej niekoniecznie? Czy to jeszcze nie jest tak rozpowszechnione?
4: Znaczy jest różnie, bo jest podkarpacki szlak filmowy, także tutaj mamy różne lokalizacje na terenie całego Podkarpacia filmowe.
1: No mamy i Łańcut, i Kolbuszową, no,
4: właśnie, tak.
1: I Przemyśl, i tutaj Bieszczady.
4: I Bieszczady, także tutaj Przemyśl jest jakby wciągnięty w ten szlak, podkarpacki szlak filmowy, więc na stronie podkarpackiego szlaku filmowego można zobaczyć też mapkę, opisy tych filmów, zdjęcia, można nie tylko z przewodnikiem, można samemu sobie przejść. Jest to jedna z form turystyki, może nie jakaś taka masowa, ale pojawiają się ludzie. Nawet na tych spacerach to nie tylko mieszkańcy Przemyśla, ale ludzie i z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. Przy okazji przyjeżdżają obejrzeć, zobaczyć Przemyśl, czy po drodze do Przemyśla.
1: I wy podczas tych spacerów, które odbywały się latem, oprowadzaliście po tych takich najpopularniejszych lokacjach filmowych?
4: No tak. No to
1: To jak wygląda taki spacer? Może dopytam. Po jakich punktach oprowadzacie turystów i mieszkańców?
4: To ścisłe tutaj, ścisłe centrum, tak? Mhm. Centrum zazwyczaj kończy się spacer na dworcu kolejowym albo jeszcze, w zależności to też jak sobie dane oprowadzający tą trasę rozplanuje, a też i zainteresowanie akurat grupy, no to czasami też i na moście kamiennym. No i tutaj to centrum mamy też zdjęcia ze scen filmowych, więc w konkretnym miejscu się zatrzymujemy, tak, i też się pokazuje te zdjęcia, że w tym miejscu ta scena była kręcona. A czasami jakieś ciekawostki są opowiadane w danym miejscu. Tak jak na przykład z Różewiczem, jego wywiadem, czy to, że mama mistrza Wajdy to była Przemyślanka, tak? To też jest.
1: No to jest jakaś ciekawostka, tak. Myślę, że fajna dla osób, które nie tylko tu mieszkają, ale też które Dokładnie. Tutaj przyjeżdżają, żeby pozwiedzać. Czy zdarzyło się panu spotkać ekipę filmową podczas realizacji zdjęć? No bo oprowadza pan już te wycieczki od pewnie kilku lat. Te filmy też co jakiś czas są kręcone, więc pytanie, czy zdarzyło się panu natknąć na ekipę filmową?
4: Tak, jak byłem już kilkunastoletnim młodzieńcem. Właśnie kronikę wypadków miłosnych.
1: O proszę.
4: Widziałem, jak kręcono, także tak.
1: I jak pan wspomina to?
4: No to dość ciekawie, natomiast wspominam, tam jest scena w kronikach wypadków miłosnych, jak po Alinę ojciec przyjeżdża samochodem, tak, z kierowcą. No a w tym momencie z kolegami szli w tamtym kierunku i ten samochód, no ekipa się przygotowywała wtedy też do kręcenia zdjęć, bo dość duże zamieszanie było, ale ten samochód był, no tam jest na trochę z górki, tak, zabytkowy samochód, cegłówkami koła były podukładane, no i jedyne co, tośmy później na tym filmie szukali tej sceny z tymi cegłówkami, jednak ich nie było.
1: Okej. Okay. A czy ma pan jakieś takie anegdoty właśnie związane z filmowcami no tutaj właśnie, w Przemyślu? Bo to jest jedna, wiadomo.
4: Jedna
1: ale...
4: tu z Ryżewiczem, druga no, historia tutaj właśnie dziewczyn z Lwowa. Kwestia to, że dla filmowców Przemyśl z Lwowem nie był do rozróżnienia na zdjęcia, tak? Ale też właśnie z serialem Dziewczyny z Lwowa jest taka ciekawostka, że ten film był bardzo popularny również na Ukrainie.
1: Tak, bo oni sprzedali w ogóle licencję tak, chyba ukraińskiej telewizji.
4: Tylko, że tam była zmieniona nazwa tego filmu.
1: Tak, i dubbing był podłączony ukraiński.
4: No to musiał być, no to nazwa była zmieniona, Nasze Panie w Warszawie.
1: Tak, tak, tak, tak.
4: Także to też taka ciekawostka, tak?
1: Tak, a tutaj były Dziewczyny z Lwowa, chociaż pierwotnie też miał być chyba inny tytuł, ale chyba ostatecznie go zmienili. No bo część lokacji kręcili w Warszawie, tutaj tak, jakieś tam pojedyncze
4: Filmy, to wszystkie filmy, nie jest tak, że one są kręcone w jednym miejscu.
1: Wiadomo, to jest różne lokalizacje, tak. No to w Warszawie ze względu pewnie na koszt też, no bo to w Warszawie najłatwiej też ściągnąć aktorów poszczególnych, nie? Bo te grafiki są dość napięte. Czy pana zdaniem Przemyśl ma jeszcze niewykorzystany potencjał filmowy? Co jeszcze warto byłoby pokazać w filmach, a co jeszcze nie zostało pokazane? A co może warto pokazać szerszej publiczności? Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak pan myśli?
4: To tak trudno, bo w filmie Przemyśl gra zawsze inne miasta i tak nikt nawet się nie zastanawia, że to jest Przemyśl, więc trudno tutaj tak...
1: No dobra, ale załóżmy, że jest jakiś filmowiec, który chce stricte nakręcić film, który jest osadzony w Przemyślu. To jakie lokalizacje powinien wybrać według pana?
4: To tak są wybierane ścisłe centrum miasta, tak, czy tak zwane dawne lwowskie przedmieście wzdłuż ulicy Aleksandra Dworskiego czy Mickiewicza. To są takie lokalizacje, które, no, które są wybierane i można też je wykorzystać.
1: Gdyby pan miał zachęcić reżyserów do kręcenia filmów właśnie tutaj, w Przemyślu, to co by pan im powiedział? Dlaczego warto?
4: No lokalizacja świetna, może udawać różne miasta, nie trzeba jechać za granicę, zwłaszcza teraz do Lwowa, tak, gdzie jest niebezpiecznie, a można tutaj udawać ten Lwów. No i atmosfera miasta też jest wspaniała, także no, co potwierdzają ekipy filmowe, że zawsze są zauroczeni tym miastem później, jak wracają i jego atmosferą.
1: jakie produkcje mogłyby jeszcze powstać w Przemyślu? No bo powstało ich wiele. Powstały produkcje obyczajowe, powstały produkcje jakieś kostiumowe, no bo też Młody Piłsudski, to też nie wspomnieliśmy, tak, że ten serial też był kręcony też w Przemyślu. Chyba między innymi na dworcu coś tam było.
4: Też na dworcu i w rynku, na schody tak zwane rycerskie. Tak, scena zabicia tego oficera, więc ulica Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej, Władycze, także tutaj te lokalizacje było dość duże, jeżeli chodzi o Młodego Piłsudskiego, w parku. Mhm.
1: No więc mamy kino kostiumowe, historyczne, mamy
4: kino obyczajowe,
1: mamy kryminał, co jeszcze mogłoby powstać?
4: Wszystko, także, także każdy film, są dramaty czy melodramaty, także to jest tylko wyobraźnia twórców filmowych, tak? Jak wykorzystać ten potencjał. No wiadomo, filmy historyczne, tak? Bo tutaj to historyczne centrum i układ tego rynku jakby zachęca do kręcenia nie jakichś tam bardzo współczesnych filmów, tylko właśnie jakieś kostiumowe czy historyczne sceny.
1: No tak, no Przemyśl da się zaadaptować na potrzeby takiego filmu. Nie trzeba zbytnio tam
4: dzisiaj komputerowo obrabiać, tak?
1: No, albo komputerowo obrabiać, właśnie tak. Wystarczy zdjąć szyldy ze sklepów, taka... i kamienice mamy ładne, które nadają się.
4: Nawet bez, bo do jednego, tak jak pan wspomniał, w zasadzie to jest paradokument, bo nie dokument Orlęta Bronią Przemyskiego Gniazda. Jedno z podwórek na ulicy dzisiaj Smolki zostało wykorzystane właśnie dlatego, bo taki ma charakter wewnętrzne podwórko. Okna skrzynkowe, takie XIX-wieczne, więc całe to podwórko nie trzeba było przerabiać scen. Wystarczyło tylko nakręcić scenę na tym podwórku i scenografię z tamtego okresu miało się gotową.
1: No nic, no to zachęcamy w takim razie producentów, reżyserów, żeby przyjeżdżali do Przemyśla i żeby wykorzystywali ten potencjał
4: miasta. Ale też i podróżnych zwiedzających do zwiedzenia Przemyśla, nie tylko w filmowym Przemyślu, myślą również na spacery z przewodnikami, z PTT-kiem.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
3: SK Przemyśl.
1: Końcówka tego roku zapowiada się bardzo gorąco i intensywnie dla miłośników biegania w naszym mieście i powiecie. Przemyski Klub Biegacza przygotował jeszcze 3 imprezy. Bieg niepodległości na 11 km, rodzinny bieg mikołajkowy oraz wymagający wyszehradzki ultramaraton Twierdza Przemyśl, którego najdłuższa trasa liczy aż 55 km i prowadzi przez forty Twierdzy Przemyśl. O tym, co czeka uczestników, jak się zapisać i do kogo przeznaczone są poszczególne biegi, rozmawiam z Mieczysławem Jałochą z Przemyskiego Klubu Biegacza. Posłuchajcie.
5: 3 imprezy, bo zostaje nam listopad, czyli bieg niepodległości w Warłamowie. 11 listopada spotykamy się. Dystans 11 km, start o godzinie 11 i również mamy tam biegi dzieci, czyli jest 200, 400, 600 metrów i te biegi dzieci cieszą się ogromną popularnością.
1: A biegi dla dorosłych, jaki dystans?
5: Dystans 11 km.
1: I tutaj uczestnicy mogą liczyć na jakieś dyplomy, medale?
5: Tak, każdy uczestnik dostaje medal. Uczestnicy dostają posiłek regeneracyjny, dostają gadżety biegowe, są to albo czapki, albo buffy. I dzieciaki dostają piękne plecaki Rysia Arłamowskiego, także naprawdę warto przyjechać do Arłamowa.
1: A uczestnicy mają jakieś takie specjalne stroje biało-czerwone, czy to jest raczej dowolność?
5: Nie, jest dowolność, ale wielu uczestników przyjeżdża w barwach narodowych. Jest z nami Tomasz Zimoch, słynny komentator, jest z nami również pani Włodarczyk.
1: Anita Włodarczyk.
5: Tak, Anita Włodarczyk. Mhm. Także są specjalni goście i wiele osób właśnie dla tych osób przyjeżdża do Arłamowa.
1: I rozumiem, że tutaj wcześniej trzeba się zapisywać.
5: Tak.
1: W jakimś biurze zawodów, czy przez waszą stronę?
5: Przez naszą stronę. W biurze zawodów też przyjmujemy zapisy, ale jest jeden warunek, że musi być wolny pakiet. Czyli jeżeli mamy limit 300 osób i nie mamy wszystkich osób zapisanych przez stronę internetową, wtedy oczywiście jak najbardziej, ale przeważnie tak jest, że te zapisy się kończą wcześniej.
1: No, czyli lepiej zrobić to...
5: Lepiej to zrobić przez stronę internetową.
1: Internetową,
5: tak.
1: Bo jest pewnie.
5: I nie martwić się, czy się przyjedzie na bieg i czy będzie można wystartować.
1: No i dobra, i teraz mamy jeszcze dwie ostatnie imprezy, czyli bieg mikołajkowy.
5: Tak jest, bieg mikołajkowy dookoła Galerii Sanowej, tak. To jest przy współpracy z Galerią Sanową. Impreza również rodzinna, czyli biegamy, biegają dzieci, biegają dorośli, dużo więcej tutaj mamy dzieciaków, wszyscy biegają w czapkach mikołajowych, które dostają w momencie odbierania pakietu startowego, ale nie tylko w czapkach, bo wiele osób jest również w swoich strojach mikołajowych, jest wesoło, jest fajnie.
1: A w tym roku, która to już będzie edycja?
5: To będzie w tym roku 13 edycja. 13 edycja, 13 lat, tyle współpracujemy z galerią, czyli tak naprawdę no, od samego początku powstania Przemyskiego Klubu Biegacza.
1: A skąd w ogóle narodził się pomysł na ten bieg?
5: Przy współpracy z galerią, która współpracuje z nami przy Przemyskiej Dyszce, to była, że tak powiem, inicjatywa Galerii Sanowej. Zróbmy coś dookoła galerii. Wymyśliliśmy ten bieg mikołajkowy, ten bieg się przyjął. No i tak patrząc dookoła, tych biegów mikołajkowych w tych miastach dookoła Przemyśla też jest dużo.
1: Tak,
5: i wszędzie
1: w samym Rzeszowie
5: w samym
1: też
5: jest. Rzeszowie jest ogromny bieg, także
1: tak,
5: no.
1: Oczywiście, że tak. No dobrze, i ostatni segment, czyli ostatni bieg, który nam został, to Wyszehradzki Ultramaraton, który w tym roku będzie się odbywał 12 grudnia.
5: Tak. Impreza szczególnie nam bliska, dlatego że biegamy w Twierdzy Przemyśl. Biegamy czarnym szlakiem fortecznym.
1: Czyli po tych wszystkich fortach.
5: Po fortach. Zdobywamy te forty, czyli biegacze muszą wbiec na ten fort, obiec go. Oczywiście ci, którzy się ścigają, tak naprawdę nie mają wiele do czasu na to, żeby oglądać piękne forty odnowione, które coraz ładniej wyglądają. Piękny fort Salisoglio w Siedliskach. Fort Borek.
1: Duńkowiczki ostatnio otwarte.
5: Duńkowiczki nie biegamy tam.
1: A nie.
5: Nie pchamy się tam. Czyli mamy tutaj, jeżeli chodzi o Wyszehradzki, mamy dwa dystanse, oprócz oczywiście biegów dzieci. Czyli biegi dzieci rozpoczynają, natomiast dwa dystanse główne to jest 21 km i 55 km.
1: No to 55 km to już taki kawałek trasy.
5: Jest kawałek trasy i jest trasa trudna, dlatego że na początku są to górki, bardzo mocne górki, później ta trasa przechodzi w tereny płaskie, czyli właśnie Siedliska, Jaksmanice, a prędkości są duże, niektórych biegaczy z czołówki, bo to jest taki dystans no, około maratoński, troszeczkę dłuższy niż maraton. I na koniec jest zdobycie Kopca Tatarskiego, więc tutaj naprawdę nie należy ten bieg do łatwych biegów.
1: No to już tacy zaprawieni w boju biegacze, że tak powiem, startują
5: tak
1: na pewno.
5: I no, rekord trasy tych 50, to jest dokładnie 57 km, jak pamiętam, to jest 4 godziny 18 minut. Przy tej trasie robi ogromne wrażenie.
1: No.
5: Robi ogromne wrażenie.
1: No bo ten, tak jak pan powiedział, nie jest łatwy. On tak jest chyba też górzysty dosyć
5: jest,
1: mocno.
5: Jest. Więc jest. Może nie ma tak dużych, mówię, przewyższeń, ale tak również ta pora, czyli albo jest śnieg, albo jest błoto po opadach, też nie są łatwe trasy w tym momencie do biegania. Robiliśmy edycję letnią, ale ta edycja letnia no, przy upałach powyżej 30 stopni nie była fajna dla tych dłuższych dystansów i ta edycja zimowa jest okej.
1: Okay. Czyli co, lepiej się zimą biega?
5: Lepiej
1: niż upały w upały?
5: Tak, oczywiście. Oczywiście. Jest dużo przyjemniejsze bieganie zimą.
6: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się weste. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, które jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
7: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
6: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu USK, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, altpopu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mr. Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi SK 17 minut po 9. To Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy.

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eska i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda, pyszny kurczak, dobry skład, Duda. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
3: Duda, Duda, Day. Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev, Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev, Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
7: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: W Esce dobrze wiemy, że wolny czas najlepiej spędzić z dobrą imprezką. I my takie imprezki prezentujemy Wam tu każdego dnia. Tomasz Witak, witajcie. A tym razem zabieram Was na wycieczkę do Przemyśla, a konkretnie na Zamek Kazimierzowski. Tam już 11 października czeka Was wyjątkowy koncert muzyki filmowej. Na scenie pojawi się hiszpański pianista Manuel Fernandez, który zabierze publiczność w podróż przez najbardziej niezwykłe filmowe historie. W programie znajdą się m.in. motywy z takich produkcji jak Amelia, Dom oraz Rodzina Połanieckich. Będzie nastrojowo, romantycznie, ale nie zabraknie też odrobiny nostalgii. Koncert rusza 11 października o 17 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
12: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
11: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Elska Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi, bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wdała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
17: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
16: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds. Tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońty i Koreściela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: SK.
1: SK.
0: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Z SK nie ma miejsca na nudę. Codziennie podrzucamy wam nasz imprezowy poradnik, z którym dobrze wiecie, jak aktywnie spędzić czas. Tomasz Witek, witajcie. Ja oczywiście codziennie zaglądam do kalendarza i wybieram dla was wydarzenia, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. A jednym z takich wydarzeń jest z całą pewnością Euroride, czyli biegowa impreza, która w tym roku odbywa się już po raz 9. Tym razem uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 35 km.
13: W tym roku będziemy przejeżdżać w pobliżu fortu w Bolestraszycach.
12: Mówi Paweł Bugiera, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. A więc zapisujcie datę, Euroride startuje 26 września. A wszystkie informacje dotyczące zapisów macie na stronie internetowej Przemyskiego Szpitala.
14: Muzyką się żyje.
15: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
16: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
15: Całą rozmowę z Oskarem Tymmsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
16: Potrzebuję.
15: Aj, to nie to. Już.
17: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
18: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
17: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
15: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? W samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: Feel This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
2: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
3: Duda, Duda, Day. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
6: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Nicky Slot, Robin Schulz i Watermat w Radiu SK 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz
1: dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, no na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Media.sk. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
13: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
12: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zaria. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla Was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warso Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warso Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Esko.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
10: W Esce zawsze mamy całą masę ciekawych opcji na spędzenie czasu. Tomasz Witek, witajcie. A przed nami propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy kultura naprawdę łączy ludzi. Już 24 września w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się integracyjne spotkanie artystyczne na granicę. Będzie to wydarzenie, podczas którego spotkają się muzyka, teatr i różne formy artystycznej ekspresji. Na scenie zobaczymy artystów reprezentujących różne środowiska, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Będzie więc dużo koloru, energii i przede wszystkim wspólnego działania na granicy. To jednak nie tylko same występy, to również przestrzeń do rozmowy, poznania się i wymiany doświadczeń. Pamiętajcie, spotkanie rusza 24 września o 12 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
11: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
12: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
11: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
13: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
14: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
13: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: pierwsza z nowościami.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer Eska zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie Eskę w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adel z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adel. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: I po reklamie.
8: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
9: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
8: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
10: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
8: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
12: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
12: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taja Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda,
3: day. Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Przemyśl na czasie.
7: W SC serwujemy Wam nie tylko hity, ale też pomysły na naprawdę dobry wieczór. Tomasz Widak, witajcie. Tym razem będzie dużo śmiechu, bo zaglądamy do Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Tam już w listopadzie pojawi się wyjątkowa stand-upowa ekipa. Łukasz Kowalski, Sebastian Rejent i Bartosz Zalewski ruszają z kolejną odsłoną swojej trasy powiatowej. Będzie więc 3 komików, 3 różne spojrzenia na rzeczywistość i jeden wspólny cel – rozbawić publiczność, także tam, gdzie stand-up nie zawsze zagląda. Możecie zatem spodziewać się sporej dawki żartów, dystansu i komentarzy do tego, co dzieje się obecnie wokół nas. Ja tylko przypomnę, że trasa powiatowa zabita do Przemyśla już 13 listopada, początek o 19.
0: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał. Nasz pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
18: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
19: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie. SK.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite. Słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest też.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: I po reklamie.
20: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
21: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
20: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
22: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
20: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIPSZEFA.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18. Nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK. To już za chwilę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
22: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
26: I po reklamie.
27: Przemyśl na czasie.
28: Eską każdy dzień może być początkiem ciekawej podróży. Tomasz Gwiazdak, witajcie. A tym razem zabieram Was podróż na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, bo tam już 25 września odbędzie się muzyczne widowisko, które trudno będzie zamknąć w jednym gatunku. Zespół Matenia zaprezentuje koncert performatywny Stworzenie Świata. I od razu uprzedzam, nie będzie to po prostu kolejny zwykły koncert. Artyści stworzą przed publicznością baśniową powieść o człowieku, wyobraźni i procesie tworzenia. Muzyka zabierze Was w różne miejsca świata, ale jednocześnie skieruje uwagę do środka, w stronę ludzkich emocji, marzeń i trudnych pytań. Pamiętajcie, koncert Stworzenie Świata rusza 25 września o 18 na Przemyskim Zamku.
0: zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.

0: Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama. Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: Dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

0: Polska Przemyśl News.
1: Ciekawe rozmowy i inspirujący goście. To wszystko czeka na Was w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Przemyskie niedźwiadki na dobre wpisały się w krajobraz naszego miasta, a ich kolejne figurki inspirują mieszkańców i turystów do odkrywania Przemyśla z nieco innej perspektywy. Nie wiem, czy wiecie, ale te spiżowe postacie stały się również ostatnio bohaterami książeczki Przemisie, która w formie pisanych wierszem bajek opowiada o ich przygodach i dodaje im własne historie. O pierwszej i drugiej części Przemysiów, o tym skąd wziął się pomysł na książkę, czym różnią się obie jej części i czy możemy spodziewać się kolejnych odsłon publikacji, rozmawiam z autorką. A ze mną w studiu jest
3: Agata Lalik, pisarka, poetka, kierownik działu organizacji i promocji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
1: Pani Agato, rok temu ukazała się pierwsza część Przemysiów. Jak wspomina Pani ten moment, kiedy ten pomysł wszedł w życie, kiedy to się narodziło, kiedy ta książka się ukazała?
3: Przemyśl i ziemia przemyska, ziemia podkarpacka mi się niedźwiedziem stoi, więc wydaje mi się, że pomysł trafiony. Misie towarzyszył mi od dzieciństwa, więc ulubiona maskotka miś, więc chciałam też to przelać na papier. Pomysł wydaje mi się, mam takie wrażenie i takie odczucie i potwierdzenia też z zewnątrz po pierwszej części, że trafiony, ponieważ misie cieszą się tutaj dużym zainteresowaniem, powodzeniem, a forma, w jakiej ja przedstawiłam te misie, jest niezwykle atrakcyjna, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, ponieważ jest to świetna pamiątka z Przemyśla.
1: No ale dla kogo bardziej jest ta książka?
3: Myślę, że typ tej książki, czyli bajki wierszem pisane to pod dzieci, czyli dla dzieciaków, z racji tego, że w przestrzeni miejskiej Przemyśla pojawiają się figurki spiżowe niedźwiadków, chciałam troszeczkę dodać do tych niedźwiadków opowieści, troszeczkę fantazji i dopisać do każdego z tych niedźwiadków jakąś bajeczkę, która opowie o ich przygodach i przybliży takiego niedźwiadka.
1: No to jak wyglądały prace nad pierwszą częścią? Tak od pomysłu do wydania książki. Jak wyglądało zbieranie tych materiałów, pisanie tych opowieści?
3: Najpierw pomysł, czyli Przemisie, bo tak się mają nazywać każda kolejna część, bo teraz już była druga wydana. Do tego jeszcze pewnie wrócimy.
1: Tak jest.
3: Więc najpierw pomysł, później pisanie. Pisanie u mnie wygląda tak, że nie ma jakiegoś harmonogramu. Są tylko wyszczególnione pojedyncze misiaczki, które mają zostać opisane, czyli na podstawie 12 tych pierwszych figurek, które w mieście się pojawiły i do każdej z nich dopisana bajka. Później pojawił się też pomysł, aby troszeczkę ubarwić tą bajkę i jakieś rysunki. Tutaj udzielił mi wsparcia też mój znajomy, Szczepan Marciniec, który jest autorem ilustracji zarówno w pierwszej, jak i drugiej części, więc on narysował te Przemisie. Do tego okładka, skład, oczywiście później korekta językowa, no i już sam druk, który oczywiście jest chyba największym wyzwaniem jak dla mnie, ponieważ sama się finansuje w publikacji moich książek.
1: Okej, okay. Wspomniała Pani, że 12 pierwszych niedźwiedzi, które się pojawiło, zostało opisane w tej pierwszej książce. No to jakie to były niedźwiadki?
3: Nie pamiętam już teraz wszystkich tych niedźwiadków.
1: No ale tak wymienię parę może.
3: Ale na pewno miś generał, który tutaj zdobi swoją podobizną wzniesienie przy Zamku Kazimierzowskim, Przemiś z fajką, Przemiś z dzwonem, Przemiś z pizzą, także jest tych misiaczków troszeczkę do każdy inny i każdy z innej branży, można powiedzieć.
1: No i jakie były reakcje dzieci, no i zarówno ich rodziców po premierze tej pierwszej książki? Jakie miała Pani feedbacki?
3: Dzieci w przedszkolach zdziwione i wszystkie te misie w rzeczywistości widziały. Oczywiście misiaczki moje fikcja, ale gdy pytałam, mówię, czy widziałeś tego misia z perfumami? Tak, chodził po rynku, widziałem go. Proszę Pani, a ja spotkałem tamtego misia, więc byłam zaskoczona, że ta wyobraźnia tak szeroko podniosła te dzieciaki. Bajki wśród dorosłych też cieszyły się zainteresowaniem, kupowane na pamiątkę. Po prostu jako ładny prezent z Przemyśla, bo wydanie jest ekskluzywne, czyli w twardej oprawie, duża format A4, piękny papier, piękne ilustracje. Do tego ciekawostka, jeszcze są zdjęcia załączone tych spiżowych misiów w ich naturalnym środowisku, czyli tutaj na uliczkach przemyskich.
1: No pięknie, czy taka fajna opcja na prezent dla kogoś, albo po prostu jak wraca się z Przemyśla, to można po prostu zabrać i pokazać znajomym, rodzinie.
3: Zamiast magnesu na przykład.
1: Na przykład. No, te magnesy na lodówkę są bardzo popularne.
3: Bardzo.
1: Czy to w Bieszczadach, czy nad morzem. A z Przemyśla można przewieźć właśnie zamiast magnesu w książkę z niedźwiadkami.
3: A wieczorem poczytać.
1: Oczywiście, że tak. Czy zależało Pani przede wszystkim na promocji Przemyśla, czy bardziej na stworzeniu ciekawej bajki dla dzieci?
3: Pierwszy pomysł to jest bajka. Mhm. Drugi pomysł to jest właśnie Przemyśl. Bajka, ponieważ to była pierwsza bajka w mojej, że tak to powiem, karierze, ponieważ wcześniej to były poezja, poezja to była proza, a teraz odważyłam się na coś innego, czyli na bajkę wierszu pisaną, więc w pierwszym kontekście to było bajka, później padł pomysł misie, no a jak misie, no to już naturalnie, że to Przemyśl.
1: Okej. W jaki sposób książka zachęca najmłodszych do poznawania miasta?
3: Każda z bajek niesie jakieś przesłanie. Każda bajka ma jakiś morał. Jak to bajka? Powinna się kończyć czymś pozytywnym, więc jak mamy na przykład Przemysia z fajką, to tutaj jest, że dzieci, no jednak nie wolno palić i w ogóle, więc przekaz jakiś musi być. To tak samo jak mamy misia z lodami, bajka niesie przesłanie takie, że owszem, najpierw obiad i trzeba słuchać rodziców, a później dopiero jakiś smakołyk na koniec. Do tego te piękne ilustracje, kiedy pokazuję w przedszkolach, to dzieci rzeczywiście są zainteresowane, ładnie to wygląda, schludnie to wygląda, więc myślę, że zarówno forma, treść, jak i wygląd to są takie te trzy czynniki, które pozwalają skupić się i zainteresować tą bajeczką.
1: Okej, opowiada Pani o misiach, o figurkach, a czy ma Pani swojego ulubionego niedźwiadka?
3: Tak, mam swojego ulubionego niedźwiadka i to jest miś, który nie ma jeszcze swojego odzwierciedlenia w przestrzeni miejskiej, czyli miś poeta, bo taki też się tam znalazł i jest na jednej z ilustracji, więc może przemisia poetka, tak jak ja, to jest chyba ulubiony, bo związany no, ze mną troszeczkę.
1: Ostatnio pojawiła się druga część tej bajki, tej książki, Przemisie. Kiedy uznała Pani, że to dobry moment na kontynuację?
3: Moment pojawił się odpowiedni już w momencie, kiedy została pierwsza część wydana. Nawet jak się kończyło już ją wydawać, ponieważ zainteresowanie było na tyle duże i powstawały kolejne niedźwiadki, że wówczas już wiedziałam, że będzie część druga. Niemniej jednak to, co powiedziałam też wcześniej, zazwyczaj wszystkie swoje rzeczy sama finansuję, a nie oszukujmy się, jest to dość spory po prostu koszt. Zakup ilustracji do tych bajek, żeby ktoś namalował, korekta językowa, skład książki, samo wydanie, jeszcze takie wydanie, takiej ekskluzywnej, jak to nazywam, książki, jest niezwykle kosztowne. Niemniej jednak w przestrzeni miasta Przemyśla jest możliwość ubiegania się o stypendium twórcze i taki wniosek też złożyłam. Załączyłam swoją całą działalność literacką, więc zostałam stypendystą prezydenta miasta Przemyśla i otrzymałam dofinansowanie na stworzenie drugiej części Przemyśłów i dzięki temu ta książka mogła ukazać się właśnie w tym roku, bo gdyby, myślę, nie to stypendium, to chyba jeszcze by się to przez kilka dobrych miesięcy odwlekło w czasie.
1: Okej, to zapytam, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy nie, ale w jakiej wysokości było to stypendium?
3: Stypendium było około 6 tysięcy złotych.
1: No, czyli to jest jakaś taka konkretna już suma, za pomocą której można już coś podziałać.
3: Tak, dokładnie tak.
1: Czym ta druga część różni się od pierwszej? No, poza oczywiście figurkami niedźwiedzi, no bo to są upisane inne.
3: Za bardzo może nie różni się, ponieważ jest kontynuacja, czyli dalej jest twarda oprawa, dalej jest fajny papier, dalej są zdjęcia, obrazki, ilustracje od tego samego autora. Dalej są bajki wierszem pisane. Troszeczkę inny jest wygląd, ponieważ zależało mi, żeby nie były wszystkie jednakowe, tylko inaczej są umiejscowione te rysunki, te ilustracje, inaczej są zdjęcia pokazane, inna jest schemat okładki, więc różni się, ale jest też to kontynuacja.
1: I tutaj też 12 nowych bohaterów poznajemy, 12 nowych misiów?
3: Dokładnie tak, a w przestrzeni miejskiej już są kolejne.
1: No tak, już w okolicach 30 jest tych misiów.
3: Dokładnie.
1: Czy pisanie drugiej części było łatwiejsze, czy trudniejsze?
3: Trudniejsze. Trudniejsze.
1: Dlaczego?
3: Pod tym względem, dla mnie osobiście trudniejsze, ponieważ była presja, że dostałam już jakieś dofinansowanie, jestem stypendystką i są jakieś oczekiwania, które muszę spełnić. Sama, gdy wydaję swoje książki, swoje dojmiki poezji czy powieści, jestem, że tak to powiem, alfą i omegą, początkiem i końcem, tak? I cenzorem, i wydawcą, wszystkim po kolei. Tutaj muszę spełnić jakieś oczekiwania. No i druga rzecz to jest presja czasu. Kiedy jest jakiś deadline pokazany, że do określonego momentu ta książka musi zostać wydana, to z tyłu głowy jest po prostu takie, że dopiszę się pod określony termin. Chociaż ten termin był dosyć długi, to jednak dla mnie, kiedy nie mam żadnych, że tak to powiem, tutaj ograniczeń, jest o wiele łatwiej pisać.
1: No to ja mam odwrotnie, bo jak na przykład pracę magisterską czy licencjacką pisałem i miałem ten deadline w głowie, to miałem takie coś, że muszę siąść i muszę napisać. A jakbym nie miał, to bym pewnie to odwlekał.
3: Przymus też jest mobilizujący, no tak. Niemniej jednak w twórczości to troszeczkę inaczej, bo ta wena, wiadomo, bywa humorzasta i czasami nie chce przyjść.
1: Wiadomo, troszeczkę to jest inny typ. Tak, może niewłaściwe porównanie. Okej, okay. No dobra. Jak długo trwały prace nad drugą częścią? Czy tyle samo, co nad pierwszą? Czy ten proces był dłuższy, krótszy? Jak to wyglądało?
3: Proces był krótszy, ponieważ zadziało się to na przestrzeni kilku miesięcy. Od października, kiedy oczywiście dostałam stypendium, do końca maja, kiedy bajka się po prostu już skrystalizowała, ukazała, więc to to jest okres kilku miesięcy. Poprzednia część ponad rok czasu trwało już wydanie tej książki, sfinalizowanie.
1: A czy konsultowała Pani treść z dziećmi, zanim jeszcze Pani wydała te książeczki, czy...
3: Nie.
1: Czy z nikim Pani tego nie konsultowała?
3: Z nikim nie konsultowałam. Miałam swojej twórczości taki etap, kiedy próbowałam różnego rodzaju rzeczy właśnie weryfikować pod względem innych twórców i to było błędne koło, ponieważ zaczynałam się sugerować kimś i to już nie było moje, a w 100% to jest po prostu moje, tak jak ja to widzę. I albo ktoś bierze w pełnym pakiecie twórczość Agaty Lalik, albo zmienioną pod względem jakimś.
1: No i co? Po tej książeczce dzieciaki z rodzicami idą po Przemyślu i poszukują tych misiów, czy one już dobrze wiedzą, gdzie te misie są rozlokowane?
3: Myślę, że oprócz tej mojej książki to są takie fajne rzeczy w Przemyślu, czyli mapa z tymi niedźwiedziami. Jeżeli mają szukać, to chyba nie z książeczką, ale bardziej właśnie z tą mapą.
1: Tak, a Urząd Miasta wydał w tym
3: dokładnie
1: roku.
3: Dokładnie tak. A książka jest po prostu takim dodatkiem.
1: Okej. Okay. Gdzie można zdobyć Przemyśle zarówno pierwszą, jak i drugą część?
3: Obie części najlepiej i najszybciej, to wiadomo, znaleźć można u mnie, u autorki bezpośrednio, z autografem na przykład, ale też już są w przestrzeni

0: są, nie mają swojego odpowiednika w figurce, a chciałby ktoś, żeby się po prostu pojawiły.
1: No to jest fajny pomysł. Zresztą, jeżeli chodzi o niedźwiadki, to myślę, że materiału nie zabraknie, bo w planach wiem, że są kolejne i kolejne, także
0: jest
1: tych części
0: rozwojowe.
1: Będzie na pewno dużo.
0: Jest to rozwojowe, a miśki rozmnażają się w Przemyślu na potęgę.
1: Tak jest. Tak, w żadnym innym mieście w Polsce. Dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: SK Przemyśl.
3: Zbliża się sezon grzewczy, czyli czas, kiedy częściej korzystamy z piecyków, kotłów i innych urządzeń służących do ogrzewania naszych domów i mieszkań. To również czas, w którym podkarpaccy i przemyscy strażacy odnotowują więcej pożarów oraz interwencji związanych z zatruciem tlenkiem węgla, który jest bezbarwny, bezwonny i przez to szczególnie niebezpieczny. O tym, skąd bierze się czad, jakie są objawy zatrucia i przede wszystkim jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych w sezonie grzewczym, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Posłuchajcie.
4: Czas ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to każdego roku okres zwiększonej ilości interwencji strażaków w domach i w mieszkaniach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Najczęściej wzywani jesteśmy do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Co to jest czad i skąd się bierze? Czad, a dokładniej mówiąc tlenek węgla, jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. I tu należy wyjaśnić, że czad powstaje podczas spalenia każdego rodzaju materiału, niezależnie czy jest to węgiel, drewno, gaz, olej opałowy, a nawet papier. Dlaczego jest niebezpieczny? Tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka, bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprzestrzenianie tlenu we krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu lub większych dawkach śmierć przez uduszenie. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, przyspieszony oddech, oddech nieregularny, a także senność i nudności. Osłabienie i znużenie, które czuję zaczadzone, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny. Nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny. Traci przytomność i jeżeli nikt nie przyjdzie mu z pomocą, umiera. Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? W przypadku zatrucia czadem należy zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, w skrajnych przypadkach wybijając szybę w oknie. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenie dla osoby ratującej. W przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym.
2: SK Przemyśl News.
3: SK zna się na dobrych imprezkach, ale my proponujemy wam nie tylko dobre imprezki, ale też ciekawe rozmowy. A te możecie usłyszeć w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który was teraz zapraszam. Tomasz Widak, hejka, witajcie.
2: SK Przemyśl.
3: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
5: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, no ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
3: Okej, zacznijmy sobie tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni
5: lat. Było, już od 72 ponad 20 produkcji.
3: No to jest niezły wynik.
5: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć zrobili tych i we Lwowie, i w Przemyślu i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki

0: Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
1: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
0: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no, położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak? To my mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak? Architekci, artyści określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu XVIII wieku. Bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak? I ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
1: No, Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i Małym Rzymem.
0: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
1: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach z Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
0: Batacha, tak. Jeden z odcinków w muzeum był kręcony.
1: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
0: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. Tak, w jednym z odcinków. Co jeszcze? No, jeden ze najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła, na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego, Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza, dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
1: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
0: Lata 70.
1: Lata 70.
0: Tak, nie pasję
1: Mela Gibsona,
0: tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe, tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlak nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No on patrzy, a bagnety się kiwają. Okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No a jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
1: To ciekawe. Tak patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy.
0: Tak, no to już taki troszeczkę przypadek, bo Po Człowieku z Marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych, no, mimo że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
1: Czyli taki wilczy bilet.
0: Taki wilczy bilet chwilowy dostał, no to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał w Wilno. No nie tylko Przemyśl, to też są takie fajne, to też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno, i tam też o miłości mówią, no i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich, i z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
1: No proszę.
0: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy, a z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
1: To jest magia kina właśnie.
0: To jest właśnie taka magia kina.
1: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się
0: dostrzec. No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była przemyślanką.
1: O, to tego nie wiedziałem.
0: Tak.
1: To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
0: Tu tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, no. Tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bóbrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
1: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
0: Tak, to z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. Też dość fajne sceny. W Przemyślu to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak?
1: Okej, okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku, potem mamy Proste pragnienia z 2011, no i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
0: To znaczy tak.
1: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
0: Tytuł w kryjówce...
1: W kryjówce milczenia.
0: Kryjówce milczenia to jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu. Produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
1: Gdzie tu logika?
0: Tak im było wygodniej.
1: Okay.
0: Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na roboty i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast, no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach wydanych w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję, amerykańskie produkcje filmowe nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
1: Kraków nawet, tak?
0: No to, bo to pasja, tak?
1: Bo się dzieje.
0: Pasja Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
1: Okej. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
0: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. On dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką słabą.
1: No, tam
0: słabą.
1: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
0: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego. To jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa. Jego wujka, odrowąża żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB. I to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity. No, pozostawiając jego rodziców, mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie. Tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają te rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film. Warto go obejrzeć.
1: W Przemyślu kręcono nie tylko fabuły, ale też, tak jak widzę tutaj po rozpisce, filmy dokumentalne. I z tego, co widziałem, no to dwa takie dokumenty nakręcono. Pierwszy, no to Światło domu z 2003 roku, a drugi Zadziwiające życie bezkręgowców.
0: Zadziwiające życie bezkręgowców, tak, słynny dziennikarz BBC, popularyzator życia przyrody, David Attenborough przyjechał tutaj do Przemyśla, kręcił film o takim pięknym motylku, modraszek Grebella. Ma ciekawe właśnie życie, ten modraszek. Składa jaja na roślinie, która nazywa się goryczka krzyżowa. Jeszcze zanim te rozwiną się pąki tego kwiatu, później larwy tego motylka spadają z tej roślinki na ziemię i wydzielają feromony podobne do feromonów mrówek wścieklic. No, mrówki wędrując sobie zabierają te larwy, karmią tą larwę. Oczywiście w miarę rozwoju tej larwy ona się robi coraz większa i musi unikać te mrówki, a jednak żerując tam w tym mrowisku, bo inaczej te mrówki jakby się zorientowały, że to jednak nie ich larwa, to by ją zabiły. I życie tej larwy, zanim się motyl rozwinie w mrowisku, trwa 11 miesięcy.
1: No to całkiem sporo.
0: Tak. Roślina jest, goryczka krzyżowa jest rośliną kserotermiczną, czyli taką ciepłolubną. No w tym roku znajomi, którzy się znają bardziej na roślinach, mówią, że nie widzieli już goryczki krzyżowej. I teraz tak, żeby ten motylek się rozwinął, musi być tylko goryczka krzyżowa, mrówki wścieklice, bo inaczej to się nie rozwija. David Attenborough przyjechał w latach 90. do Przemyśla, bo się okazuje, że w Przemyślu jest największe w Europie stanowisko tego motylka. To była też sensacja w tamtych czasach, bo to lata 90. wykorzystano w produkcji takiej filmowej, tej dokumentacji, też technikę komputerową, więc to sobie możemy wyobrazić. Dzisiaj to jest normalność, tak? A lata 90.
1: Kiedyś to była zupełna nowość.
0: Zupełna nowość.
1: Innowacja.
0: Więc film też fajny, można znaleźć go w internecie, warto sobie pooglądać.
1: Okej. Okay. Który film lub serial najlepiej pokazuje piękno Przemyśla? Tak według pana?
0: Wszystkie po swojemu. Nawet i te stare czarno-białe, bo pokazują też, jak się tak patrzy, jak ten Przemyśl te 40 lat temu wygląda. On jest zupełnie inny.
1: Jak się zmienił.
0: Jak się zmienił całkowicie. Także nie, każdy z nich jakoś ten Przemyśl pokazuje, mimo że udają, tak jak mówiłem, Wilno, Lwów, a nawet Petersburg.
1: Okej. Okay. A które miejsca, w które lokalizacje Przemyśla najczęściej wybierają
0: Katedralna. Ekipy filmowe? Katedralna. Ulica Katedralna najczęściej jest filmowana. Tak.
1: Dlaczego?
0: No bo przez swój urok i taką właśnie oddanie, tą możliwość oddania charakteru tych innych miast. Tak?
1: Okej, okay, ale filmowcy wykorzystują ją jako tło do filmu, czy...
0: Jako tło, tak.
1: Jako tło.
0: Tak, jako tło.
1: Okej.
0: Okay. No pewnie też i kwestia naświetlenia, bo to jest taka ulica prowadząca wschód-zachód, więc pewnie też kwestia oświetlenia, bo to już by musieli się kamerzyści, tak, scenarzyści opowiedzieć dokładnie za tym, ale najprawdopodobniej tutaj to są te wszystkie te walory.
1: Okej, okay. A czy twierdza Przemyśl, która no, jest dość popularna tutaj w Polsce, ale też i w Europie, jest taka unikatowa dosyć, czy ona też była wykorzystywana przez filmowców w jakiś sposób?
0: Film Ford 13, tak, było to wykorzystane w tym, no i w część scen na którymś forcie do filmu Skrzydła też było kręcone. Natomiast takie stricte jakoś nie przypominam sobie. Być może akurat coś mi umkło, ale...
1: Okej. Okay. No dobra. Wraz z pojawieniem się ekip filmowych rozwija się ta turystyka filmowa. No bo to jest tak, że ludzie oglądając jakiś film lubią sobie pojechać w miejsce, w którym ten film był kręcony. Czy tutaj zauważacie jako PTTK, że ci turyści przyjeżdżają właśnie ze względu na filmy, ze względu na seriale, które były kręcone, chcą się przejść tym szlakiem filmowym, czy raczej niekoniecznie? Czy to jeszcze nie jest tak rozpowszechnione?
0: Znaczy jest różnie, bo jest podkarpacki szlak filmowy, także tutaj mamy różne lokalizacje na terenie całego Podkarpacia filmowe.
1: No mamy i Łańcut, i Kolbuszową, no,
0: właśnie, tak.
1: I Przemyśl, i tutaj Bieszczady.
0: I Bieszczady, także tutaj Przemyśl jest jakby wciągnięty w ten szlak, podkarpacki szlak filmowy, więc na stronie Podkarpackiego Szlaku Filmowego można zobaczyć też mapkę, opisy tych filmów, zdjęcia, można nie tylko z przewodnikiem, można samemu sobie przejść. Jest to jedna z form turystyki, może nie jakaś taka masowa, ale pojawiają się ludzie. Nawet na tych spacerach to nie tylko mieszkańcy Przemyśla, ale ludzie i z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. Przy okazji przyjeżdżają obejrzeć, zobaczyć Przemyśl, czy po drodze do Przemyśla.
1: I wy podczas tych spacerów, które odbywały się latem, oprowadzaliście po tych takich najpopularniejszych lokacjach filmowych?
0: No tak, tak. No to...
1: Jak wygląda taki spacer? Może dopytam. Po jakich punktach oprowadzacie turystów i mieszkańców?
0: To ścisłe centrum, tak? Mhm. Centrum zazwyczaj kończy się spacer na dworcu kolejowym albo jeszcze, w zależności to też jak sobie dane oprowadzający tą trasę rozplanuje, a też i zainteresowanie akurat grupy, no to czasami też i na moście kamiennym. No i tutaj to centrum mamy też zdjęcia ze scen filmowych, więc w konkretnym miejscu się zatrzymujemy, tak, i też się pokazuje te zdjęcia, że w tym miejscu ta scena była kręcona. No, czasami jakieś ciekawostki są opowiadane w danym miejscu. Tak jak na przykład z Różewiczem, jego wywiadem, czy to, że mama mistrza Wajdy to była Przemyślanka, tak, to też jest.
1: No to jest jakaś ciekawostka, tak. Myślę, że fajna dla osób, które nie tylko tu mieszkają, ale też które Dokładnie. Tutaj przyjeżdżają, żeby pozwiedzać. Czy zdarzyło się panu spotkać ekipę filmową podczas realizacji zdjęć? No bo oprowadza pan już te wycieczki od pewnie kilku lat. Te filmy też co jakiś czas są kręcone, więc pytanie, czy zdarzyło się panu natknąć na ekipę filmową?
0: Tak, jak byłem już kilkunastoletnim młodzieńcem. Właśnie kronikę wypadków miłosnych.
1: O proszę.
0: Widziałem, jak kręcono, także tak.
1: I jak pan wspomina to?
0: No to dość ciekawie, natomiast wspominam, tam jest scena w kronikach wypadków miłosnych, jak po Alinę ojciec przyjeżdża samochodem, tak, z kierowcą. No a w tym momencie z kolegami szli w tamtym kierunku i ten samochód, no ekipa się przygotowywała wtedy też do kręcenia zdjęć, bo dość duże zamieszanie było, ale ten samochód był, bo tam jest na trochę z górki, tak, zabytkowy samochód, cegłówkami koła były podukładane, no i jedyne co, to żeśmy później na tym filmie szukali tej sceny z tymi cegłówkami, jednak ich nie było.
1: Okej. Okay. A czy ma pan jakieś takie anegdoty właśnie związane z filmowcami no tutaj właśnie, w Przemyślu? Bo to jest jedna, wiadomo.
0: Jedna
1: ale...
0: tu z Ryżewiczem, druga historia tutaj właśnie dziewczyn z Lwowa. Kwestia to, że dla filmowców Przemyśl z Lwowem nie był do rozróżnienia na zdjęcia, tak? Ale też właśnie z serialem Dziewczyny z Lwowa jest taka ciekawostka, że ten film był bardzo popularny również na Ukrainie.
1: Tak, bo oni sprzedali w ogóle licencję tak, chyba ukraińskiej
0: tak, tylko, że tam była zmieniona nazwa tego filmu.
1: Tak, i dubbing był podłączony ukraiński.
0: No to musiał być, no to nazwa była zmieniona, Nasze Panie w Warszawie.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Także to też taka ciekawostka, tak?
1: Tak, a tutaj były Dziewczyny z Lwowa, chociaż pierwotnie też miał być chyba inny tytuł, ale chyba ostatecznie go zmienili. No bo część lokacji kręcili w Warszawie, tutaj tak, jakieś tam pojedyncze sekwencje.
0: Filmy, to wszystkie filmy, nie jest tak, że one są kręcone w jednym miejscu.
1: Wiadomo, to jest różne lokalizacje, tak. No to w Warszawie ze względu pewnie na koszt też, no bo to w Warszawie najłatwiej też ściągnąć aktorów Dokładnie. Poszczególnych, nie? Bo te grafiki są dość napięte. Czy pana zdaniem Przemyśl ma jeszcze niewykorzystany potencjał filmowy? Co jeszcze warto byłoby pokazać w filmach, a co jeszcze nie zostało pokazane? A co może warto pokazać szerszej publiczności? Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak pan myśli?
0: To tak trudno, bo w filmie Przemyśl gra zawsze inne miasta i tak nikt nawet się nie zastanawia, że to jest Przemyśl, więc trudno tutaj tak...
1: No dobra, ale załóżmy, że jest jakiś filmowiec, który chce stricte nakręcić film, który jest osadzony w Przemyślu. To jakie lokalizacje powinien wybrać według pana?
0: To tak, są wybierane ścisłe centrum miasta, tak, czy tak zwane dawne lwowskie przedmieście wzdłuż ulicy Aleksandra Dworskiego czy Mickiewicza. To są takie lokalizacje, które są wybierane i można też je wykorzystać.
1: Gdyby pan miał zachęcić reżyserów do kręcenia filmów właśnie tutaj, w Przemyślu, to co by pan im powiedział? Dlaczego warto?
0: No lokalizacja świetna, może udawać różne miasta, nie trzeba jechać za granicę, zwłaszcza teraz do Lwowa, tak, gdzie jest niebezpiecznie, a można tutaj udawać ten Lwów. No i atmosfera miasta też jest wspaniała, także no, co potwierdzają ekipy filmowe, że zawsze są zauroczeni tym miastem później, jak wracają i jego atmosferą.
1: Jakie produkcje mogłyby jeszcze powstać w Przemyślu? No bo powstało ich wiele. Powstały produkcje obyczajowe, powstały produkcje jakieś kostiumowe, no bo też Młody Piłsudski, to też nie wspomnieliśmy, tak. Że ten serial też był kręcony też w Przemyślu. Chyba między innymi na dworcu coś tam było.
0: Też na dworcu i w rynku, na schody tak zwane rycerskie. Tak, scena zabicia tego oficera, więc ulica Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej, Władycze, także tutaj te lokalizacje było dość duże, jeżeli chodzi o Młodego Pisa. W parku.
1: Mhm. No więc mamy kino kostiumowe, historyczne, mamy kino obyczajowe, mamy kryminał. Co jeszcze mogą powstać?
0: Wszystko, także, także każdy film, są dramaty czy melodramaty, także To jest tylko wyobraźnia twórców filmowych, tak? Jak wykorzystać ten potencjał. No wiadomo, filmy historyczne, tak? Bo tutaj to historyczne centrum i układ tego rynku jakby zachęca do kręcenia nie jakichś tam bardzo współczesnych filmów, tylko właśnie jakieś kostiumowe czy historyczne sceny.
1: No tak, no Przemysł da się zaadaptować na potrzeby takiego filmu. Nie trzeba zbytnio tam...
0: Dzisiaj komputerowo obrabiać, tak?
1: No, albo komputerowo obrabiać, właśnie tak. Wystarczy zdjąć szyldy ze sklepów taka... i kamienice mamy ładne, które nadają się...
0: Nawet bez, bo do jednego, tak jak pan wspomniał, w zasadzie to jest paradokument, bo nie dokument Orlenta Bronią Przemyskiego Gniazda. Jedno z podwórek na ulicy dzisiaj Smolki zostało wykorzystane właśnie dlatego, bo taki ma charakter wewnętrzne podwórko. Okna skrzynkowe, takie XIX-wieczne, więc całe to podwórko nie trzeba było przerabiać scen. Wystarczyło tylko nakręcić scenę na tym podwórku i scenografię z tamtego okresu miało się gotową.
1: No nic, no to zachęcamy w takim razie producentów, reżyserów, żeby przyjeżdżali do Przemyśla i żeby wykorzystywali ten potencjał miasta.
0: Ale też i podróżnych zwiedzających do zwiedzenia Przemyśla, nie tylko filmowym Przemyślu. Myślu, również na spacery z przewodnikami, z PTT-kiem.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: SK Przemyśl.
1: Końcówka tego roku zapowiada się bardzo gorąco i intensywnie dla miłośników biegania w naszym mieście i powiecie. Przemyski Klub Biegacza przygotował jeszcze 3 imprezy. Bieg niepodległości na 11 km, rodzinny bieg mikołajkowy oraz wymagający wyszehradzki ultramaraton Twierdza Przemyśl, którego najdłuższa trasa liczy aż 55 km i prowadzi przez forty Twierdzy Przemyśl. O tym, co czeka uczestników, jak się zapisać i do kogo przeznaczone są poszczególne biegi, rozmawiam z Mieczysławem Jałochą z Przemyskiego Klubu Biegacza. Posłuchajcie.
3: 3 imprezy, bo zostaje nam listopad, czyli bieg niepodległości w Warłamowie. 11 listopada spotykamy się. Dystans 11 km, start o godzinie 11 i również mamy tam biegi dzieci, czyli jest 200, 400, 600 metrów i te biegi dzieci cieszą się ogromną popularnością.
1: A biegi dla dorosłych? Jaki dystans?
3: Dystans 11 km.
1: I tutaj uczestnicy mogą liczyć na jakieś dyplomy, medale?
3: Tak, każdy uczestnik dostaje medal. Uczestnicy dostają posiłek regeneracyjny, dostają gadżety biegowe, są to albo czapki, albo buffy. I dzieciaki dostają piękne plecaki Rysia Arłamowskiego, także naprawdę warto przyjechać do Arłamowa.
1: A uczestnicy mają jakieś takie specjalne stroje biało-czerwone, czy to jest raczej dowolność?
3: Nie, jest dowolność, ale wielu uczestników przyjeżdża w barwach narodowych. Jest z nami Tomasz Zimoch, słynny komentator, jest z nami również pani Włodarczyk.
1: Anita Włodarczyk.
3: Tak, Anita Włodarczyk. Mhm. Także są specjalni goście i wiele osób właśnie dla tych osób przyjeżdża do Arłamowa.
1: I rozumiem, że tutaj wcześniej trzeba się zapisywać.
3: Tak.
1: W jakimś biurze zawodów, czy przez waszą stronę?
3: Przez naszą stronę. W biurze zawodów też przyjmujemy zapisy, ale jest jeden warunek, że musi być wolny pakiet. Czyli jeżeli mamy limit 300 osób i nie mamy wszystkich osób zapisanych przez stronę internetową, wtedy oczywiście jak najbardziej, ale przeważnie tak jest, że te zapisy się kończą wcześniej.
1: No, czyli lepiej zrobić to...
3: Lepiej to zrobić przez stronę internetową.
1: Internetową,
3: tak.
1: Bo jest pewnie...
3: I nie martwić się, czy się przyjedzie na bieg i czy będzie można wystartować.
1: No i dobra, i teraz mamy jeszcze 2 ostatnie imprezy, czyli bieg mikołajkowy.
3: Tak jest, bieg mikołajkowy dookoła Galerii Sanowej. Tak. To jest przy współpracy z Galerią Sanową. Impreza również rodzinna, czyli biegają dzieci, biegają dorośli. Dużo więcej tutaj mamy dzieciaków. Wszyscy biegają w czapkach mikołajowych, które dostają w momencie odbierania pakietu startowego. Ale nie tylko w czapkach, bo wiele osób jest również w swoich strojach mikołajowych, jest wesoło, jest fajnie.
1: A w tym roku, która to już będzie edycja?
3: To będzie w tym roku 13 edycja. 13 edycja, 13 lat, tyle współpracujemy z galerią, czyli tak naprawdę no, od samego początku powstania Przemyskiego Klubu Biegacza.
1: Skąd w ogóle narodził się pomysł na ten bieg?
3: Przy współpracy z galerią, która współpracuje z nami przy Przemyskiej Dyszce, to była, że tak powiem, inicjatywa Galerii Sanowej. Zróbmy coś dookoła galerii. Wymyśliliśmy ten bieg mikołajkowy, ten bieg się przyjął. No i tak patrząc dookoła, tych biegów mikołajkowych w tych miastach dookoła Przemyśla też jest dużo.
1: Tak,
3: i wszędzie
1: w samym Rzeszowie,
3: w samym Rzeszowie jest ogromny bieg, także
1: tak,
3: no.
1: Tak, oczywiście, że tak. No dobrze, i ostatni segment, czyli ostatni bieg, który nam został, to Wyszehradzki Ultramaraton, który w tym roku będzie się odbywał 12 grudnia.
3: Tak. Impreza szczególnie nam bliska, dlatego że biegamy w Twierdzy Przemyśl. Biegamy czarnym szlakiem fortecznym.
1: Czyli po tych wszystkich fortach.
3: Po fortach. Zdobywamy te forty, czyli biegacze muszą wbiec na ten fort, obiec go. Oczywiście ci, którzy się ścigają, tak naprawdę nie mają wiele do czasu na to, żeby oglądać piękne forty odnowione, które coraz ładniej wyglądają. Piękny fort Salisoglio w Siedliskach. Fort Borek.
1: Duńkowiczki ostatnio otwarte.
3: No, Duńkowiczki nie biegamy tam.
1: A nie, nie,
3: nie, okay. Nie pchamy się tam. Czyli mamy tutaj, jeżeli chodzi o Wyszehradzki, mamy dwa dystanse, oprócz oczywiście biegów dzieci. Czyli biegi dzieci rozpoczynają, natomiast dwa dystanse główne to jest 21 km i 55 km.
1: No to 55 km to już taki kawałek trasy.
3: Jest, jest kawałek trasy i jest trasa trudna, dlatego że na początku są to górki, bardzo mocne górki, później ta trasa przechodzi w tereny płaskie, czyli właśnie Siedliska, Jaksmanice, a prędkości są duże, niektórych biegaczy z czołówki, bo to jest taki dystans, no, około maratoński, troszeczkę dłuższy niż maraton. I na koniec jest zdobycie Kopca Tatarskiego, więc tutaj naprawdę nie należy ten bieg do łatwych biegów.
1: No to już tacy zaprawieni w boju biegacze, że tak powiem, startują.
3: Tak,
1: na pewno.
3: I no, rekord trasy tych 50, to jest dokładnie 57 km, jak pamiętam, to jest 4 godziny 18 minut. Przy tej trasie robi ogromne wrażenie.
1: No.
3: Robi ogromne wrażenie.
1: No bo ten, tak jak pan powiedział, nie jest łatwy. On jest chyba też górzysty dosyć mocno.
3: Jest, więc jest. Może nie ma tak dużych, mówię, przewyższeń, ale tak również ta pora, czyli albo jest śnieg, albo jest błoto po opadach, też nie są łatwe trasy w tym momencie do biegania. Robiliśmy edycję letnią, ale ta edycja letnia, no, przy upałach powyżej 30 stopni nie była fajna dla tych dłuższych dystansów i ta edycja zimowa jest okej.
1: Okay. Czyli co, lepiej się zimą biega?
3: Lepiej.
1: Niż upał w upał?
3: Tak, oczywiście, oczywiście. Jest dużo przyjemniejsze bieganie zimą.
2: SK Przemyśl News.
4: Zaczynamy, a właściwie startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
4: Wojewódzki Szpital w Przemyślu inwestuje w modernizację kolejnych oddziałów i nowoczesny sprzęt. I tak, jedną z najważniejszych trwających inwestycji jest remont centralnego bloku operacyjnego, na terenie którego ma powstać specjalna sala dla robota chirurgicznego. Urządzenie ma być wykorzystywane m.in. przy operacjach urologicznych, ginekologicznych i chirurgicznych. W trakcie rozmowy, którą zaraz zresztą usłyszycie, zapytam także moich gości m.in. o zakończoną modernizację oddziału kardiologii oraz remont okulistyki i otolaryngologii. A dziś moimi gośćmi są
5: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
6: Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
1: Dobrze, zacznijmy tą naszą rozmowę od inwestycji, no bo w szpitalu w Przemyślu sporo się dzieje, sporo się działo w ostatnich tygodniach, ale też sporo będzie się działo na jesieni i w przyszłym roku. W lipcu w Przemyskim Szpitalu udało się oddać do użytku zmodernizowaną część zachowawczą oddziału kardiologii. Co ta inwestycja zmieniła tak z punktu widzenia pacjentów i personelu?
5: Ta inwestycja bardzo wiele zmieniła, dlatego że oddział, który funkcjonował w szpitalu, oddział kardiologii, był oddziałem, który już miał 25 lat użytkowania. pomieszczenia i te pomieszczenia rzeczywiście były już zniszczone, wysłużone, ponieważ bardzo dużo pacjentów leczymy kardiologicznie. Wiemy też, jakie jest zapotrzebowanie w ostatnich latach. Też to zapotrzebowanie na społeczeństwo kardiologiczne się zwiększyło, choroby kardiologiczne zwiększyły się, jest większa świadomość też pacjentów, bardziej dbają o siebie, jako społeczeństwo dbamy o siebie i wykonujemy różnego rodzaju badania, dlatego też więcej pacjentów się leczy i ten oddział rzeczywiście wysłużył swoje. I teraz trzeba było poprawić te warunki po to, żeby pacjenci mieli lepszy komfort i po to też, żeby naszym pracownikom lepiej się pracowało.
1: To była inwestycja warta ponad 14 milionów złotych. Na co konkretnie przeznaczono te środki?
5: Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę. Odbudowaliśmy pomieszczenia, przebudowaliśmy, także tam była wymiana zarówno stolarki drzwiowej, przebudowa pomieszczeń, ścianek, instalacji. Także tak naprawdę ten oddział całościowo został przebudowany, wyremontowany. Również zakupiliśmy sprzęt taki najbardziej potrzebny w tym oddziale, od drobnego do bardziej poważnego sprzętu. Kupiliśmy kardiomonitory, USG, dużo takiego potrzebnego na co dzień do pracy sprzętu dla pacjentów.
1: Czy po tej modernizacji można powiedzieć już, że kardiologia jest oddziałem już w pełni przystosowanym do XXI wieku, do standardów XXI wieku? Czy jest jeszcze coś, co wymaga poprawy, ulepszenia, może dokupienia jakiegoś sprzętu?
5: Uważam, że Szpital Przemyski w tym momencie ma po pierwsze bardzo wysokie specjalistyczne leczenie, dlatego że obejmujemy pacjentów z chorobami serca całościowo, od leczenia podstawowego po specjalistyczne, po kardiochirurgię, czyli leczenie zabiegowe, kardiologię inwazyjną, również rehabilitację kardiologiczną. Także dzięki tej inwestycji, to było takie jak gdyby zakończenie inwestycji infrastruktury, przebudowa, ten oddział był jeszcze najbardziej właśnie wysłużony, to możemy powiedzieć, że cała kardiologia, całe leczenie kardiologiczne jest w nowoczesnych, dostosowanych pomieszczeniach, oczywiście z wyspecjalizowanym, bardzo profesjonalnym zespołem.
1: Okej, okay. Na kardiologii oczywiście prace modernizacyjne się nie kończą. Jakie remonty są obecnie prowadzone na terenie waszego szpitala i które z nich będą dla pacjentów najbardziej odczuwalne? No bo wiadomo, że jak przebudowa, no to czasami to wiąże się z pewnymi wyłączeniami pewnych pomieszczeń. Jak to będzie w przypadku tych obecnych remontów i tych przyszłych?
5: Szpital Wojewódzki w Przemyślu nie ustaje w remontach, w polepszaniu warunków dla pacjentów i tak od 6 lat cały czas coś remontujemy, ulepszamy, odświeżamy oddziały i w tym momencie w trakcie jest remont na centralnym bloku operacyjnym i zakup robota chirurgicznego. Ten remont jest podzielony na etapy i w tym roku zostanie zrobione dwie sale. Jedna sala właśnie taka robotyczna, druga wybudzeniowa dla pacjentów. Następne etapy będą w kolejnym roku. Również w trakcie remontu jest oddział okulistyczny i oddział otolaryngologiczny. I tutaj jest to trzeci etap, ponieważ to było bardzo duże zadanie. Na początku modernizowaliśmy stację dializ i serologię, teraz właśnie robimy okulistykę i otolaryngologię. Będzie to taki całościowo dopięty na jednym poziomie remont tych oddziałów i te oddziały właśnie będą pięknie wyremontowane i przyjazne dla pacjentów.
1: Okej, okay. Wspomniała Pani o centralnym bloku operacyjnym, że tutaj są prowadzone prace. No to ja zapytam, w co ten nowy oddział zostanie wyposażony? Jaki sprzęt trafi na ten oddział? Czy mogłaby Pani tak pokrótce powiedzieć?
5: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o blok operacyjny, to tą salę, tak zwaną robotyczną, czyli robimy salę operacyjną, na której będzie mógł stać robot chirurgiczny do operacji pacjentów. Żeby mógł być robot na danej sali, to po prostu musi być do tego sala dostosowana. Nie można postawić w każdej jednej sali robotów, ponieważ oni mają swoje specjalne uwarunkowania. Dlatego też ta sala jest specjalnie przygotowana, będzie wzmocniona właśnie na potrzeby tego robota. Tym samym będziemy mogli wykonywać nowoczesne zabiegi w nowoczesny sposób.
1: No to jakie zabiegi będziecie wykonywać przy udziale tego robota?
5: Przy udziale robota będą wykonywane zabiegi przede wszystkim urologiczne, zabiegi ginekologiczne i zabiegi chirurgiczne. tak na wstępie, to będzie musiał być zespół, będzie musiał się szkolić specjalnie do zabiegów robotycznych, także to cały taki proces przed nami, ale z wielkim plusem dla pacjentów, dlatego że po zabiegach robotycznych pacjenci szybciej wracają do zdrowia, są to mniej inwazyjne zabiegi dla pacjentów.
1: Jasne, sala jest w przygotowaniu, a kiedy ten robot trafi do szpitala w Przemyślu?
5: Do końca roku mamy wykonać salę łącznie z adaptacją tego robota.
1: Tutaj Urząd Marszałkowski jakoś Was wspomaga finansowo w zakupie tego robota?
5: Tak, oczywiście. I zarówno remont bloku operacyjnego, jak i zakup robota chirurgicznego jest właśnie finansowany z budżetu województwa.
1: Te środki zewnętrzne mają chyba duże znaczenie, bo tutaj korzystaliście po drodze z KPO, korzystaliście z programu Fenix. Bez tego finansowania chyba byłoby ciężko, nie?
5: Szpital sam nie mógłby wykonywać w ogóle żadnych inwestycji, dlatego że no niestety finansowanie, szczególnie dzisiaj, w tym roku, jest bardzo skąpe, że tak powiem, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy niewypłacane nadwykonania u pacjentów, więc nie byłoby możliwości w ogóle wykonywania jakichkolwiek remontów. Dlatego tak ważne jest to dofinansowanie z zewnątrz, z zewnętrznych środków, a przede wszystkim najlepsze są takie montaże finansowe. Wiadomo, że jako szpital zawsze gdzieś tam musimy swoje środki dołożyć w jakiejś takiej drobnej części, ale jeżeli jest dofinansowanie właśnie z różnych programów, czy właśnie dopełnienie tego finansowania często przez Urząd Marszałkowski, to dla nas jest bardzo duża pomoc.
1: Okej, to odejdźmy na chwileczkę od inwestycji, właściwie zostawmy te inwestycje i przejdźmy do nowoczesnej kardiochirurgii, bo w Waszym szpitalu wykonywane są, w ostatnim czasie były wykonywane bardzo specjalistyczne zabiegi chirurgiczne. Jeden z nich to mało inwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych, czyli zabieg MeetCap, co sprawia, że ta metoda jest trudniejsza dla kardiochirurga, ale jednocześnie korzystniejsza dla pacjenta.
5: Ja nie jestem specjalistą, więc trudno wypowiadać się. Najlepiej, gdyby to powiedział operator, ponieważ to wykonuje. Natomiast tak jak jest sam w nazwie, mało inwazyjna, czyli wszystko, co jest mniej inwazyjne, co wiąże się z mniejszym nacięciem, na przykład z wykonaniem zabiegów przeskórnych, że nie trzeba otwierać klatki piersiowej, to wszystko jest mniejszym ryzykiem dla pacjenta, dlatego że zdrowienie jest łatwiejsze i powrót do zdrowia pacjenta jest łatwiejszy. I to właśnie nasi specjaliści się specjalizują w takich zabiegach, dlatego też myślimy o różnego rodzaju właśnie zakupie robotów, również i kardiochirurdzy przygotowują się i myślą o tym, żeby wykonywać zabiegi robotyczne również na sercu.
1: Okej, myśli Pani, że to jest początek takiego szerszego rozwijania tych mało inwazyjnych technik?
5: Myślę, że tak. Myślę, że to jest początek. Już w niektórych szpitalach są takie zabiegi wykonywane. My mamy bardzo taki mocny zespół kardiochirurgów, którzy się kształcą również poza granicami Polski, przywożą różnego rodzaju nowinki i właśnie wykonują takie zabiegi w naszym szpitalu, które są sporadycznie w Polsce wykonywane. Dlatego to też mnie jako dyrektora bardzo cieszy, że mam taki wspaniały zespół, że mam ludzi młodych, którym się chce uczyć, rozwijać, a co za tym idzie? Pacjenci będą mogli właśnie korzystać z ich wiedzy, z ich umiejętności.
1: Wykonaliście też ostatnio w szpitalu, w Przemyskim Szpitalu, zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki mitralnej. Przepraszam, korzystam ze ściągawki, bo te nazwy są dla mnie dość obce. I teraz tak, dlaczego w przypadku tego pacjenta klasyczna operacja była zbyt ryzykowna?
5: Ponieważ tutaj przede wszystkim chodzi o stanu zdrowotnego pacjenta. Są pacjenci, którzy mają ryzyka, więc jeżeli pacjent jest schorowany, czy pacjent na przykład jest w jakimś starszym wieku, wszystko zależy od początkowego wyjścia jak gdyby zdrowotnego pacjenta. I są pacjenci tacy, których zwykły zabieg, przez zwykłą metodą mógłby być zagrożeniem dla ich życia. Ten pacjent mógłby nie przeżyć tego zabiegu, chociażby przez tą właśnie taką wieloinwazyjność, czyli taki zabieg, który dodatkowo by go obciążył. Jeżeli zabieg jest mało inwazyjny, to wiadomo, że jest mniejsza ingerencja w organizm pacjenta i ten pacjent lepiej to zniesie. Dlatego bardzo ważne są takie zabiegi, umiejętność wykonywania tych zabiegów, sprzęt, który jest potrzebny do tych zabiegów i oczywiście warunki, bo musi być dobrze też przygotowana sala. My mamy salę operacyjną akurat na kardiochirurgii hybrydową. Na tej sali operacyjnej często staje zespół nie tylko kardiochirurgów, ale dochodzą chirurdzy naczyniowi, dochodzą kardiolodzy i każdy specjalista, który jest potrzebny w trakcie zabiegu, jest zapraszany do tego zabiegu i do pomocy i ta sala hybrydowa jest rewelacyjnym wyjściem właśnie dla takich pacjentów, którzy są, czy mają bardziej skomplikowane zabiegi operacyjne.
1: Jakie metody leczenia w kardiochirurgii chcielibyście jeszcze wdrożyć w najbliższym czasie?
5: No ja bym chciała wszystkie metody, które byłyby dobre dla naszych pacjentów i które byłyby najlepsze dla naszych pacjentów. Myślę, że to, co jest możliwe do zrealizowania, mój zespół będzie chciał wdrażać. No, w tym momencie jesteśmy uwarunkowani niestety kontraktem, dlatego że pracujemy już prawie rok, nie mamy do dnia dzisiejszego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc też możemy wykonywać zabiegi tylko takie bezpośrednio ratujące życie. Jeżeli pacjent może przyjechać do innego ośrodka, czy może czekać na zabieg operacyjny, to my nie możemy takiego zabiegu wykonywać, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia nam nie zwróci pieniążków za ten zabieg. Jest to ogromne ograniczenie i w jakimś zakresie myślę, że ogromny problem dla pacjentów, bo pacjenci muszą jechać, muszą czekać. Po pierwsze, że pacjent, który jest poważnie chory, który ma chorobę serca, żyje w ciągłym lęku, że się nie obudzi, że nie dożyje. Więc to jest obciążenie dla pacjenta. Po drugie, jest to obciążenie też dla całej rodziny, ponieważ muszą jechać w jakieś odległe województwa, tam gdzie jest możliwość wykonania tego zabiegu, bo każdy chce jak najszybciej mieć zabieg, bo boję się o swoje życie. Więc to są takie dodatkowe obciążenia niepotrzebne dla pacjentów. W momencie, gdzie my moglibyśmy operować pacjentów tu na miejscu, mamy wspaniały zespół profesjonalny, to rzeczywiście szkoda, żeby ci pacjenci czekali. Od początku roku zoperowaliśmy około 100 pacjentów już w trybie nagłym, więc to zachorowania są bardzo poważne i bardzo duże w naszym regionie. I to przede wszystkim pacjenci tutaj z ziemi przemyskiej, z regionu naszego.
1: Ten rozwój kardiochirurgii. No bo dzisiaj do rozwoju kardiochirurgii, w ogóle do rozwoju każdego innego oddziału, potrzebny jest odpowiedni sprzęt i odpowiedni ludzie. Czego bardziej brakuje w Waszym szpitalu?
5: W naszym szpitalu w tym momencie nie brakuje niczego. W naszym szpitalu w tym momencie brakuje nam kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i zgody na wykonywanie tych zabiegów i ratowanie życia naszym pacjentom.
1: Nie tylko Wam, bo w innych placówkach to też jest problem, bo rozmawiam z innymi podkarpackimi szpitalami i też się na to skarżą, więc no nie jesteście w tym odosobnieni. No dobrze, zostawmy tą kardiochirurgię teraz. Przejdźmy do kolejnego segmentu naszej rozmowy, czyli do dzwonu zwycięstwa, bo to jest kolejna rzecz nowa w Waszym szpitalu. Na oddziale onkologii pojawił się ten dzwon, w który uderzają pacjentki kończące leczenie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na takie miejsce i na taki symbol właśnie w Waszym szpitalu?
5: W ogóle sam pomysł zawieszenia tego dzwonu powstał dzięki inicjatywie personelu medycznego oddziału, jak również i Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Stowarzyszenia, które od lat z nami współpracuje, które od lat wspiera oddział onkologiczny i pacjentów onkologicznych. Natomiast my bardzo ucieszyliśmy się z tego, że ten dzwon u nas może zabrzmieć dla naszych pacjentów, dlatego że przede wszystkim jest to dzwon, który zwiastuje dobrą nowinę, tak bym to określiła, czyli zwiastuje dzień zwycięstwa dla danego pacjenta. Dla każdego pacjenta, który boryka się z chorobą nowotworową, który nie wie, co mu przyniesie jutro, wiadomość, że wyzdrowiał, że jest zdrowy, to chyba jest najlepsza wiadomość, jaką może otrzymać człowiek. I też chcieliśmy właśnie, żeby ten pacjent, który wychodzi, otrzymuje taką wspaniałą wiadomość, że wygrał. Że wygrał z takim nierównym przeciwnikiem, bo choroba nowotworowa to jest bardzo nierówny przeciwnik, ale jak widać, jeżeli ma się motywację, dobrych specjalistów, ale przede wszystkim ten hart ducha i tą wiarę w to, że ja mogę zwyciężyć tego wroga, to można wyzdrowieć. I w momencie, gdy pacjent zdrowieje, dzwon odzywa się swoim pięknym dźwiękiem i to chyba jest najlepsze, co może być. Było to dla nas ogromne wzruszenie. Łzy mieli chyba wszyscy w tym momencie, gdy po raz pierwszy zabrzmiał dzwon.
1: No to zapytam, ile razy już zabrzmiał ten dzwon od momentu jego zawieszenia? Tak plus minus.
5: Trudno jest powiedzieć, dlatego że no, nie jestem na co dzień w oddziale. W pierwszym dniu, w momencie zawieszenia tego dzwonu, on brzmiał cały czas. Dlatego że byli na tym spotkaniu, na tej uroczystości pacjenci, którzy przyjechali odwiedzić nas, którzy chcieli, wyszli z tego oddziału i chcieli uderzyć ten dzwon. Także i ze stowarzyszenia Sanitas, pacjentki były również ze stowarzyszenia w ogóle Amazonki, przyjechały do nas. Także ten dzwon brzmiał chyba z pół godziny non-stop. Każdy podchodził, każdy kto wygrał z chorobą nowotworową, uderzał w ten dzwon.
1: Ten dzwon według tej koncepcji ma być nie tylko symbolem zwycięstwa nad chorobą, ale również takim elementem wsparcia psychologicznego chyba też, nie?
5: Tak, bo pacjent, który przychodzi do oddziału, który zastanawia się, co będzie z nim i czy uda mu się wygrać z chorobą nowotworową, jeżeli słyszy, że dzwon bije, to dla niego jest to też taka perspektywa, że z łóżka pacjentowi, czy z sali obok, czy z łóżka obok pacjentowi się udało. On wychodzi, on bije w dzwon, więc mi się też uda. Więc myślę, że to też jest takie ogromne wsparcie psychologiczne, że jednak ludziom się udaje, to dlaczego mi się ma nie udać? No i to też było taka koncepcja, żeby wspierać te osoby, które czekają i marzą o tym, żeby móc wyjść, uderzyć w dzwon.
1: Czy planujecie już jakieś podobne inicjatywy w waszym szpitalu w najbliższym czasie?
5: W naszym szpitalu bardzo dużo się dzieje, dużo promocyjnych rzeczy, dużo takich inicjatyw z zewnątrz przyjmujemy. Jeżeli ktoś przychodzi z fajnym pomysłem, naprawdę bardzo chętnie podejmujemy się różnego rodzaju inicjatyw. Mamy wspaniały zespół ludzi, dział promocji w szpitalu. Jest ze mną tutaj pan rzecznik. Myślę, że na ten temat najlepiej potrafi powiedzieć. To właśnie dział, który zajmuje się promocją, podejmowaniem różnych właśnie takich inicjatyw. Łączymy i leczenie szpitalne, ale też i promocje, i też pomysły osób z zewnątrz, które chcą współpracować, czy stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci i chcemy razem z wszystkimi współpracować na rzecz naszych pacjentów.
1: Okej, no to panie Pawle, już jakieś inicjatywy się tworzą nowe, jakieś pomysły w głowach są?
6: Cały czas, nawet na przyszły rok już się tworzą pomysły. Już kilkuletnim wydarzeniem, które robimy od 9 lat, to jest UroRide, 26 września się odbędzie. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tym roku jedziemy, jak zawsze, zaczynamy w szpitalu, natomiast jedziemy na Fort Duńkowiczki. To jest w takiej po najkrótszej drodze bardzo blisko, bo pewnie około 5 km. My opracowaliśmy trasę wspólnie z Przemyską Grupą Rowerową o długości 35 km. Przejedziemy przez Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawice i tam przez gminę Orły. Jakby od północy dojedziemy do Duńkowiczek. No i tam tradycyjnie będzie taki mały piknik i jak zawsze zupa dyniowa, czyli symbol. Oprócz roweru, to symbolem naszego rajdu rowerowego jest właśnie ta zupa dyniowa, która zawsze na finale musi być. Jak niektórzy mówią, to też dla niej jadą.
1: Okay.
6: Więc tutaj no, wszystkie szczegóły, regulamin, forma zapisów, to można sobie znaleźć na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku i tam wszystkie szczegóły. 26 września, czyli ostatnia sobota września. Kolejnym wydarzeniem, które będzie...
1: To zanim do tego kolejnego wydarzenia, to jeszcze zatrzymajmy się chwileczkę przy UroRajdzie, bo to już jest 9. edycja. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby to wydarzenie związane ze szpitalem właśnie miało właśnie taką sportowo-rekreacyjną formę?
6: Bo ruch to zdrowie i trochę mamy przez właśnie promocję ruchu, promocję aktywności fizycznej, promować inne działalności związane z profilaktyką, czyli jakby przez jazdę na rowerze promujemy i aktywność fizyczną, ale też przypominamy o tym, że warto się badać, że warto w przypadku właśnie chociażby mężczyzn zrobić sobie to PSA, ale chodzi też o inne choroby. Akurat tutaj kładziemy nacisk na choroby urologiczne, ale chodzi w ogóle o dbanie o zdrowie.
1: A to profilaktykę,
6: nie? Tak. No, pomysł się zrodził z tego, co wiem, to chyba w głowie kierownika oddziału urologicznego, bo rajd się zaczął jeszcze zanim ja rozpocząłem swoją pracę w szpitalu. Pierwsza edycja była wcześniej, ale ją kontynuujemy i ten rajd już takie przybiera pewną taką już swoją, no ma formę, która się cieszy zainteresowaniem. Jeżeli jest pogoda, to jest bardzo dużo osób. W ubiegłym było ponad 80, czyli już tak dla nas to tak optymalnie, niemalże maksymalnie.
1: A kogo w ogóle zapraszacie do udziału w tym rajdzie?
6: Każdy może jechać, kto umie jeździć na rowerze, a w zeszłym roku były nawet osoby, które nie potrafią jeszcze jeździć, bo rodzice wzięli dzieci w wózkach takich rowerowych.
1: Takie maluszki?
6: Tak. No wyzwanie, ja podziwiam, bo to jednak taki mały uczestnik niekoniecznie chce się dostosowywać do programu, który mamy i robić sobie przerwy wtedy, kiedy my je robimy, ale udało się. Ciekawe, czy rodzice się podejmą w tym roku ponownie. Niemniej nie stawiamy tutaj ograniczenia. Trzeba umieć jeździć na rowerze. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców. Najlepiej też, a zwłaszcza jeżeli chodzi o takich najmłodszych do 10 roku życia, to muszą być też pod opieką osoby dorosłej. No i oni spokojnie pokonują te nasze odległości, te nasze trasy. W przypadku tych najmłodszych chyba się nie zdarzyło, żebyśmy musieli kogoś podwozić. No gdzieś tam dwa razy się zdarzyło, że dorosłego, owszem, ale to bardziej przez problemy techniczne z rowerem niż z kondycją, chociaż właśnie, no nieraz tam dorośli troszkę może narzekali, ale to zależnie od trasy, nie? Mieliśmy pewnego razu taką dosyć trudną na jednym odcinku.
1: No w ogóle Przemyśl ale... jest tak położony.
6: Tak, właśnie on jest taki górzysty, tak.
1: To dosyć trudny,
6: tak, i teren. No była taka jedna góra do pokonania, ale w naszym rajdzie bierze udział pan Kazimierz, który ma, pewnie w tym roku będzie kończył 84 lata. Co roku jeździ. Nawet właśnie na jednym z rajdów obchodziliśmy jego 80. urodziny. Więc, no i on do tej pory jeździ. Mam nadzieję, że jest w dobrym zdrowiu i w tym roku znów się pojawi. No, ale to pokazuje, że każdy daje radę.
1: Okej. Okay. A czy na tej trasie są jakieś przystanki, czy to jest po prostu ciągiem jedziecie?
6: Nie, no zatrzymujemy się oczywiście.
1: Czyli są jakieś takie punkty regeneracyjne?
6: Są, oczywiście. My też tam wieziemy ze sobą jakieś drożdżówki, czy inny taki prowiant, który może wesprzeć uczestników. Wodę mamy ze sobą, także oczywiście są i są też jakieś postoje na odpoczynek i też na jakieś nieraz zobaczenie ciekawego miejsca. W tym roku będziemy przejeżdżać w pobliżu fortu w Bolestraszycach, więc tam pewnie, tak sądzę, zrobimy też jakiś przystanek, więc oczywiście, nie, no to tak jednym cięgiem to by było jednak męczące. Chociaż dla takich zaprawionych to pewnie tyle co nic, ale tu chodzi o to, żeby no to każdy miał 30, radość. 35.
1: 5 kilometrów, no. No to jest dużo i niedużo.
6: Tak.
1: No, jeżeli ktoś jeździ cały czas na rowerze, no to dla niego to nie będzie jakąś wielką przeszkodą, żeby pokonać tą trasę tak ciągiem. Natomiast ktoś, kto nie jeździ tak wyczynowo, tylko bardziej rekreacyjnie, no rzeczywiście może potrzebować tych takich punktów.
6: No, ale nie, no to chodzi o to, żeby każdy mógł to przyjechać i żeby to była przyjemność, a nie jakaś męczarnia, żebyśmy musieli kogoś ściągać.
1: Okej, ale to nie jest jakiś bieg na czas.
6: Nie. My jedziemy, nie. To nie jest wyścig, to jest po prostu rajd, który należy sobie przejechać spokojnie.
1: Okej, no dobrze. Poza Eurorajdem, co jeszcze mamy? Bo pod koniec września coś pan zaczął mówić, ale...
6: To już będzie październik, pewnie październik. Prawdopodobnie 10 października będzie taki bieg coroczny Wyganiamy Raka imienia doktora Jana Hołówki, doktora, który zapoczątkował ten bieg. W 2020 roku pan doktor zmarł, ale bieg jest kontynuowany.
1: I też spod waszego szpitala?
6: Tak, też zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko znajdujące się na osiedlu osiedlu Wilcze, nieopodal cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 km. No i też to jest taki bieg bardziej rekreacyjny. Wspólnie z Komitetem, Polskim Komitetem Zwalczania Raka, Oddział Podkarpacki w Przemyślu, wspólnie organizujemy od lat ten bieg. No i tam też zawsze mamy około 100 uczestników i też tutaj nie mamy jakichś ograniczeń wiekowych. Każdy, kto się czuje na siłach, może przebiec, a trasa nie jest jakaś właśnie szczególnie wymagająca.
1: To jaki to jest dystans?
6: Nieco ponad 3 km, pewnie około 3,5.
1: No, także nie jest dużo.
6: Także no i biegniemy tak naprawdę ścieżką pieszo-rowerową i takimi bocznymi drogami, więc tak nie kolidujemy jakoś z ruchem samochodowym, więc też jest bezpiecznie.
1: A w tym roku macie dokładny przebieg trasy już ustalony, czy...
6: Znaczy tu jest trasa stała.
1: Stała.
6: Jeżeli chodzi o Wyganiamy Raka, trasa jest stała, czyli tak jak mówiłem, ze szpitala na boisko na osiedlu Wilcze.
1: Okej, dobra. I to przypominamy jeszcze raz, kiedy?
6: 10 października, taki jest wstępnie zaplanowany termin i on pewnie już będzie ostateczny.
1: Okej, czy mamy jeszcze do końca roku jakieś inicjatywy, jakieś biegi, jakieś inne rzeczy, które będziecie organizowali?
6: Myślę, że już dzisiaj możemy zaprosić też panów, a jeszcze będą dwie, oprócz panów dla pań, ale już zacząłem o panach. Więc już dzisiaj możemy zaprosić panów na badania profilowe.

0: Więcej około 8% takich wyników, powiedzmy, podejrzanych, które później idą do dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyki. A wcześniej w październiku, między 19 a 25, jest obchodzony tydzień godnego porodu i w tym czasie zorganizujemy dla par rodziców spodziewających się dziecka i dla młodych rodziców takie warsztaty, szkolenie w naszym szpitalu poświęcone w tym roku szczególnie tematowi skóra do skóry, ale też takie praktyczne rady, porady związane z opieką nad noworodkiem i przygotowaniem się do porodu. No i taka już nasza wieloletnia konferencja, ale to już dedykowana szczególnie dla personelu medycznego, czyli Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne. To już jest specjalistyczne sympozjum poświęcone chorobom onkologicznym, przede wszystkim chirurgii onkologicznej. No w zasadzie już o takim zasięgu co najmniej ogólnopolskim, a wręcz międzynarodowym, bo wykładowcy to są nawet z zagranicy i no, ona się cieszy takim też dużym powodzeniem w środowisku. Mm-hmm.
1: Ale ono odbędzie się tutaj w Przemyślu, czy gdzieś na Podkarpaciu?
0: My je organizujemy i w tym roku również tak będzie, jak w poprzednich, ostatnich latach w hotelu Arłamów, ponieważ no, tutaj już potrzeba odpowiedniego zaplecza, jeżeli chodzi o sale konferencyjne. Tutaj przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, więc też zaplecza hotelowe i z tego względu...
1: Czyli w Arłamowie tak, organizujecie
0: tą konferencję.
1: Tak. Dobra.
0: I jeżeli chodzi o tegoroczne zaplanowane do tej pory wydarzenia, to tyle, ale myślę, że jeszcze nam się coś pojawi, bo jest jeszcze po drodze Dzień Wcześniaka w listopadzie, więc być może w tym roku również będziemy go jakoś hucznie obchodzić. No zobaczymy. To są też tematy, które będą się jakoś rodzić bliżej tych terminów i o których też z chęcią poinformujemy, jeśli tylko Radio SK nam udostępni jakieś przynajmniej 30 sekund na zapowiedź.
1: 30 sekund się akurat znajdzie, mam akurat takie serwisy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl News.
1: Czas na kolejne rozmowy i na kolejnych ciekawych gości. A to wszystko w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu. Zaczynamy, startujemy.
2: SK Przemyśl.
1: Teatr Fedreum kolejny raz podróżuje po Podkarpaciu, docierając ze swoimi spektaklami do miejscowości, w których na co dzień brakuje profesjonalnej oferty teatralnej. W ramach projektu Teatr Lekiem na Codzienność aktorzy prezentują drugą część Stanu Umysłu, spotykając się z widzami w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Kolbuszowej i Łańcucie. O tym, skąd wziął się pomysł na taki objazd, jak publiczność odbiera spektakl i co jeszcze planuje najstarszy teatr amatorski w Polsce, rozmawiam z Krystyną Marysz-Knapek i Małgorzatą Fil z Przemyskiego Teatru Fedreum. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry, Krystyna Marysz-Knapek.
4: Małgorzata Fil.
1: Dzisiaj, drogie panie, rozmawiamy sobie o projekcie, w jakim bierzecie udział, Teatr Lekiem na Codzienność. Zacznijmy od tego, czy to jest wasz autorski projekt, czy to jest projekt Urzędu Marszałkowskiego? Może wyjaśnijmy to na początek.
4: To jest nasz autorski projekt, który udaje nam się składać do Urzędu Marszałkowskiego z pozytywnym skutkiem już trzeci rok z rzędu, ponieważ jest to trzecia edycja. Urząd Marszałkowski akuratnie w tym programie dofinansowuje działania kulturalne. Trzeba napisać na tyle atrakcyjny projekt, no żeby urząd stwierdził, że jest on na tyle wartościowy dla mieszkańców Podkarpacia, że warto go dofinansować. I nam się udaje już po raz trzeci z rzędu. Teatr Lekiem na Codzienność powstał po to, żeby przybliżyć teatr mieszkańcom mniejszych miejscowości z Podkarpacia, w których nie ma instytucjonalnego teatru. Więc jeździmy w różne miejsca, niektóre się powtarzają, inne są nowe. Co roku są to 4 wyjazdy. W pierwszym roku jeździliśmy ze sztuką Urodziny Fredry, czyli Pomieszanie z poplątaniem. Rok temu z pierwszą częścią Stanu Umysłu i teraz jeździmy z drugą częścią Stanu Umysłu, co jest i dla nas bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ poznajemy zupełnie nowe środowiska, no i dla osób z różnych zakątków Podkarpacia, którzy też mogą zapoznać się i z naszymi sztukami i dowiedzieć się, czym jest Teatr Fredreum.
1: To po jakich miejscówkach Podkarpacia jeździcie w tym roku?
5: No w tym roku jeździmy w miejscówki Podkarpacia, to są takie między innymi Lesko, Ustrzyki Dolne, Kolbuszowa i Łańcut. To są 4 miejscowości, w których będziemy brać udział. Nowością są w tym roku Ustrzyki, a także i Łańcut.
1: Okej, okay. I Stan Umysłu dwójka to jest ten spektakl, który gracie w tym
5: roku. To jest
1: roku.
5: Kontynuacja pierwszej części, dokładnie.
1: To jest
5: dokładnie,
1: kontynuacja
5: tak.
1: Pierwszej tak. Części. No i właśnie, jaki jest odbiór, tak poza Przemyślem, tego spektaklu?
5: No, proszę pana, fantastyczny wręcz. Taki jest odbiór, że już na drugi dzień zapraszają nas na przyszły rok.
1: No to chyba dobrze.

0: No to bardzo dobrze, bo to jest dla nas bardzo cenna informacja, choćby z tego względu, że zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym momencie zrobiliśmy coś, co trafia do ludzi i to do ludzi w różnym wieku. Mhm. Od powiedzmy kilkunastolatków do takich 10 i tak dalej latków. I to jest bardzo istotne, ale trzeba przyznać, że odnajdują się w tym najbardziej osoby starsze, jakkolwiek nie jest powiedziane, że osoby młodsze po przedstawieniu przychodzą do nas i mówią, że życzyliby sobie takiej kondycji na starsze lata, jaką prezentują nasze aktorki.
1: Okej. Okay. Co chcecie osiągnąć poprzez ten objazd po Podkarpaciu? Przede wszystkim, nie wiem, dotrzeć z ofertą kulturalną, gdzie ona jest mniejsza, czy żeby na przykład, nie wiem, pokazać temat amatorski, że on może być również atrakcyjny?
2: Tak, no przede wszystkim, jak zresztą zakłada projekt, jego głównym celem jest dotarcie z ofertą kulturalną do mniejszych ośrodków. Też chcemy, żeby to Podkarpacie wiedziało o istnieniu Teatru Fredreum, ponieważ jest to najstarszy teatr amatorski w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie, a nie każdy o tym wie. Zapraszamy dzięki temu do Przemyśla. Mamy osoby, w tamtym roku na przykład byłyśmy ze Stanem Umysłu w Mielcu, w tym to się nie udało, ponieważ trwa tam jakiś remont, ale osoby, które były na jedynce w Mielcu, przyjechały w tym roku do Leska na przykład, bo wiedziały, że warto i że chciałyby zobaczyć tę kontynuację. Także zyskujemy dzięki temu nowych odbiorców, zyskujemy osoby, które poszerzają wiedzę na temat teatru, no a też mają te lokalne, mniejsze społeczności rozrywkę i przekonują się, że teatr to jest coś, do czego warto chodzić, że jest to sztuka nie wymarła, jak się niektórym wydaje, tylko taka, która dostarczy rozrywki, dostarczy jakichś mądrości życiowych i naprawdę warto w tym uczestniczyć.
0: A dowodem na to, że rzeczywiście w jakiś sposób się prezentujemy jako najstarszy teatr w Europie i w Polsce, jest fakt, że osoby, które spoza Przemyśla bywały na naszych spektaklach, dalej podają informacje na nasz temat, na nasze istnienie, i tymże sposobem właśnie inne miejscowości, w których nie byliśmy nawet, zapraszają nas do siebie w tej chwili.
1: Mhm. Jak wybierane są miejscówki, do których trafia spektakl? Czy to są te miejsca, nie wiem, z którymi Fredreum współpracowało już wcześniej, czy nie wiem, jedziecie na przykład również tam, gdzie jeszcze was nie znają?
0: To jest bardzo różnie. Są miejscówki, w których już byliśmy i w których gramy i tym bardziej nas bardzo sympatycznie przyjmują, ale są także miejsca, w których gramy po raz pierwszy, budzą się tam wśród społeczności lokalnej wątpliwości, co to będzie takiego, ale potem się pozytywnie rozczarowują, że tak powiem, w cudzysłowie, i zapraszają nas na następne lata.
1: Okej. Okay. Czy podczas dotychczasowych wyjazdów zdarzyło się coś, co, nie wiem, szczególnie was zaskoczyło, nie wiem, reakcja publiczności, albo frekwencja, albo jakaś sytuacja związana z samym występem?
2: Myślę, że nie. Za każdym razem ta reakcja na pewno jest inna. Każda publiczność jest inna, jedna reaguje bardziej żywiołowo, inna bardziej przyjmuje to refleksyjnie. Nam się gra oczywiście świetnie, jeżeli ta reakcja jest, widzimy, że publiczność żywo reaguje, ale wszędzie mamy naprawdę, szczególnie Stan Umysłu ma świetny odbiór, ludzie są zachwyceni, przychodzą, gratulują, pytają, kiedy kolejna część.
1: Do tego jeszcze wrócimy w kolejnej części rozmowy. Jeszcze zapytam o ten sam projekt, bo on jest finansowany przez Urząd Marszałkowski. Na ile takie wsparcie pozwala wam, jako Fredreum, robić takie rzeczy, na które jako teatr amatorski no trudno byłoby sobie pozwolić za własne środki?
2: No jest to ogromne wsparcie, ponieważ my się utrzymujemy tylko i wyłącznie ze środków własnych, w związku z czym ciężko byłoby sobie pozwolić na wyjazd całej ekipy, tym bardziej, że w dwójce mamy dość dużą scenografię, którą trzeba ze sobą zabrać, więc nie jest to takie proste. Natomiast dzięki temu, że mamy to dofinansowanie, możemy bez problemu się w dane miejsce przemieścić, możemy sobie ten wyjazd zorganizować, także naprawdę jesteśmy wdzięczne, że po raz trzeci z kolei Urząd Marszałkowski nam takiego wsparcia udziela, aczkolwiek w Przemyślu też od jakiegoś czasu możemy liczyć na wsparcie bardzo duże pana prezydenta.
1: To przejdę teraz do Stanu Umysłu, bo tak, pierwsza część okazała się dużym sukcesem, dużym hitem. Dwójka chyba zresztą też, z tego co tam słyszałem i też to co panie mówiły mi wcześniej podczas wcześniejszych rozmów. Czy przy pracy nad dwójką czuły panie taką presję, żeby dorównać popularności pierwszej części?
0: Oczywiście. Jest takie powiedzenie, że jeżeli pierwsza część jest dobra, to druga na pewno nie będzie lepsza.
1: Tak, zawsze jest gorsza. No, zazwyczaj.
0: Są bardzo podzielone zdania, jakkolwiek większość mówią o tym, że druga część jest lepsza. Ja wytłumaczę, czy pierwsza część jest bardziej taka dynamiczna, żywiołowa, a druga część jest bardzo refleksyjna, ale też także dynamiczna, z ogromnym dowcipem, dzięki zresztą naszej scenarzystce, tutaj Gosi Fil, ale muszę Państwu powiedzieć, że tak jedna, jak i druga część jest przyjmowana bardzo, bardzo pozytywnie. No i tak jak mówię, czekają na następne.
1: Co sprawia, że historia Rosalii i jej przyjaciółek tak dobrze trafia do publiczności?
2: Rosalia i jej przyjaciółki to są aktorki, ale to są realne kobiety i tak naprawdę historia jest fikcyjna, ale postaci, emocje i to, jak żyją, to jest prawda. I myślę, że ta prawda trafia ze sceny do widza, bo nie jest to udawane, nie jest to tak jak teatr zawodowy, który idzie, odgrywa swoją rolę i wraca do swoich codziennych zajęć, tylko nasze dziewczyny, najstarsze, ale zawsze mówię najmłodsze duchem aktorki Teatru Fredrium, żyją na co dzień tak, jak pokazują to na scenie, mimo że jakby w innej konwencji zupełnie. I to jest fajne, to inspiruje.
0: A poza tym chciałam dodać, bo ja jestem tą Rosalią. Proszę Państwa, my gramy same siebie, z naszymi dolegliwościami, z naszymi przywarami, z naszymi sukcesami. To wszystko, co się dzieje na scenie, jest prawdziwe, choć sama fabuła przez scenarzystkę jest wymyślona. Jedyną osobą, która gra, powiedzmy, osobę taką trochę uzależnioną od alkoholu, jest fikcyjna, bo rzeczywiście absolutnie stroni od alkoholu. A poza tym pozostałe osoby są bardzo, bardzo prawdziwe. Grają same siebie, tak jak powiedziałam, że swoimi dolegliwościami, nawet fizycznymi.
1: Czy tą dwójkę można obejrzeć bez znajomości jedynki? Przypomnijmy to, bo wiem, że to już poruszaliśmy podczas poprzedniej rozmowy, ale myślę, że warto tutaj to przypomnieć naszym słuchaczom.
2: Można. Oczywiście lepszy kontekst ma widz, który widział jedynkę, bo ma jakby szerszy obraz sytuacji, ale starałyśmy się tak tę jedynkę zrobić, żeby na początku przybliżyć w takiej dwójkę, tak, żeby na początku przybliżyć w takiej dość atrakcyjnej, wizualnej formie, co działo się w jedynce, więc nawet jeżeli ktoś nie był, to będzie w stanie się mniej więcej zorientować, o co chodzi.
0: Ale proszę Państwa, mamy ogromną niespodziankę. Oprócz tych fizycznych pań, które grają w dwójce, mamy jeszcze dodatkową aktorkę, cudną bajkę. Psa, który gra i autentycznie psa, który zbiera mnóstwo oklasków w momencie, kiedy wychodzi na scenę, a doskonale reaguje na tekst swojej pani i nigdy w życiu jeszcze nas nie zawiodła. Bajka jest tutaj, razem z nami.
1: Bajeczko, tak, potwierdzam.
2: Bajka jest zawsze z nami, bajka jest na każdej próbie, na każdym wyjeździe. Umie się odnaleźć w teatrze, bije brawo wtedy, kiedy ludzie biją brawo, ona wtedy wyje, żeby dać wyraz swojej wdzięczności. Bajka kocha cały świat, jest ze schroniska, kocha koty, kocha inne zwierzęta. Kota. Natomiast jeżeli pojawia się w tekście tekst kota,
3: kot,
2: to bajka gra, tak jak właśnie można było usłyszeć.
1: Świetnie. No dobrze, no to muszę zapytać w takim razie, czy będą kontynuacje, czy będzie trzecia część, czy już są jakieś plany, coś się zarysowało.
2: Rozmawiałyśmy o tym, dużo ludzi pyta, ale myślę, że trzecia część byłaby przesadą, no dynastii nie będziemy tworzyć, choć postacie z dynastii może pojawią się w innych sztukach, a pewnie się pojawią, ponieważ no jest to teatr amatorski, który charakteryzuje się tym, że u nas są cudowne, przyjacielskie relacje i my w dużej grupie jeździmy razem na przeróżne wakacje i zagraniczne i w Polsce i tam najczęściej z naszych rozmów różnych, bardziej i mniej poważnych powstają pomysły. W tym roku również tak się stało, więc myślę, że będzie z tymi samymi bohaterkami nowa sztuka, ale już nie stan umysłu, żeby tego widza jednak zaskoczyć czymś nowym.
1: Okej, ale ona już jest w przygotowaniu, czy na razie to jest taki zarys, który gdzieś się rysuje dopiero w głowie?
2: Na razie jest to zarys, który się urodził w Sarbinowie tydzień temu przy naszym pobycie nad morzem. No i myślę, że powstanie.
0: No, tym razem nad morzem nie mieliśmy próby do następnego odcinka Stanu Umysłu, natomiast właśnie tam zebrałyśmy się między innymi po to, żeby porozmawiać na temat nowego spektaklu, który będzie tworzyć nasza niesamowita scenarzystka, bo ona, to są głównie jej pomysły i to ona tworzy te sztuki właśnie takie, które dzisiaj zbierają ogromne owacje.
1: Okej. Okay. Stan umysłu dwójka i jedynka to nie jedyne spektakle, które macie obecnie w swoim repertuarze. Jakie przedstawienia Teatru Fredeum można dziś zobaczyć na przemyskiej scenie, ale nie tylko przemyskiej. Co jest grane we wrześniu, co będzie grane w październiku?
0: Tak, mamy w tej chwili w zanadrzu jeszcze sztukę taką klasyczną Jana Aleksandra Fredry, czyli syna Aleksandra Fredry, Posażna jedynaczka. Klasyka, typowa klasyka, którą gramy i może obejrzeć każdy także. Więc mamy w zasadzie repertuar dla każdego widza przystosowany. Ale oprócz tego mamy jeszcze dwie sztuki, które także napisała Gosia, Pan Uszatek i Nowa, która premiera się odbyła w tym sezonie. To jest Kropka w kropkę. I z tym także zaczynamy grać, zaczynamy tę sztukę grać i z tym mamy nadzieję, że będziemy mogły ją prezentować na różnych konkursach, festiwalach, bo zgłaszamy się z tą sztuką ze względu właśnie między innymi na krótki czas trwania, bo takie są wymogi we wszystkich tych festiwalach i konkursach teatralnych.
1: A czy jako teatr chcecie łączyć w przyszłości nieco bardziej klasykę z nowoczesnymi tekstami? Mówię o spektaklach tutaj. No bo macie dużo spektakli klasycznych.
0: Tak, mamy dużo spektakli klasycznych.
1: Ale macie też jakieś nowoczesne, ale czy planujecie to jakoś łączyć może?
0: Jedną z takich sztuk była Urodziny Fredry, czyli Pomieszanie z poplątaniem, którą realizowaliśmy podczas pierwszej edycji tego projektu. Bardzo dobrze się sprzedawała ta sztuka, bardzo sympatyczna. To było w oparciu o utwory Aleksandra Fredry, Ślubów Panieńskich, Zemsty, Pierwszej Lepszej i tak dalej. I to było połączenie bardzo właśnie takie oryginalne, bo połączenie klasyki z nowoczesnością. Można było tam zobaczyć w pełnym tego słowa znaczeniu aktorów ubranych w stroje klasyczne, jak i w stroje współczesne, ale z tekstem Aleksandra Fredry, oryginalnym tekstem, tudzież ewentualnie w jakiś sposób dopasowany przez Gosię właśnie, bo też napisała do tego scenariusz, tak, żeby to współgrało i żeby miało jakiś sens. Uważam, że to była naprawdę bardzo sympatyczna i bardzo oryginalna sztuka i bardzo także dobrze odbierana przez publiczność.
1: Okej, a jak wygląda dziś zainteresowanie waszymi spektaklami? Czy widzowie przychodzą przede wszystkim na znane tytuły, czy udało się już wyrobić markę Fredreum na tyle, że sam teatr jest już powodem, żeby nabyć ten bilet?
2: No teatr zawsze grał sporo i zawsze miał mnóstwo sztuk w repertuarze, ale niestety w Przemyślu panowało takie przekonanie, że Fredreum to pewnie Fredro i to będzie nudne i klasyczne. I tylko. I nie zawsze może warto na to iść. Oczywiście byli widzowie, którzy chodzili zawsze, ale no ciężko było zebrać pełną salę. Natomiast Stan umysłu jedynka zrobił, mówiąc kolokwialnie, taką robotę, że w tej chwili ludzie przychodzą na wszystko. Jak grałyśmy kropkę w kropkę, nikt nie wiedział, co to za sztuka, łącznie z Fredrowcami, bo myśmy nie zdradzały fabuły i ludzie po prostu przychodzili i mówili, że chcą wyjściówki na... Przychodzą już w tej chwili na wszystko. Są takie opinie osób, które nie lubiły klasyki, że po jedynce, nawet jak będziemy grać Fredrę, to oni na to przyjdą, bo wiedzą, że po prostu warto. Więc no naprawdę udało nam się tym stanem umysłu widzów skłonić do przychodzenia do nas.
0: Co dowodem jest na to, że po prostu mamy doskonałych aktorów. Amatorów co prawda, ale amatorów takich, którzy to co robią, robią z sercem. I mamy bardzo dużo w tej chwili nowych, młodych ludzi, którzy wstąpili na deski naszego teatru i naprawdę prezentują swoją osobą i swoim talentem bardzo wysoki poziom.
1: No, czyli dołączają nowi ludzie. Ale to z Przemyśla czy spoza Przemyśla też?
0: Z Przemyśla i spoza Przemyśla oczywiście. Okay. Są tacy, którzy chcą do nas dołączyć i przychodzą i proszą o taką możliwość.
1: Jakie kryteria, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby do was dołączyć?
0: Wie pan co?
1: Robicie jakieś przesłuchania?
0: Warsztaty teatralne robimy, ale w tym roku na przykład nie mieliśmy takich warsztatów teatralnych, dlatego że nie mieliśmy na to czasu robić, ale spotkania takie indywidualne nawet. Pochwalę się trochę, bo ja mam wyczucie do ludzi. Jeżeli człowieka takiego posłucham i coś mi poczyta, albo akceptuje, bądź delikatnie mówię, że oczywiście się odezwiemy, jak trzeba będzie. Ale my przyjmujemy osoby nie tylko te z talentem aktorskim, ale takie, które prezentują swoją sobą inny talent, czy jakiś krawiecki, czy jakiś plastyczny i tak dalej, bo takie osoby nam są bardzo potrzebne. I one też tworzą spektakl.
1: No właśnie, no bo też stroje musicie sobie skompletować. Oczywiście. Do poszczególnych spektakli sami.
0: Tak, dokładnie. Wszystko robimy sami, no łącznie ze sprzątaniem.
1: No dobra, a który z obecnych spektakli poleciłyby Panie osobie, która nigdy wcześniej nie była na przedstawieniach Teatru Fredereum?
2: No ja poleciłabym Stan umysłu, nie dlatego, że go kocham miłością absolutną, ze względu na aktorki wyjątkowe tam grające, ale dlatego, że jest to... W tych czasach ludzie oczekują rozrywki od teatru. Są to takie czasy, że ciężko niekiedy skupić się na czymś, co jest trudne, wymagające. Natomiast Stan umysłu pokazuje, że teatr bawi, ale to, co dla nas najistotniejsze, to on też uczy, bo to jest refleksja. To nie jest czysta rozrywka i tyle, tylko jednak widz wychodzi z jakąś refleksją głębszą na temat życia.
0: I wychodząc z tego spektaklu, pyta się, czy gramy co innego, i my wtedy proponujemy pewne sztuki. Na przykład proponujemy tę klasykę, czyli tą Posażną Jedynaczkę. I proszę sobie wyobrazić, że jedziemy w listopadzie z Posażną Jedynaczką do Lublina i tam będziemy grać w Starym Teatrze.
1: No pięknie. Super, gratuluję. A czy są jakieś takie tytuły z obecnego repertuaru, które uważacie Panie, że już się troszeczkę wyczerpała ich formuła i trzeba je zastąpić jakimiś nowymi przedstawieniami? Czy jest coś takiego, co już się zgrało, że tak powiem, na scenie, że już każdy to widział i że wymagałoby zastąpienia jakimś innym tytułem?
0: Są pewne sztuki Aleksandra Fredy, naszego patrona, które są grane w wielu teatrach i my staramy się do nich nie wracać. Staramy się pokazać publiczności i widzowi coś, czego nie znają, coś nowego. I na przykład w tym roku i wynajdujemy co jakiś czas, prawda, to są najczęściej jednoaktówki krótkie, ale jakże naprawdę bardzo piękne, bo przecież wiemy, że Fredro pięknie pisał. No i teraz na przykład znalazłam następny spektakl, krótki, jednoaktówkę taką, już nie Aleksandra, tylko jego syna, Jana Kalosze, do których się przygotowujemy. Klasyka, absolutna klasyka, ale jest sympatyczna, bardzo taka dostępna do każdego widza. I nam właśnie o to chodzi, żeby z tym samym sobie zyskać widza. Nie tylko współczesnością, ale także i tą odległą datą, kiedy powstawały różnego rodzaju sztuki, a więc tą klasyką. No nie mówiąc już o tym, że gramy właśnie takie dwuosobowe sztuki, które też mają ogromne, wzbudzają zainteresowanie wśród publiczności. Choćby ten Pan Uszatek i Kropka w kropkę. Dwie zupełnie nowe, zupełnie inne, ale jakże trafiające do widza. Po Uszatku spotykałyśmy się z niesamowitymi opiniami, że życiowa, że daje taki powód do tego, żeby się zastanowić nad swoimi relacjami między córką a matką, prawda? A w Kropce z kolei jest co innego. Relacje między osobą bardzo dojrzałą i osobą taką, która dzisiaj gra, przede wszystkim znajduje się w show biznesie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzała jeszcze.
1: No jasne,
0: fabuły,
1: ktoś, kto przyjdzie na spektakl,
0: dlatego,
1: sobie
0: że warto, warto tak. przyjść i warto obejrzeć, bo premierę miałyśmy na wiosnę fredrowską i też bardzo się podobała. I pytają, kiedy będziemy grać.
1: No właśnie, to ta jedna premiera była na wiosnę, a czy jakieś jeszcze premiery do końca tego roku planujecie? A jeśli tak, to co to będzie?
0: No to planujemy te kalosze, o których mówiłam.
1: Te kalosze,
0: mówiłam.
1: To właśnie przed chwilą Pani powiedziała.
0: Tak, no tak. I być może, że właśnie tę nową sztukę.
2: No, znaczy to na pewno, tylko nie do końca tego roku, bo to jednak już jest czasu niewiele, natomiast przygotowania na pewno do końca tego roku zaczniemy i pewnie w okolicach wiosny się obie sztuki pojawią.
0: No tak, w roku teatralnym oczywiście.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam o ludzi, którzy tutaj tworzą to Fredreum. Czy w ostatnich latach zmieniła się dość znacząco grupa osób, które tworzą Wasz teatr? Mówię o składzie aktorskim.
0: Nie, jest bardzo różnie. Są osoby, które są cały czas, są osoby, które przychodzą nowe, są osoby, które odchodzą, bo tak bywa w życiu, prawda? Ale jednak mimo wszystko cały czas trwamy i będziemy trwać do końca świata jeden dzień dłużej. A poza tym chciałam Państwu powiedzieć, że z nami współpracują osoby spoza naszego stowarzyszenia, spoza naszego Towarzystwa Teatru Fredreum. Osoby, które bardzo sobie cenimy. To są przede wszystkim nagłośniający nas, prawda, i dbający o naświetlenie, na oświetlenie pracownicy zamku między innymi. To jest Irek Geneja, to jest Bartek Herbut, to jest Krzysztof Dedio.
1: Mówimy o zamku kazimierzowskim w Przemyślu.
0: Tak, tak, tak, oczywiście. No i Krzysztof Dedio, który kiedyś pracował na zamku, ale na którego możemy w każdej chwili liczyć. To jest dla nas bardzo istotne. No i oczywiście na ogromną sympatię kierownictwa i dyrekcji Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek.
1: No dobra, a gdybym zapytał, jakie są dziś największe wyzwania dla Teatru Fredreum, to sobie Pani powiedziała, to są pieniądze, dostęp do sceny, czas aktorów, poszukiwania nowych osób, a może coś zupełnie innego?
2: Myślę, że w kwestiach finansowych sobie radzimy. Owszem, jesteśmy samowystarczalni, musimy liczyć na siebie, ale ma to też wielką zaletę, że nie jesteśmy od nikogo zależni. Od kiedy pojawiły się projekty różnego rodzaju, radzimy sobie w tej kwestii. Każde wsparcie oczywiście mile widziane. Natomiast relacje mamy świetne i to jest ogromna zaleta naszego teatru. Problemem, szczególnie wśród ludzi, którzy przychodzą, są próby chociażby, bo są to osoby młode i pracujące, więc tutaj, żeby zgrać tak próbę, żeby wszyscy mogli na niej być,
1: to też jest niezłomistyczne zadanie.
2: To jest
1: tak.
2: Nie takie proste.
3: Mm-hmm. Ogromne wyzwanie.
2: No dla mnie wyzwaniem, ja już o tym mówiłam nie raz, jest prezesura pani Krysi do setki, bo ja tutaj taką realizuję i właśnie pani Krysia tu na mnie czasem krzyczy, że to w ogóle jak to tak wypada i tak dalej, ale to jest realizowane. Wszyscy, którzy są w Teatrze Fredreum, zdecydowana większość mówi, że po prostu za panią Krysią murem i póki pani Krysia w tym teatrze jest, to my też. Krzyczy na mnie w tej chwili nawet nieładnie, tak? Pani Krysiu, także to jest wyzwanie, ale ja jestem uparta.
3: Tak, dobrze. Gdyby nie ci ludzie, którzy są, to mnie by tutaj nie było na tym miejscu.
2: I dokładnie w drugą stronę to działa.
3: Dobrze, ale jeszcze tylko państwu chcę powiedzieć, że pomoc mamy z różnych stron, bo taką i fizyczną, i nawet finansową, na przykład z takiej instytucji jak Plasmet, która nas co roku wspomaga. Niewielką ilością, kwotą, ale dla nas bardzo istotną. Poza tym bardzo istotne jest dla nas to, że liczymy na to, że państwo nas będą wspierać wszyscy. Jeżeli przekażecie państwo 1,5% na rzecz Teatru Fredreum, a taka jest możliwość, bo to nas naprawdę w jakiś sposób mobilizuje, żeby dla państwa, wszystkich państwa grać, nie tylko tych, którzy nas wspomogą, ale także dla tych, którzy po prostu chcą mieć teatr w tak zacnym grodzie, jakim jest Przemyśl.
2: Możemy też liczyć zawsze, kiedy się o to zwrócimy, na wsparcie państwa szanterów. Możemy liczyć na wsparcie państwa inglotów, którzy prowadzą sieć siłowni. Naprawdę bardzo życzliwie do nas zawsze podchodzą i jeżeli mamy jakieś potrzeby, to możemy się zgłosić i wspierają nas. Także bardzo dziękujemy z tego miejsca. No i panu prezydentowi również bardzo z tego miejsca dziękujemy i kierowcom Urzędu Miejskiego, ponieważ możemy korzystać z bezpłatnego transportu i możemy korzystać z ogromnej pomocy tych panów, którzy z nami jeżdżą, i z ogromnej życzliwości.
1: Okej. Okay. Oczywiście każdy, kto będzie chciał wspomóc Teatr Fredreum, będzie miał taką możliwość w przyszłym roku podczas rozliczeń podatkowych. One chyba startują bodajże chyba od lutego do końca kwietnia, więc jeżeli macie taką ochotę i taką możliwość, no to warto wspomóc Przemyski Teatr Fredreum. Bardzo dziękuję, drogie panie, za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy.
4: SK Przemyśl.
1: Podziemna trasa turystyczna to jedna z największych atrakcji Przemyśla i miejsce, w którym historia miasta spotyka się z nowoczesnością. Oryginalne piwnice, dawnych kupców, XVII-wieczny kolektor sanitarny i multimedialne ekspozycje pozwalają zajrzeć w przeszłość miasta z zupełnie innej perspektywy. O tym, co można zobaczyć pod przemyskim rynkiem i dlaczego warto odwiedzić trasę także po sezonie. Z Anną Cichy, kierownikiem działu turystycznego Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozmawiał nasz reporter Krzysiek Pomorski. Posłuchajcie.
5: Jesteśmy w podziemnej trasie turystycznej w Przemyślu. Jest z nami kierownik obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce?
6: Podziemna trasa turystyczna to jest taka nasza perełka turystyczna w Przemyślu. Przyznam z wielką dumą, że naprawdę w tym sezonie turystycznym tego lata mieliśmy naprawdę bardzo wielu turystów. Drzwi podziemnej trasy nie zamykały się praktycznie. Mieliśmy zarówno grupy indywidualne, mieliśmy rodziny, mieliśmy wycieczki, więc no naprawdę jest się czym pochwalić. Dlaczego turyści trafiają do podziemnej trasy turystycznej? No nie tylko dlatego, że jest ona w centrum Przemyśla, nie tylko dlatego, że jest w samym sercu, ale dlatego, że to jest naprawdę piękny, pięknie zrobiony obiekt turystyczny. I teraz turysta, który trafia do podziemnej trasy, być może wydaje mu się, że zobaczy kilka piwnic pod Urzędem Miejskim. Tymczasem wchodzi w całkowicie inny świat. W podziemnej trasie turystycznej można przenieść się w czasie, naprawdę, do czasów renesansu. Wtedy, kiedy Przemyśl był piękny, bogaty i sławny. Przemyśl oczywiście dziś również jest piękny, no może nie tak bogaty jak wtedy, ale właśnie, tu zaczyna się historia Przemyśla. Wszyscy wiemy, że Przemyśl był kiedyś miastem leżącym na trasie kupieckiej. Szlak handlowy prowadzący ze wschodu na zachód przechodził właśnie przez nasze miasto. No i tutaj po prostu było centrum handlowe. Tutaj mieszkali kupcy, tutaj było bardzo wtedy dużo bogatych ludzi. Te podziemia, te piwnice pod Urzędem Miejskim, mieszczące się dziś w podziemnej trasie turystycznej, to są oryginalne piwnice, w których kiedyś kupcy składowali swoje towary. I teraz przechodząc przez podziemną trasę turystyczną, my poznajemy historię naszego miasta. Od samego początku praktycznie powstania tego miasta. Poznajemy historię o tym, jak to kiedyś spławiano rzeką San towary przez całą Polskę nad morze. Dowiadujemy się o tym, jak żyli dawni przemyślanie, w co się ubierali, co jedli, jak wyglądała ich higiena. Mamy bardzo fajną salę z teatrzykiem. Ten teatrzyk jest nie tylko dla najmłodszych, bo tam również dorosłe osoby też spędzą fajnie czas i też będą miały bardzo fajną rozrywkę. Mamy salę, która jest poświęcona ziołom. Mamy bardzo fajną drukarkę, w której możemy sobie nawet wydrukować pewne przepisy na zioła. Więc naprawdę podziemna trasa turystyczna to jest nasza perełka. Tutaj historia spotyka się właśnie też z nowoczesnością. Ona jest naszpikowana multimediami. Ma ponad 40 multimedialnych ekranów, które możemy oglądać, możemy je włączać, a ja wręcz zawsze turystom powtarzam, że należy to robić. Ponieważ jeżeli wchodzimy bez przewodnika, to właśnie te multimedialne ekrany umożliwią nam zwiedzenie trasy podziemnej w sposób taki naprawdę pełny.
5: Jednym z najbardziej zaskakujących elementów trasy jest XVII-wieczny kolektor sanitarny.
6: On jest jednym z najbardziej zaskakujących elementów, ale dla mnie osobiście to jest taka naprawdę wisienka na torcie, ponieważ rzeczywiście ten XVII-wieczny kolektor to jest część infrastruktury miejskiej, naprawdę pochodzącej z tego XVII wieku. I on jest świetnie zachowany, on jest dzisiaj przepięknie podświetlony i jest długi. Jesteśmy właściwie jedynym miastem w Polsce, które posiada tak długi i tak dobrze zachowany właśnie odcinek takiego kolektora. Ja jeszcze od swej strony dodam, tutaj może dla młodszej części naszych słuchaczy, że w tym kolektorze wychodzą naprawdę świetne instagramowe zdjęcia i rzeczywiście obserwujemy to też wśród naszych turystów, że no najczęściej rzeczywiście te telefony idą w ruch właśnie w tym naszym przepięknym korytarzu. Korytarz ten prowadzi przez cały rynek i wyprowadza turystę do drugiej części podziemnej trasy turystycznej, która znajduje się w Muzeum Historii Miasta Przemyśla. A na samym końcu trasy znajduje się taka kolejna wisienka na naszym torcie. Ja widzę, że tych wisienek to w ogóle jest tutaj więcej niż jedna. Tą wisienką na torcie jest kino 5D. To kino również bardzo serdecznie polecamy wszystkim turystom, ponieważ po obejrzeniu tego filmu, rzeczywiście jak wychodzimy na ulicę naszego miasta, to ja mam wrażenie, że patrzymy na nie zupełnie, zupełnie inaczej. Także zapraszam serdecznie.
7: Radio S.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?